0: Polskie Radio Campus.
1: Jakby nie wiedziałem, że to się w ogóle nagrywa. To jest muzyka, a nie?

Czasami mam wrażenie, że za późno. Łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połóż Szygman dwóch. Może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko, potem

pośród bieli, róży wiosny. Bierze na siebie huk błyskawic, bierze na siebie ciężar kropel i wędrującym błogosławi. Jest szumem morza, krzykiem zjawy, eksplozją życia, majestatem. Jest domem roju, miastem ptasi, chłodem w upale, daje wiarę. Jest rzeźbą, pieśnią, poezją.

Traży pokoleń, traci, zyskuje, oddycha, mówi spokojnym potokiem, pomnikiem jest woli życia.

no. Kulawa, słuchawa studio. To jest śmiechowa zwrota. Yo, yo, yo, yo. To jest śmiechowa zwrota.

0: Nowy melans.
1: LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. To jest Poznanie LON. LON. LON. LON. Don. Rude boy na majku to Don. Bity znowu robi Majki ziom. Gunfinger jak Sylwester Stallone. Miasto Gniezno, a Poznaj to dom. Sprawdzaj, kto ma to basowe brzmienie.

i flow. LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, LON. LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, to jest Poznanie LON, LON, LON, LON, Don. Rude boy na majku to Don, bity znowu robi Majki ziom, Gunfinger jak Sylvester Stallone. Miasto Gniezno, a Poznań to dom, sprawdzaj kto ma to basowe brzmienie, sprawdzaj kto ma to UK flow.

został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

0: choć tęsknię za tobą, to boję się ponownie spotkać. Bo świadomość krzyczy, że spotkanie ciebie to początek końca. Choć tęsknię za tobą, to boję się ponownie spotkać. Bo świadomość krzyczy, że spotkanie ciebie to początek końca.
1: Mojego końca, Żyzel.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Ładna blizna.
2: Dzięki. Ty masz jakieś?
1: To WWA. To się jej pudruje.
3: Szukałem prawdy w kłamstwie. Szukałem długo, szukałem. Nie znalazłem.

zostawiłem, żeby nie zamknęły się drzwi. Bo nie chcę budzić mamy, nie chcę budzić taty, niech sobie śpi. Nie chcę, żeby kiedykolwiek byli smutni. Słyszałem, jak mówili znajomym, że są ze mnie dumni. Dochodzi czasem do kłótni, ale ma pasję i się jej w pełni oddaje. Kocham ich cały czas, pomimo że nie powiedzieli mi tego w twarz.

Potrzebuję kogoś, z kim wspólnie będę popadać w depresję. A później z niej wychodził i łapczywie sięgał po szczęście. Zawsze chcę więcej i boję się, że gdy będę na szczycie, to jedyną szansą na kolejny ruch będzie dramatyczny, długi i dumny skok w dół.

Zabrała mi ciotka w Slim Hat Tora. Prawdziwy białas nie potrzebuje tych szmat. Prawdziwy białas ma gdzieś, co o nim mówią. Gdzie byłeś, kiedy szalała dżuma? Nie płacą ci stówą i tobie nie za takie gumy. No musisz nosić ich na plecach, gdzie nie mówią.

Gdybyś przy mnie zasnęła, rano sama wstała, w łóżku byłoby pusto, wokół tylko mój bałagan. Jak zwykle zostawiłbym rozrzuconych tysiąc ubrań, a pokoju echo powtarzałby pełne złości. A w ruch, co byś zrobiła, gdybyś w kuchni na stole znalazła kartkę pisaną przez moje roztrzęsione dłonie, bym napisał, że wracam zaraz, bym zostawił.

0: żyć beze mnie, mogłabyś się nauczyć. Czy beze mnie cała układanka by się posypała? Bez ciebie
1: ja bym oszalał.
0: Czy tęskniłabyś za mną, gdybym nie wrócił? Czy żyć beze mnie, mogłabyś się nauczyć?

ruszała nim dalej, miała w tym talent. Marzyłem o tym, że zrobi mi Hot 16 Challenge. Stałem przed barem, to tak dokładnie jak kiedyś pod barem stałem. Nie jestem twoim ziomalem, ale wylewaj dalej te żale. Wyjąłem faję, chciała ją przypalić żarem.

morda, choć to zależy od interpretacji. Mamy tradycję nie jeździć na sol, nie dzwonić na psy, nie mówić nikomu. Nie wiem, czy wiesz, ale gdzieś narodziła się nowa świecka tradycja. Żywy karp, opłatek w galarecie.

Szklanka do połowy pusta, do połowy morda obita. Choć to zależy od interpretacji. Mamy tradycję nie jeździć na SOR, nie dzwonić na psy, nie mówić nikomu. Nie wiem czy wiesz, ale gdzieś narodziła się nowa świecka tradycja. Żywy karp, opłatek w galarecie. Spokój. Słyszysz? Spokój. Spokój.

0: Now I'm gonna fuck it up myself too.
1: Campus 97.1 FM.

0: Piękny czarny kot to moja nimfa. Kocham go też 4 lipca. Pęk!
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie wiem, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
1: Jednorożec.
0: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące.

Wychowany na dźwiękach miast dzieci, nie zawsze jesteśmy uprzejmi. Nigdy nie jesteśmy przypięci, jak się tu bijemy na pięści. O to, kto jest lepszy w te gierki, następny z kolejki niepewny. Ja jestem najlepszy, chcę wierzyć. Głe, czy to inny typ, kiedy błyska flash? Co ty o mnie wiesz, co ode mnie chcesz? Jak kim ona jest, jak to skończy się? Przecież już grałeś w tę grę, zawsze tak samo. Tylko nie pozwól jej nic mówić rano. Raczy się tego miasta panoramą. Ona się raczy kawą nago. Pachnie cynamonem i letnią żawką. Wszyscy oni mówią to samo. Ostatnio chyba czytam za mało. Internet zabija mu ciekawość. Czuję się jak w Las Vegas parano. Wieczny lot za darmo. Czasem przybieram postać ordynarną, ale nadal mam postawę oryginalną. Nawet jeśli miałbym spaść dziś na dno, to zapamiętaj tylko to, co warto. Zapamiętaj moją duszę jasną i moją osłonę ciała czarną. Guerrilla artysta.

0: Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte.
1: Miejski kamuflaż, moje obrazy na koszulkach, barwom łatwiej zaufać, ciepłych barw teraz szukam. Jak stoicie w swoich grupach i czekacie na upał, tam jest moja Uma Thurman, ja tu stoję jak Truman. Niebieska szminka, nieziemski brokat. Nie widziałeś tych panie na blokach. Przebijanie się do nich to wojna. Czasem nie wiedziałem, jak zachować się mam. Pokaż się nam, pokaż swój świat. Emocji szlak przebiega przez nas i miałeś swój czas i zostałem sam znów, zostawię ślad.
0: Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest.

0: Akademickie Radio Campus. Studia ze studia.
1: Goszczę w studiu doktor habilitowaną Ewę Flaszyńską z Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: A rozmawiać będziemy dzisiaj o, jak afiliacja wskazuje, o rynku pracy, o tym, na ile jest bezwładny, na ile kto ma na niego wpływ, ale też o takich dużych zdarzeniach, od których zresztą zaczniemy, a którymi pani doktor habilitowana się zajmuje i nawet jej książkę na ten temat możecie przeczytać, to znaczy kwestia zwolnień grupowych. Kiedy w ogóle możemy powiedzieć o tym, że dane zwolnienie jest już grupowe?
2: Tak, to jest dość ważny obecnie temat, bo chciałabym podkreślić, że te zwolnienia grupowe nie są jedynie skutkiem jakichś kryzysów gospodarczych, z którymi na przykład mamy do czynienia ostatnio, czy to kryzys paliwowy związany z wybuchem wojny w Zatoce Perskiej, czy wcześniej kryzysy związane z COVID-em, z wojną w Ukrainie, ale te zwolnienia grupowe są takim trwałym elementem współczesnych rynku pracy, związanym z globalizacją, transformacją cyfrową, automatyzacją, no też zmianami klimatycznymi oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Czyli fakt, że te zwolnienia są, to po prostu jest taki element właśnie współczesnego rynku pracy. I teraz jak pan redaktor pyta, kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym, to badając kraje Unii Europejskiej czy w ogóle Europy, możemy powiedzieć, że to w zależności od tego, jak to jest zapisane w przepisach prawnych poszczególnych krajów. Chociaż są pewne, prawda, podobne granice, czy podobne wskaźniki, czy parametry, kiedy zwolnienie trzeba uznać za grupowe. I tak przykładowo, w Polsce przepisy dotyczące zwolnień grupowych stosuje się wówczas, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zamierza rozwiązać z nimi stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, czyli no nie jest to wina pracowników, że ich zwalnia i musi być w tym zakładzie pracy co najmniej ich 20, tak? Muszą to być przyczyny ekonomiczne, no nie wiem, organizacyjne, technologiczne, czy na przykład zlikwidowanie zakładu. I zwolnienie to ma charakter grupowy, jeśli w okresie nie dłuższym niż 30 dni, czyli w ciągu tych 30 dni, obejmuje co najmniej 10 pracowników, jeśli zakład zatrudnia mniej niż 100 osób, 10% pracowników, jeśli zakład zatrudnia od 100 do 299 osób i co najmniej 30 pracowników, jeśli zakład zatrudnia 300 osób lub więcej. Czyli tak jak to się słucha, to się wydaje, prawda, że to jest dość skomplikowane. Gdybyśmy to mieli może napisane, to wydaje się łatwiejsze. Generalnie chodzi o to, że musi, że zwolnienie grupowe jest wtedy, jeśli zakład pracy no nie jest działalnością gospodarczą, tylko zakładem pracy, który zatrudnia co najmniej 20 osób, czyli jest już troszeczkę większy niż takie małe działalności, na przykład usługowe. I w zależności od tego, czy w tym zakładzie jest zatrudnionych na przykład do 100, między 100 a 298, czyli zaokrąglając 300 i powyżej 300 osób, to w zależności od tego, jak duża liczba pracowników będzie podlegała zwolnieniu, to wtedy mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym.
1: O jakich branżach najczęściej myślimy, mówiąc o zwolnieniach grupowych? No bo przyznam, że kojarzy mi się to bardziej z jakimiś takimi klimatami właśnie fabryki, która zwalnia pracowników, bo się na przykład zamyka. Ale jak to wygląda w chwili obecnej?
2: Tak, to jest trochę tak, że nam się kojarzą zwolnienia grupowe z taką fabryką albo z taki obraz sprzed na przykład 150 lat, kiedy zwalniano robotników, prawda, z fabryk. Natomiast zwolnienia grupowe są w różnych miejscach. Mogą mieć, no na przykład, taki prosty przykład z ostatnich lat, to jest przykład banków. Wszędzie tam, gdzie weszła automatyzacja i sztuczna inteligencja, a do banków, jak wiemy, w wielu miejscach weszła sztuczna inteligencja i my dziś rozmawiamy nie z pracownikiem, a z jakimś, prawda, chatbotem. Tak samo jak na przykład logujemy się na stronę internetową w banku, wiele rzeczy załatwiamy dzięki zastosowaniu różnych algorytmów, prawda, i sztucznej inteligencji w tej naszej obsłudze, tych naszych procesów. to w bankach były i cały czas są zwolnienia. My już bardzo rzadko chodzimy do okienka bankowego, a myślę, że z wymianą pokoleń będzie to jeszcze coraz rzadsze, gdzie załatwiamy różne sprawy, prawda? Więc to nie są tylko fabryki, to są też takie instytucje usługowe. Generalnie przyjmuje się, że zwolnienia grupowe mają większe szanse być w tych przedsiębiorstwach czy w tych instytucjach, gdzie jest więcej powtarzalnych procesów. Czyli jeśli mamy do czynienia, tu wracam do tej przysłowiowej fabryki, jeśli mamy do czynienia z fabryką, w której pewne procesy są powtarzalne i które można zaprogramować tak, że jeśli kupimy odpowiednie maszyny, to maszyny będą te procesy wykonywały, to tam może dojść do tych zwolnień grupowych. Także jest to po prostu różne. Na pewno nie będzie tych zwolnień grupowych tam, gdzie jednak jest nastawiona praca człowieka na człowieka i na taką indywidualizację potrzeb. Nie będzie zwolnień grupowych, nie wiem, w medycynie,

0: na ile w ogóle można na niego wpływać?
1: Moje badania porównawcze pokazały znaczące różnice między państwami Unii Europejskiej w zakresie organizacji systemów wsparcia, czyli tego, o co pan pyta, jak można wpływać na współczesny rynek pracy, żeby ograniczyć zwolnienia grupowe, albo przeciwdziałać nim, albo też łagodzić skutki ich występowania. I w wielu krajach funkcjonują wspólne elementy takich skutecznych działań. Jest to wczesna interwencja, czyli moment, kiedy dowiadujemy się, że w danej firmie źle się dzieje, czy instytucji, i może dojść do takich zwolnień grupowych. Wtedy następuje i powinniśmy wymuszać od strony instytucji państwowych, publicznych, urzędów pracy, służb zatrudnienia konieczność współpracy tych pracodawców, którzy chcą zwalniać, z instytucjami rynku pracy. Kolejnym elementem jest szybkie przekwalifikowanie pracowników, rozbudowane programy outplacementowe, czyli takie pomocowe, które pomagają pracownikom przejść z jednej branży do innej branży, i ścisła współpraca z pracodawcami, innymi pracodawcami, z partnerami społecznymi w sytuacji, kiedy dochodzi do zwolnień. To zresztą w Polsce też bardzo często ma miejsce. Ja badając te zwolnienia grupowe, na przykład śledziłam proces zwalniania pracowników Levi'sa z Płocka, gdzie likwidowano firmę, która istniała ponad 30 lat, i był to przede wszystkim ogromne obciążenie psychologiczne dla tych osób zwalnianych, ponieważ oni całe życie pracowali w tym jednym zakładzie pracy. I skuteczna pomoc osobom polegała wtedy nie tylko na tym wsparciu psychologicznym, poradnictwie zawodowym czy coachingu, ale też na takich indywidualnych programach reintegracji. I udało się dla Szwaczek z tego zakładu, z Płocka, znaleźć miejsce pracy w innym mieście, niedaleko, ponieważ tam inny zakład pracy, inna szwalnia potrzebowała szwaczek po prostu. I te, akurat to były kobiety, bo to dotyczyło w dużej mierze kobiet, przeszły w ramach właśnie tych programów outplacementowych, bardzo szybko znalazły pracę u innego pracodawcy. Więc takie rzeczy się dzieją. Podobnie w Polsce, już idąc za tym przykładem, są przykłady przemysłu, chyba likwidowana fabryka motoryzacyjna w Bielsku-Białej, czy część tej fabryki, i pracownicy przeszli do innych fabryk w Tychach i Gliwicach, gdzie po prostu mogli wykonywać podobne czynności u innego pracodawcy. Także bardzo ważne jest to, że musimy w takich sytuacjach zastosować takie nowoczesne narzędzia, czy może w ogóle narzędzia polityki rynku pracy, które pomogą nam czasami poprzez takie proste działania doradcze wobec osób zwalnianych, a czasami poprzez takie kompleksowe systemy wsparcia na zmianę ich sytuacji zawodowej poprzez zmianę miejsca pracy. To się udaje i to się dzieje. I chyba na to trzeba przede wszystkim się nastawić w sytuacji zwolnień grupowych. Oczywiście to ma też również zastosowanie w sytuacji zwolnień indywidualnych, tak? Czyli każdy zwalniany człowiek, który szuka wsparcia na przykład w służbach zatrudnienia, powinien po prostu takie wsparcie indywidualne dostać. Jeszcze tylko dodam, bo pan pytał o te instrumenty, które powinny być stosowane na rynku pracy. To są instrumenty związane z szeroko rozumianym najpierw badaniem moich umiejętności czy kwalifikacji zawodowych, a potem przekwalifikowaniem, bo to jest bardzo ważne. To znaczy, jeśli nie możemy znaleźć pracy, czy to indywidualnie, czy grupowo w swoim zawodzie, który do tej pory się wykonywało, to trzeba się nastawić na zmianę tego zawodu, bądź też na uzupełnienie umiejętności czy pewnych kwalifikacji, które ja mam do tej pory, żeby móc tam, gdzie jest zapotrzebowanie na rynku pracy, sprawnie przejść, prawda, w inne miejsce pracy. Bardzo ważne jest to, aby dość wcześnie były uruchamiane działania przekwalifikowujące tą osobę czy te osoby. Też lepsze dopasowywanie wtedy szkoleń, które są mi oferowane w związku ze zwolnieniem, które przechodzę, czy w ramach programów outplacementowych, czy przez na przykład Urząd Pracy, do potrzeb przyszłego pracodawcy, tak? I po prostu takie działania, które powodują ograniczanie tych moich społecznych kosztów restrukturyzacji, czy tego, że na przykład będąc osobą zwalnianą, no przechodzą oczywiście jakieś kryzysy psychologiczne, tak? Więc to wszystko jest bardzo, bardzo ważne.
0: Mam jeszcze tak minutę w tej części, więc zapytałbym jeszcze, w czyjej gestii to w ogóle leży? To znaczy, czy

0: te wszystkie metody, sposoby, o których pani opowiada, to jest kwestia właśnie prawodawstwa, które istnieje, czy jednak jest to kwestia tego, na ile poszczególne firmy się dogadają, albo już interwencji konkretnych agencji czy instytucji państwowych?
1: I to, i to. To znaczy, my mamy przepisy prawne, które umożliwiają realizację takiej pomocy i fachowo taką pomocą zajmują się urzędy pracy. Mamy ich w Polsce, powiatowych urzędów pracy, które bezpośrednio obsługują klientów bezrobotnych, poszukujących pracy, czy też pracodawców. Mamy ich 341 w każdym powiecie. Natomiast ważna jest też rola pracodawcy. To znaczy, pracodawca ma obowiązek zgłosić takie zwolnienie grupowe do tego swojego lokalnego, tam gdzie działa Urzędu Pracy, i powinien wspólnie z tym Urzędem Pracy przygotować taki program pomocy tym osobom zwalnianym. W Polsce to się nazywa też zwolnienia monitorowane. To jest taka fachowa nazwa zwolnień, pewnego rodzaju zwolnień grupowych, czyli jakby monitorujemy cały proces zwalniania i duży nacisk kładziemy na współpracę tego pracodawcy z instytucją publiczną, w tym wypadku z Urzędem Pracy.
0: Rozmawiamy o wnioskach, o tym, jak to wygląda z perspektywy badaczy, ale jestem bardzo ciekaw też, jak w ogóle bada się rynek pracy. On wydaje się być bardzo, bardzo płynny, bardzo zmienny. Też ten dostęp do informacji zdaje się być potencjalnie dość mocno ograniczony, więc jestem ciekaw, jak to wygląda z takiej strony badacza.
1: Badać rynek pracy można na różne sposoby, bo można oczywiście prowadzić badania jakościowe, można prowadzić badania ilościowe. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia współczesnego rynku pracy, i to też zaproponowałam w swojej książce, jednym z takich nowatorskich elementów badań powinno być wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz analizy dużych zbiorów danych do przewidywania, na przykład ja akurat badałam ostatnio zwolnienia grupowe, tak? Wydaje mi się, że obecne narzędzia, którymi już dysponuje sztuczna inteligencja, mogłyby być poprzez wykorzystanie różnego rodzaju zbiorów danych i analizowanie tych zbiorów danych do budowania takiego systemu wczesnego ostrzegania, które mogłyby wspierać na przykład publiczne służby zatrudnienia w identyfikowaniu ryzyka zwolnień grupowych z odpowiednim wyprzedzeniem. To znaczy, dzięki analizowaniu tego, co się dzieje na rynku pracy, poprzez poszczególne wskaźniki gospodarcze, ekonomiczne, sytuacje, nastroje na rynku pracy, można by, prawda, zbudować taki model sztucznej inteligencji reaktywny albo bardziej predykcyjny, wykorzystując dane i algorytmy do po prostu prognozowania tych zagrożeń na rynku pracy. Dlatego, że na rynek pracy, ja nie lubię tego słowa dynamiczny, ale faktycznie jest dynamiczny i dzieją się na nim ciągłe zmiany technologiczne. Umiejętności cyfrowe też stają się kluczowe dla uczestnictwa w rynku pracy, również dla osób młodych. Ciągle widzimy fakt, że musimy się nauczyć korzystać z nowych technologii i nowych rozwiązań cyfrowych, aby w ogóle móc funkcjonować na tym rynku pracy. Równolegle występują, z postępem technologicznym występują zmiany o charakterze demograficznym. Ja mam tutaj na myśli fakt, że społeczeństwa krajów, nie tylko Polski, ale europejskie, społeczeństwo się starzeje, a zatem zawęża się ta liczba osób młodych, które mogą, będą zasilać ten rynek pracy, a rośnie odsetek pracowników starszych, czyli kurczy się populacja pracowników, i to wszystko powoduje, że na rynku pracy obecnie mamy szybki wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, na przykład i medyczne, na profilaktykę zdrowotną, i zmienia się też zapotrzebowanie na różne zawody. I dlatego też w kontekście toczących się przemian praca w swoim wymiarze czasowym również będzie się zmieniać. I to powoduje, że my musimy szukać różnych nowych modeli przewidywania, takich predykcyjnych, w ramach których, czy wykorzystując je, możemy prowadzić badania rynku pracy.
0: Tak sobie rozmawiamy o tych zwolnieniach grupowych, to się oczywiście najczęściej kojarzy z pracownikami starszymi, ale tym bardziej zastanawiam się, czy znajdziemy w tym temacie powiązanie z osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku pracy.
1: Młode pokolenie ma wysokie kompetencje, relatywnie wcześniej zaczyna pracę zawodową. Z tego, co wskazują badania, młodzi ludzie oczekują stabilnej, ale zarazem elastycznej i angażującej pracy. To nie jest tak, że to pokolenie jest takie inne od tego pokolenia, co już jest na rynku pracy, bo z tego, co pokazują badania, to oczekiwania zarówno osób już będących na rynku pracy, jak i oczekiwania osób młodych wchodzących na rynek pracy są bardzo podobne. To znaczy przede wszystkim liczy się stabilność zatrudnienia, czyli fakt, że młode osoby chcą mieć stabilną pracę i definiują nawet tą pracę bardzo pragmatycznie jako element bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej, a dopiero w drugiej kolejności jako przestrzeń do samorealizacji, czy nie wiem, budowania tożsamości. I chcą oczywiście osiągać niezależność finansową, no bo wszyscy pracujemy dla pieniędzy. Widzą konieczność utrzymania siebie i rodziny oraz zbierać doświadczenie zawodowe, ale jednocześnie dla tego młodego pokolenia praca nie jest centralnym źródłem tożsamości, lecz jednym z elementów w ogóle całego życia. I to jest też ważne, aby powtarzać młodym osobom też w kontekście tego, co się dzieje na rynku pracy, że muszą być po prostu cały czas gotowe na to, aby te kwalifikacje swoje czy uzupełniać, czy wzmacniać, czy żeby po prostu, żeby widzieli sens w tym, że trzeba się całe życie uczyć, że to kształcenie ustawiczne i uczenie przez całe życie jest bardzo ważne i że wtedy dostrzegą sens, po prostu sens tej pracy, bo sens jest ważny dla nich i też, żeby wspierać to, na co też tak pokolenie Z wskazuje, ponieważ bardzo wiele młodych w różnego rodzaju badaniach, wywiadach wskazuje, że ważne jest dla nich rozwijanie podczas pracy, także różnych umiejętności, wiele wskazuje na to, że wybiera pracę, ponieważ w czasie, w trakcie tej pracy może również kontynuować naukę, czyli nie potwierdza się teza, która pojawiała się w przestrzeni medialnej, że młodzi ludzie to mają niską motywację zawodową. To jest nieprawda. Mają dużą motywację zawodową, tylko trochę inaczej patrzą na tę pracę niż starsze pokolenie. To jest też bardzo, bardzo po prostu ważne. Ta gotowość do zmiany pracy, to co już młode pokolenie ma, czyli ma relatywnie większe kompetencje cyfrowe niż wszystkie starsze pokolenia, to, że ma otwartość i chęć uczenia się przez całe życie. I myślę, że też jest ta ważna ta świadomość dobrostanu, czyli to ta wysoka wrażliwość na jakość środowiska pracy, równowagę praca-życia, no bo to się wszystko, prawda, teraz obecnie zmienia. I to trzeba po prostu w tych młodych osobach na pewno wspierać i w ten sposób pomagać im również w tym wejściu na rynek pracy i utrzymaniu tej pracy.
0: Opowiadała doktor habilitowana Ewa Flaszyńska z Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i, co ważne dla dzisiejszej rozmowy, autorka książki Zredukowani – Wsparcie pracowników zwalnianych grupowo w Polsce i Europie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Studia ze studia.

0: studia ze studia.
1: Roman gotowy do startu. Nie możemy przeczytać dzisiaj w serwisie naukowym Uniwersytetu Warszawskiego i to nawet na 8 miesięcy przed terminem, a jest to o tyle interesujące, że mowa o teleskopie, który już niebawem 30 sierpnia 2026 roku zostanie wystrzelony do punktu L2, w którym będzie prowadził obserwacje, o tym za moment. No a jest to innowacyjne, czy w ogóle niesamowite pod tym względem, że dzieje się to przed terminem, ponieważ jak możemy sobie przypomnieć, na przykład teleskop Jamesa Webba wyleciał na orbitę 6 lat po tym, jak miał to faktycznie zrobić, więc tym bardziej cieszmy się, że po prostu wszystko działa i wszystko jest w porządku. Badanie, czy w ogóle cały proces, projekt jest o tyle interesujący, że bierze w nim udział dwóch naszych astronomów, dr Przemysław Mróz i dr habilitowany Radosław Poleski, którzy obydwaj zajmują się m.in. mikrosoczewkowaniem grawitacyjnym. I to jest też jedna z tych rzeczy, która wśród wszystkich możliwości tego teleskopu będzie jego celem. To znaczy wyniesiony już niebawem teleskop, który, tak jak wspominałem, znajdzie się w punkcie libracyjnym L2, czy takim punkcie Ziemia-Słońce, w którym on jest relatywnie stabilny, ale punkcie też bardzo daleko oddalonym od Ziemi, będzie mógł stabilnie prowadzić obserwacje daleko położonych galaktyk, odkrywać nowe gwiazdy i zwłaszcza, co jest ciekawe dla naszych astronomów, będzie to możliwość odkrywania mikrosoczewkowania grawitacyjnego planet pozasłonecznych czy planet swobodnych, ale w podczerwieni, więc coś, do czego do tej pory nie mieliśmy dostępu i co jest szansa, że zaowocuje poznaniem wielu, wielu nowych gwiazd, galaktyk i różnych innych daleko położonych obiektów, daleko poza naszym spojrzeniem. Warto wspomnieć, że dr Przemysław Mróz niedawno był jednym ze współautorów odkrycia pierwszej planety swobodnej poza Układem Słonecznym, także mamy najlepszych specjalistów, którzy tym tematem się będą zajmować. Przypomnę, 30 sierpnia tego roku będziemy mogli śledzić start. A o kolejnym niesamowitej rzeczy możemy przeczytać z kolei w forum akademickim. Tym razem o nowatorskiej strategii leczenia padaczki, czyli jeszcze nie o konkretnej leku, konkretnej terapii, ale o konkretnym pomyśle, który został już sprawdzony w badaniach wstępnych, również w modelach zwierzęcych, a mianowicie chodzi o leki, które oddziałują na taki transporter EAAT2. W największym skrócie, nasze neurony komunikują się różnymi neuroprzekaźnikami. Tam muszą sobie przekazywać jakieś rzeczy, żeby ten sygnał mógł iść. Jest to między innymi glutaminem. No i on jest tak po prostu wyrzucany do tej przestrzeni międzykomórkowej na synapsach. Jeden neuron wyrzuca, drugi sobie zbiera ten sygnał, no ale trochę go zostaje w tej przestrzeni. No i mamy odpowiednie komórki, które się tym zajmują, ale nie zawsze to działa. No i jeżeli to nie działa, ten proces wychwytywania, no to glutaminian prowadzi też do wielu chorób neurodegeneracyjnych. Tutaj możemy wymienić takie jak padaczka, choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie boczne zanikowe czy stwardnienie rozsiane. No i tutaj naukowcy zastosowali bardzo ciekawą metodę, to znaczy stworzyli taki aktywator tych receptorów, czyli coś, co sprawi, że one będą mogły aktywnie wychwytywać ten glutaminian z przestrzeni międzykomórkowej, ale w ogóle w niesamowity sposób, ponieważ wymienili w tych cząsteczkach wodór, jakby wodoru na deuter, czyli jego stabilny izotop. Ja do tej pory przyznam, że nie słyszałem o tym, no i tak samo też piszą redaktorzy forum akademickiego. Jest to bardzo innowacyjna metoda, która stabilizuje cząsteczkę i pozwoliła na to, że już nawet w myślach o ocytach daje bardzo dobre efekty, więc trzymamy w takim razie kciuki. Więcej przeczytacie w serwisie forum akademickie. Tendencja do myślenia spiskowego nie jest czymś bardzo odkrywczym, a tak naprawdę towarzyszy nam od wieków. Ten rodzaj podejrzliwości jest bardzo głęboko zakorzeniony, opowiada w rozmowie z PAP psycholog dr Michał Kossakowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą to rozmowę, czy w zasadzie wynik tej rozmowy, możecie przeczytać w Nauce w Polsce. Temat jest super interesujący, no bo myślenie spiskowe, teorie spiskowe, narracje spiskowe są takie rzeczy, które no super rozgrzewają nasze debaty współcześnie i zwłaszcza za sprawą mediów społecznościowych, co zresztą opisują, mają niesamowitą płaszczyznę, żeby się w ogóle rozszerzać, ale media społecznościowe nie są wyłączną przyczyną tego, co już zaznaczają na na początku tekstu. To znaczy, to jest oczywiście jakaś platforma, jakaś taka przestrzeń, która pozwala wielu teoriom bardziej się rozprzestrzeniać, no ale nie różni się chyba aż tak bardzo od takiego rynku na dawnym, nie wiem, średniowiecznym mieście. Może bardziej istotne są bańki informacyjne, w których utykamy, czy te tak zwane rabbit hole, w które możemy wpaść, takie królicze nory, że jak już raz się jedną rzecz wyszuka, to potem wszystkie zdają się potwierdzać nasze obserwacje. No ale temat jest dużo, dużo bardziej szeroki i tak jak zresztą wskazuje dr Michał Kostakowski, ten taki sposób myślenia jest bardzo związany z takim w ogóle naszą umiejętnością przetrwania. Pewien sceptycyzm okazywał się niezbędny przez większość naszego życia i zresztą, co jest bardzo ciekawym jeszcze wnioskiem, bo oczywiście wszystkiego wam nie powiem, jest bardzo silnie związany z takim ogólnym zaufaniem społecznym, zaufaniem do instytucji, do tego, jak wspólnie sobie żyjemy. To znaczy, im bardziej spada to zaufanie, im bardziej rosną na przykład wskaźniki tego, czyli na przykład korupcja, tym większe są tendencje w danych społeczeństwach do rozwoju teorii spiskowych, czyli widać, że one tak naprawdę pełnią jakąś taką funkcję doszukiwania się prawdy, takiej próby niezostania oszukanym i nie korelują bezpośrednio z żadnymi kwestiami. To znaczy, no oczywiście osoby, które są dobrze wykształcone, będą nieco rzadziej wierzyły w takie teorie, dzieliły takie przekonania, ale nie jest to w pełni tak jakby miarodajne, no bo na przykład w kwestiach politycznych potrafi być dokładnie odwrotnie, to znaczy często te teorie są podawane dalej przez osoby, które czują, że muszą bronić swojej pozycji i nimi się posługiwać, czy osoby narcystyczne również chętnie się nimi posługują. Więcej czytacie w tymże tekście w serwisie Nauka w Polsce, mega interesujący, więc polecam. A trochę w wątku tego myślenia, może nie do końca spiskowego, ale takiego bardzo poddającego rzeczy w wątpliwość, przejdziemy jeszcze na koniec tego przeglądu prasy do Nature.com i do strony, czy do nowego narzędzia, które powstało, Journal Trends, czyli takie narzędzie, które właśnie trochę taki problem ma rozwiązywać. To znaczy nawet w samej nauce, w samym sercu nauki, w systemie publikacji artykułów naukowych nie brakuje takich miejsc, które nie są do końca zaufane, które publikują bardzo dużo, bardzo różnej treści i nie do końca można im zaufać. No i o ile naukowcy mają często problem z tym, żeby taki określony journal, takie czasopismo wychwycić, no to powstają właśnie narzędzia, takie oparte na dużych zbiorach danych, które to właśnie mają umożliwiać, więc to jest też bardzo interesujące. One sprawdzają różne czynniki, połączą się z różnymi bazami danych, sprawdzając właśnie na przykład, czy dane czasopismo, tak jak tutaj akurat w tekście opisują, na przykład nie zaliczyło znacznego wzrostu publikacji w ostatnim okresie, co może świadczyć o tym, że ta jakość po prostu zaczyna spadać. Czy na przykład nie są wyflagowane, oznaczone jako w jakiś sposób niebezpieczne, trudne te teksty, które tam były kiedyś publikowane, czy na przykład nie zostały potem wycofane. No bo problem tak naprawdę jest duży, to znaczy bo kwestia tego, że czasopismo może w zasadzie albo podejść do sprawy publikacji rzetelnie i faktycznie sprawdzić dokładnie, czy badanie jest dobre, albo podejść do sprawy trochę mniej rzetelnie i po prostu przyjąć tą płatność, to fee, które należy wprowadzić za publikację, a potem to już tak przymknąć oko, no bo wiadomo, że pieniądze nie śmierdzą. No to są różne podejścia i właśnie takie narzędzia mają sprawiać, żeby tych pierwszych, tych faktycznie rzetelnych czasopism naukowych było jak najwięcej i żeby tych naukowców tam właśnie kierować. O tym temacie przeczytacie w serwisie Nature.com.
0: Studia ze studia.
1: Jedną z moich wciąż ulubionych rozmów, które udało mi się przeprowadzić w ostatnim czasie, jest rozmowa o miastach 15-minutowych. Rozmowa z Maciejem Misztalem z Laboratorium Badań Miejskich, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, w której rozmawiamy nie tylko o samej koncepcji, ale też o tym, jakie ma wady, jakie ma zalety, jakie wysuwa się wobec niej zarzuty, ale też o tym, jak ugryźć ją jako faktycznie interesujące narzędzie, co faktycznie Maciej Misztal robi w swojej codziennej pracy badawczej, więc do fragmentu podcastu z naszej wspólnej rozmowy. Zapraszam Was już teraz. Jedną z tych teorii, koncepcji, pomysłów na to, jak zaaranżować przestrzeń wokół nas, tak żeby była jak najbardziej przyjazna i efektywna, jest koncepcja miast 15-minutowych. To jest jedna z tych idei, która wydaje mi się, że dosyć często jest nadal niezrozumiała, bardzo często spotyka się w bardzo wielu niezasadnych punktach z krytyką, może czasem w zasadnych, ale o tym wszystkim porozmawiamy sobie właśnie teraz. Moim gościem jest Maciej Misztal z Laboratorium Badań Miejskich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć.
2: Witam.
1: To pogadajmy sobie właśnie o tym, czym w ogóle jest sama koncepcja miast 15-minutowych.
2: Powiedziałeś na początku, że to jest koncepcja bardzo często niezrozumiana jeszcze i źle interpretowana. I nie wiem, czy to będzie optymistyczna zapowiedź naszej rozmowy, ale nie wiem, czy rozwieje wszystkie wątpliwości i wszystkie pytania, które stoją przed tą koncepcją, bo to rzeczywiście jest troszeczkę problematyczna właśnie koncepcja, pomysł, teoria, paradygmat, nawet już na tym etapie badacze zderzają się ze sobą i zastanawiają się, co to jest, ale tak naprawdę to, po pierwsze, to nie jest nowa koncepcja. Chronourbanistyka, czyli urbanistyka, planowanie miast, zarządzanie przestrzenią miejską bazujące na czasie, to jest koncept znany już od dawna. Mieliśmy zarówno ideę dzielnic, miast 20-minutowych, 10-minutowych, więc to nie jest nic nowego. Same założenia miasta 15-minutowego też nie są niczym nowym, no bo musimy się cofnąć do tego, jak w ogóle powstają nowe koncepcje miejskie. One są zawsze reakcją na coś. Na początku XX wieku miasto-ogród czy jednostka sąsiedzka, czyli takie koncepcje, które troszeczkę są podobne do miasta 15-minutowego, czyli planujemy usługi do odpowiedniej liczby mieszkańców, chcemy tereny zieleni, które będą przestrzeniami rekreacyjnymi. To była odpowiedź na gęsto zabudowane, bardzo często z wieloma problemami sanitarnymi miasta przemysłowe. Potem następnie mieliśmy inny pomysł, czyli miasto modernistyczne, miasto podzielone na strefowanie, czyli każda dzielnica miała mieć swoje funkcje, dzielnica mieszkalna, dzielnica przemysłowa, dzielnica rekreacyjna, czyli ta koncepcja wypromowana przez założenie Karty Ateńskiej i przez Le Corbusiera, która szczególnie zyskała popularność po II wojnie światowej i w momencie, kiedy mieliśmy tak naprawdę, oczywiście wywołane tragicznie, ale nowe możliwości do budowy miast całkiem od zera. I te rzeczy ewolucyjnie nam przechodziły i tak naprawdę teraz miasto 15-minutowe jest pewną odpowiedzią na wyzwania XXI wieku, czyli na zmiany klimatu, na to, że miasta są soczewką odzwierciedlającą problemy społeczne, ekonomiczne świata. Więc miasto 15-minutowe w dużym skrócie i w podstawie mają zapewniać dostępność w odległości 15 minut pieszo lub rowerem od podstawowych usług. I te usługi to edukacja, szkoły, licea, służba zdrowia, punkt opieki zdrowotnej, rekreacja, kultura, rozrywka, czy też inne usługi typu sklep spożywczy, ale to jest to, co jest nam najbardziej potrzebne. Ale pytania się rodzą, dla kogo? Ponieważ innych usług potrzebuje osoba starsza, innych potrzebuje licealista, czy też tak naprawdę, czy tylko odległość jest ważna w tej koncepcji? To są pytania, które stoją przed nami.
1: To ja może zapytam w ten sposób trochę jako taki adwokat diabła. Skąd się mierzy te 15 minut? To znaczy jedna z częściej takich tez czy zarzutów, które się wysuwa wobec tej teorii, to jest gettoizacja, że chce się pozamykać ludzi w takich bańkach, w których skoro masz te wszystkie rzeczy w tym zakresie 15 minut, to po co ci w ogóle wychodzić? Jak się liczy 15 minut w tym mieście?
2: Jasne, tak, gettoizacja to jest rzeczywiście problem, który w takim dyskursie medialnym istnieje i o tym powiem może szerzej za chwilkę, ale te 15 minut powinniśmy liczyć od naszego miejsca zamieszkania, czyli nie powinniśmy uważać, że dana dzielnica, czy też osiedle zamknięte w konkretnych granicach administracyjnych narzuconych przez prawo będzie zawierała te wszystkie usługi, które potrzebujemy. Jeśli 15 minut od naszego domu wykracza poza naszą dzielnicę, czy nawet jeśli mieszkamy na obrzeżach miasta, poza granicę naszego miasta i przykładowo kino jest w odległości 15 minut pieszo lub rowerem od naszego miejsca zamieszkania, ale już w drugim mieście, które jest dosłownie 500 metrów za granicą naszego domu, to jasne, że to też się liczy. Czyli to nie jest taki bufor narzucany odgórnie przez jakieś prawo czy granice administracyjne. Powinniśmy to liczyć od naszego miejsca zamieszkania i w ramach tego mieć dostęp do tych wszystkich usług, których potrzebujemy, co oczywiście jest trudne z perspektywy planowania przestrzennego dla miasta.
1: Czyli bierzemy sobie mapę, rysujemy sobie, bierzemy starożytnie, bierzemy mapy, bierzemy cyrkiel z ołówkiem, stawiamy sobie to ostre od cyrkla w miejscu, gdzie jesteśmy, rysujemy sobie kółko i to jest, rozumiem, nasze miasto 15-minutowe, a osoba, która będzie stała 20 metrów obok, będzie miała to miasto 15-minutowe inne.
2: Dokładnie tak. Dokładnie o to chodzi. Oczywiście jest to uproszczony model, bo tak naprawdę całym takim punktem spornym jest, jak mierzymy, czy powinniśmy mierzyć przykładowo po chodnikach, czyli tam, gdzie w teorii mamy jak przejść. Mamy też coś takiego jak bariery architektoniczne, czy też bariery przestrzenne, czyli jeśli mamy tory kolejowe, no to nie narysujemy linii przez te tory, tylko musimy narysować linię w miejscu, gdzie mamy legalne, bezpieczne przejście dla pieszych. Też należy pamiętać, że 15 minut jest inne, jeśli chodzi o sam czas przemieszczania dla osoby zdrowej, a dla osoby z niepełnosprawnością, czy dla osoby starszej, więc te 15 minut to też czasem może być 600, też czasem może być 1000 metrów. To się bardzo różni w zależności od tego, o kim mówimy.
1: Opowiadał Maciej Misztal z Laboratorium Badań Miejskich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. A jeżeli chcielibyście posłuchać więcej, to oczywiście jest to możliwe. Wystarczy, że wejdziecie do jakiegoś waszego ulubionego serwisu streamingowego, na przykład Spotify, klikniecie Campus Nauka w zakładce podcasty i znajdziecie ten konkretny, czym jest miasto 15-minutowe. Ale oczywiście, jeżeli by was interesowały jakieś inne, to na przykład o najgorętszym mundialu w historii będziecie mogli przeczytać, czyli o tym, jak temperatura będzie wpływała na piłkarzy i sportowców. Może o tym, czym jest glotodydaktyka miejsca i o tym, jak miasto uczy języka. Czy może o tym, jak się bada polskie badania. To wszystko znajdziecie u nas w podcastach. Tam was odsyłam. Zajrzyjcie sobie w wolnej chwili. Myślę, że nie pożałujecie.
0: Studia ze studia. Reklama.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

97,1 FM.

0: Ładnie!
1: Było dobrze?
0: No, ja nie patrzyłem na zegarek, ale ja jestem z nas dumny. Ja jestem naprawdę z nas dumny dzisiaj.
1: Bo do końca, do samego końca, ale zaraz.
0: Ale zobaczymy. Wiesz, co też ważne było? To żeśmy na siebie spojrzeli na koniec.
1: A, że to jeszcze
0: była ostatnia.
1: Taka.
0: Jedziesz, Cyniu! Nieważne jaki wynik, ja jestem z dziś zadowolony.
1: Zobaczymy, bo ludzie piszą, słuchaj, że jakiś rekord pobiliśmy. Co ty gadasz? Nie, niemożliwe. 52 sekundy, słuchaj, stoperek już gdzieś, zobacz, na trawie jest. 52 sekundy to jest chyba nowy rekord.
0: Nie wiem, chyba były 54, ale jest dobrze.
1: Stary, 52 sekundy.
0: Wiesz, czego nam brakuje?
1: Rozumiesz, że to jest tylko 8 sekund?
0: Wiesz, czego nam brakuje?
1: No.
0: Dopingu jakiegoś.
1: Czyli my musimy zaprosić tutaj ludzi, którzy po prostu będą... wystarczy, że będą patrzeć chyba na nas. No bo my
0: ja
1: na
0: myślałem
1: końcu
0: o czymś takim raczej, co Lance Armstrong, który poprawia wydalność jołowania. No bo nie ma komisji żadnej.
1: No tak, to prawda.
0: Może jest jakiś krzykosteron.
1: Stoperek pisze, że rekord był 54.
0: No właśnie.
1: Ale 50, ale słuchaj, no nie było
0: ale
1: źle.
0: Ale blisko, było bardzo dobrze. Mówiłem, ja czułem, że dobrze od samego początku.
1: No dobra, słuchajcie, to jest szansa. Jest szansa, że za
0: A
1: jakiś
0: może
1: miesiąc
0: po prostu
1: może.
0: My, chłopie, im jest cieplej, tym my dłużej krzyczymy. Musimy się w niedzielę spotkać. Zrobimy nieoficjalną próbę.
1: No dobra, proszę państwa, no witamy serdecznie.
0: Bonjour.
1: Jak co tydzień do około godziny 10 jesteśmy do państwa dyspozycji. Można do nas pisać 886-971-971 na komunikator WhatsApp i na SMS, taki zwykły. Maciek Adamczyk,
0: nie powiedziałbym taki zwykły, bo taki zwykły to Ewa Bem.
1: Tak, a
0: wysyłała.
1: Właśnie.
0: A to 160 znaków, nie więcej. A
1: nie,
0: teraz?
1: Teraz można dłużej.
0: Teraz to wszystko są niezwykłe. I Krzysztof Szaniawski.

0: możliwe.
1: Tak jest. Proszę Państwa, w ogóle tak, witamy wszystkich, którzy do nas napisali, nie odpisywaliśmy Państwu. Tylko...
0: Bo dochodziliśmy do siebie.
1: Tak.
0: Leżeliśmy na podłodze i, tak. I resuscytowaliśmy się nawzajem.
1: Tylko teraz zbiorczo się z Państwem. Ci, którzy napisali do nas, niech czują się też powitani, bo tutaj my zostaliśmy powitani i teraz Państwo również. Padł w ogóle pomysł bardzo ciekawy. Zobaczymy, czy uda się, bo ja na przykład...
0: Zaprosić braci Golet?
1: Nie, bo chodzi o te utwory. Utwory...
0: A wiesz, że to by się akurat mogło udać?
1: Zaprosić ich?
0: Tak.
1: Bo to słuchaj,
0: jest
1: ja myślę...
0: jedno podanie ręki.
1: Tak? No ja myślę, że to...
0: I am one rich.
1: Myślę, że to nie byłoby niemożliwe. Całkiem myślę, że spoko byłby to pomysł. W każdym razie...
0: W okolicy świąt. I zamiast ją... To oni tymi trąbami. Benjamin, to nasz kochany.
1: No więc pomysł wpadł taki, żebyśmy dzisiaj spróbowali grać utwory tylko...
0: A ty to ludziom mówisz, bo to jest przecież mój pomysł.
1: To jest, ja mówię o tym twoim pomyśle.
0: Okej, okay. Myślałem, że jakiś padł tutaj w komentarzach dla nas coś.
1: Nie
0: i się zamieniłem
1: tobie.
0: W słuch, a ty...
1: No bardzo dobrze.
0: A ty mi moje mówisz.
1: Bardzo dobrze, że słuchasz, bo to też dotyczy ciebie. Ale to był
0: może,
1: twój pomysł.
0: Może nie mów ludziom, może niech się domyślą.
1: No dobra, ale chciałbym, żeby oni też proponowali, bo...
0: A, no dobra.
1: Ja
0: to
1: na
0: może najpierw...
1: nie znam.
0: To tak. Zróbmy tak. Puśćmy jeden i... Ci, co się domyślą, mogą proponować kolejne.
1: Dobra.
0: Słuchajcie, no nie jest to moim zdaniem jakaś mocno skomplikowana linia myślunku, po którą poszliśmy. Czy czego to tam, co ty tam kliczkujesz?
1: Raczej
0: sobie?
1: Naturalna. Czy to jest ten, to jest to? No nie pamiętam.
0: Nie.
1: Nie.
0: To masz tak, patrz.
1: Dobra, to nie mamy tego tu chyba, wiesz?
0: Nie mamy?
1: No, nie wiem,
0: nie,
1: co się
0: no
1: stało.
0: Nie, no to poszukaj po zespole.
1: Jest, czekaj. O, to jest
0: o,
1: tak.
0: O, tak.
1: No, dobra. To dobra, proszę Państwa, my gramy utwory w takim klimacie, tylko tyle powiem. I teraz Państwo potrzebujemy, żeby Państwo też nam proponowali właśnie w takim klimacie te utwory.
0: Dobra, graj.
1: Gram.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, tu Radio Campus, już pół do ósmej. Dziś mamy piątek, chociaż tu jest napisane, że jest czwartek, zobacz. Śmiesznie. 25 czerwca, a serwis...
4: Na pewno dziś jest piątek?
3: Dzisiaj jest piątek. Nie, no nikogo tu nie ma.
4: Dzisiaj jest piątek?
3: Dzisiaj jest piątek? Tak.
4: Dzisiaj jest piątek.
3: Patrycja Fruba.
2: Akademickie Radio Campus.
5: Decyzja o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Holenderskie statki przepłynęły cieśninę Ormus. Koniec roku szkolnego.
2: Wiadomości.
5: Rafał Trzaskowski z absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2025. Taką decyzję podjęła Rada Warszawy. Większość w Radzie ma Koalicja Obywatelska. 36 radnych było za absolutorium, 22 przeciwko i jedna osoba wstrzymała się. W poprzednim roku dochody miasta wzrosły, ale też wzrosły wydatki. Deficyt budżetowy wyniósł 237 milionów złotych. Wczoraj Rada Unii Europejskiej ostatecznie poparła wdrożenie zobowiązań w sprawie ceł uzgodnionych przez Unię Europejską i USA. Chodzi o obniżenie i zniesienie taryf celnych na wiele amerykańskich produktów, głównie rolnych. Zerowa stawka celna zostanie wprowadzona na orzechy, olej sojowy, karmę dla zwierząt domowych. Zmiany nie dotyczą np. cukru czy drobiu. Stany Zjednoczone utrzymają jednak cła na poziomie 15% na europejskie samochody. Pierwsze od początku wojny holenderskie statki przepłynęły przez cieśninę Ormus. Nie podano ile jednostek, powołując się na względy bezpieczeństwa. Większość statków holenderskich została jednak w Zatoce Perskiej i wykonuje tam różne prace. Po podpisaniu deklaracji z intencji przez Stany Zjednoczone i Iran przez cieśninę przepłynęło już kilkadziesiąt statków handlowych. Koniec roku szkolnego. To dzisiaj uczniowie odbiorą swoje świadectwa. Gratulujemy i życzymy udanych wakacji. Oznacza to także zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Zmiany obowiązują od jutra. W dni powszednie tramwaje i metro będą jeździły w godzinach szczytu ze zmniejszoną częstotliwością. Linie autobusowe będą jeździć w ramach specjalnego rozkładu. Więcej informacji na wtp.waw.pl.
2: Pogoda.
4: Ale, to mówimy razem, w takim razem. Razie, proszę z racji tego, że mamy jest źle, lato, ostatni dzień roku gorzej. Szkolnego, w takim
3: proszę
4: razie korków przez najbliższe dwa miesiące będzie mniej, gorąco. Więc ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, by w piątki ich nie było.
6: Radio Campus. I sit alone in my four-cornered room, staring at candle. That shit is on? Let me drop some shit like this here.

0: can kiss. Who can kiss? He can build those lips, cause it's been fucking days me since I've had a fucking kiss.
1: Chyba, żeby, proszę ciebie, zagrać teraz coś, co nie ułatwi jeszcze tak do końca ludziom i ten utwór puścić. Bo jeszcze nie wszyscy zrozumieli, w którym kierunku my idziemy.
2: No to możesz.
1: Dobra, to wiecie państwo. A co ja będę mówił? Po prostu zagramy i utwory, proszę państwa, w podobnym klimacie. Dzisiaj tylko takie. Tylko takie można do nas pisać.
2: No nie, nie możesz powiedzieć w podobnym klimacie.
1: Ale właśnie, bo klimat tutaj to jest słowo, które należy zinterpretować. Dlatego ja celowo go używam i pozostawiam państwu pole do interpretacji. A poza tym pozdrawiamy
2: Kubę. Z drugiej strony
1: zostajesz
2: pole do interpretacji, a potem mówisz, nie no, i nie wiedzą jeszcze, co to
1: no,
2: za
1: pole. To w tym rzecz właśnie, no w tym rzecz.
2: Dobra, graj pan.
1: Dobra, proszę państwa, skupiamy się i słuchamy.

Otocz ziomów serca kordonem. To też jest bardzo dobry przekaz na dziś. No jeszcze nie wszyscy. Nie wszyscy wiedzą, w którym kierunku chcemy dzisiaj podążać. Jeszcze jeden utwór, który już Państwu prawdopodobnie wyjaśni całkowicie, jakie dzisiaj utwory mamy w planach grać.

0: Tu pisze do nas osoba słuchająca. Dziś po raz pierwszy uczestniczę w zakończeniu roku szkolnego w roli nauczyciela na apelu.
1: A ja w roli rodzica.
0: Ale to, bo dzisiaj jest, prawda?
1: Tak.
0: No to jak to? To o której godzinie?
1: 11:15.
0: Co ty opowiadasz?
1: Więc ja na spokojnie tu sobie audycję zrobimy. Ja jeszcze sobie drożdżówę zdążę wtrążolić.
0: A przecież o 9:00 kiedyś były.
1: No, jest o 11:15. No, co to, coś ci mnie przeszkadza? Chcesz numer do dyrekcji?
0: Co to wyjaśnię? Dlaczego, o co chodzi? Ale że rozumiem, że są jakieś inne zakończenia wcześniej, czy co? Czy jest podzielone?
1: Stary, a skąd ja to mam wiedzieć?
0: No nie wiem, no bo...
1: Dostałem informację 11:15. To nie zadaję pytań,
0: albo
1: tylko...
0: może jakaś część oficjalna o 11:30, a o 9:00 coś innego.
1: A jak wygląda według ciebie nieoficjalne zakończenie szkoły? W pierwszej klasie szkoły podstawowej. Że siedzą, co? Siedzą gdzieś na placyku i jedzą żelki?
0: Na przykład.
1: No, no dawaj, dawaj.
0: No tak, czyli dzisiaj zakończenie roku, czyli proszę państwa, dobre wiadomości dla kierowców. Bo już od poniedziałku...
1: Gdybyś słuchał korków, to bym ci powiedział.
0: A, no widzisz. Była bardzo taka skumulowana informacja na temat pogody i korków i wiesz, ja się skupiłem na swojej części.
1: Korki?
0: Tak. Właśnie. Porki, były porki. No i ja się skupiłem na swojej części, a jak odsłucham może i się dowiem wtedy.
1: Nie, więcej. Dokładnie to powiedziałem, że zaczynają się wakacje, więc będę wnioskował, by przez najbliższe 2 miesiące nie było w ogóle w naszych audycjach informacji o korkach, bo prawdopodobnie nie będzie.
0: Mój syn ma na 8:00, a córka zakończenie 8 klas o 11:00.
1: No i widzisz, a u mnie jest odwrotnie.
0: Bo u ciebie może połączyli wszystkich.
1: Potem podzielili do wspólnego mianownika i policzyli deltę.
0: I skrócili. Tak, o, widzisz, tutaj zakończenie o 8:00 dla klas 1-3 podstawówki, ale to chyba... No, ja nic nie chcę ci sugerować.
1: Ale?
0: Ale nie wiem, może warto sprawdzić, czy rzeczywiście co? Na 11:30.
1: Nie, na 11:30, na 11:15. Tak jak powiedziałem wcześniej. Ty mnie próbujesz tutaj co? Zaczynasz być jakimś początkującym mentalistą, coś tu próbujesz? Hipnotyzer mentalista?
0: Tak.
1: Może sprawdź, czy to na 12:00 jest.
0: Nie, no dobra, no może być, różnie, w różnych szkołach, oczywiście, że tak.
1: Ale widzisz, chrypa pisze, że najpierw jeszcze przecież było kościół.
0: Nie, nie, nie, gdzie tak? To nie było tak. A potem 10:00, 10:30 w szkole, no to nie, to tak nie było. Chyba, że w jakichś takich specjalnych szkołach.
1: Shaolin!
0: Tak, to wtedy tak. Może.
1: Ale dobra, ja zmieścimy się?
0: No, mamy myślę, że jeszcze. Tak. Mamy, że... Tutaj mam z tego grać?
1: No.
0: Słuchajcie, ale który utwór? Dobra, bo jak już wszyscy wiedzą, w którą stronę idziemy, to już gramy tak.
1: To dawaj ten, co to nas zaskoczył.
0: Dobra, czyli ten z kasety.
1: Wyżej. Nie, o ten, no.
0: Ten, no to tak. Ten jest, mam ustawiony, tak. Proszę państwa.
1: Słuchajcie, to znaleźliśmy... Ten utwór tutaj, w radiowym zbiorze. Nie przynosiliśmy tego winylka.
0: Nie, nie, nie.
1: To jest wszystko zbiory i wiecie, co jest najlepsze? Że jak otworzycie tutaj okładkę, to tam jest pieczątka i jest napisane własność Wojtka Rotka.

0: No, proszę państwa, ze zbioru Wojtka Rotka.
1: A ja tutaj widzę na półeczce jeszcze kilka takich utworych. Co to jest? Formacja Nieżywych Schabów. O, Wojtek, fajny gust.
0: Dobrze, proszę państwa, już jest na zegarach czas. Zatem dzisiaj dedykacja dla kogo? Dla
1: Mikołaja.
0: Dla Mikołaja, który od tygodnia już
1: perfekcyjnie spełnia w roli taty. Ja bym też chciał tylko tak może nie być tam party puperem, ale w tym tygodniu to chłop 3 dni po spotkaniu z kolegami, gdzie tam świętowali narodziny syna, cierpiały, co tak naprawdę tym ojcem jest 4 dni, także na spokojnie, chłopie.
0: Poza tym, co tam na początku jest do roboty? Coś tam przewiniesz, potem wiesz, nawet nie musisz sprawdzać, czy się nie sturlał z łóżeczka,
1: bo nie umie się turlać.
0: Nie umie turlać się. Więc to są, Tomek, to już Mikołaj, to są dobre dni jeszcze, te początkowe.
1: To są nasze najlepsze dni.
0: 7:50, już 6, Zbyszek.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. Na zegarach minuta po ósmej sport i Patrycja Fruba.
5: Sportowy kampus.
6: Wczoraj polscy siatkarze pokonali Turcję 3-2. Tym samym wynikiem dzień wcześniej wygrali z Belgią. Mecz z Turcją trwał 2,5 godziny. Turcja była niebezpiecznym przeciwnikiem. Wcześniej imponująco pokonała Chiny w nieco ponad godzinę. Francję pokonała 3-0, jednak z Polską nie wygrała. Jutro o 17 polscy siatkarze zagrają z Niemcami, a w niedzielę o 20 z Argentyną. W siatkówce jednak także smutne informacje. Zmarł były trener reprezentacji Polski Daniel Castellani. Podsumowanie czwartku na Mundialu. W grupie C Brazylia pokonała Szkocję 3-0, a Maroko wygrało z Haiti 4-2. W grupie A RPA pokonało Koreę Południową 1-0. Czechy przegrały z Meksykiem 0-3. Po tym, jak Czechy zajęły ostatnie miejsce w grupie, Patrick Schick, gwiazda drużyny, zrezygnował z gry w reprezentacji. W grupie E Ekwador wygrał z Niemcami 2-1, a Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2. Curaçao zadebiutowało na Mistrzostwach Świata. Jest najmniejszym krajem w historii mistrzostw. Odpadło z mundialu w fazie grupowej, ale zdobyło swoje pierwsze punkty i strzeliło pierwszego gola. Za nami dzisiejsze mecze. W grupie F Holandia wygrała z Tunezją 3-0, Szwecja zremisowała z Japonią. W grupie D Turcja pokonała Stany Zjednoczone 3-0, a Paragwaj zremisował z Australią 0-0, co było z korzyścią dla obu drużyn, bo oznacza, że obie drużyny, Australia i Paragwaj, wychodzą z grupy. Dzisiaj o 21:00 rozgrywki grupy I i Norwegia zagra z Francją, a Senegal z Irakiem. Za nami pierwszy dzień Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym. Mistrzynią Polski w jeździe indywidualnej na czas została Dominika Włodarczyk. Wśród mężczyzn wygrał Michał Kwiatkowski. Wrócił po przerwie spowodowanej kontuzją, ale nie powstrzymało go to przed pokonaniem rywali. Mistrzami kraju w kategorii młodzieżowej zostali Maja Traska i Patryk Goszczurny. Dzisiaj wyścigi ze startu wspólnego.
5: Akademicki Radio Campus.
7: You're in tune to the sounds of the legendary
8: triple platinum light.
7: Corrupt FM, Sigma,
8: Danny Bird, legendary status.
9: Yo, go get a

0: Well, nice one, boys.
1: Nice, yeah.
0: Fucking weirdos, aren't they? Long hair.
1: Yeah.
0: It's mad that
1: people don't live in London anymore.
0: Yeah, that's right, isn't it? Yeah. Anyway, all right. All right, sweet boys, in a bit. Nice one.
1: I hear that?
2: Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, jak Mateusz Borek mówi, wymawia no, kraj, który do tej pory ja nazywałem Curaçao, bo to się nazywa podobno Curaçao. I on, nie, Curaçao, on tak mówi, że to jest Curaçao. Może tak jest. A my, proszę państwa, lecimy za ocean, bo tam jest Max Cargetta.
3: A może się mówi Cargera.
2: Właśnie. To musimy zapytać może pana Mateusza. Cześć, Max.
4: Hej.
2: No, jesteśmy po drafcie, prawda? Nie było zaskoczeń, przynajmniej...
3: Ej, przepraszam, jak to jest w ogóle?
2: No.
3: Bo widziałem taki filmik, rolkę z profilu NBA, że tam siedział ten chłop, co to został z jedynką wybrany i... Ja nie wiedziałem, czy jakby on wie, że on jest wybrany, czy to jest tak trochę jak z rozdawaniem nagród, że oni każą im tam przyjechać i wszyscy po prostu liczą na to, że zostaną pierwsi, czy on już tam jedzie i on wie, że będzie z numerem jeden i cały ten jego stres i jakieś tam stukanie paluchami, to wszystko było grane.
4: Wiesz co, różnie bywa. Czasami jest tak, że to rzeczywiście do ostatniej chwili jest niewiadome, ale w jego przypadku myślę, że akurat... To już było pewne od jakiegoś czasu, bo to już wcześniej się mówiło, że to Wizards właśnie go wybiorą i tak. Myślę, że akurat tutaj było to już wiadome wcześniej.
3: Okay.
2: Tym bardziej, że no, nie było zaskoczeń. Te pierwsze do 9 miejsca, tak, to nie było zaskoczeń.
4: Tak, dopiero Morris Johnson, który poszedł z 9 pikiem, było to lekkie zaskoczenie, ponieważ był przewidywany raczej na takie miejsce tam około 15, a poszedł trochę wcześniej, a tak to tak jak jakby eksperci przewidywali, kto pójdzie, jeżeli chodzi o te pierwsze tam około 15-20 wyborów, to wszystko poszło właśnie zgodnie z planem.
2: Mm-hmm. To króciutko może, czy tutaj jest szansa, że jakiś zawodnik no jest tak daje takie szanse, jak na przykład Wiktor Wembanyama?
4: Jak Wiktor Wembanyama, to myślę, że jeszcze nie wiem. Wiktor Wembanyama to jest jeden na miliard, bym powiedział. Ale to zapowiada się naprawdę na historycznie mocną draft klasę. I na, tak jest zapowiadana już od dłuższego czasu. No tak naprawdę każdy z pierwszej czwórki w innej draft klasie, na przykład tej sprzed dwóch lat, w której Zachary Risecher był jedynką, każdy z pierwszej czwórki miałby szansę na to, żeby być pierwszym wyborem. Na przykład właśnie taki Caleb Wilson, który poszedł z czwartym numerem do Bulls. W poprzednich latach dużo szansę, że zostałby numerem jeden, numerem dwa. No i nie dość, że właśnie jest bardzo dużo talentów w tych topowych pikach, to właśnie mówi się jeszcze, że tam dalej, głębiej w drafcie też jest również bardzo dużo dobrych zawodników, którzy mogą już od razu z miejsca pomóc drużynie. Także no, zobaczymy, jak to się rozwinie w przyszłości, bo to no, różnie się kończyło, ale według ekspertów jest to jedna z najmocniejszych draft klas ostatnich lat, możliwe, że jedna z najmocniejszych historii.
3: A to co, jemu jest smutno?

0: Aczkolwiek troszkę mniej zarobi, niż jakby został wybrany.
1: Okej.
2: Nawet pewnie nie odczuje tego.
1: Nie odczuje raczej.
2: Tak, no ale dobrze. Zostawiamy draft, bo to tutaj będziemy, proszę państwa, zawodników obserwować na pewno. Dzieje się również, jeśli chodzi o wymiany między drużynami, bo już się zaczęły jakieś delikatne roszady w drużynach.
0: Tak, zgadza się. W ogóle dzieje się bardzo dużo. Mieliśmy kilka wymian, z czego dwie naprawdę, naprawdę mocne. Zacznijmy może od tej wcześniejszej. Janis Antetokounmpo wreszcie wymieniony. Miami Heat udało
1: pozyskać się
0: Janis Antetokounmpo. Tak, to jest najprawdopodobniej największa wymiana legendy drużyny w ogóle w historii NBA, jak tak sobie myślę, bo jak nie wiem...
2: Od Luki Doncicia.
1: No właśnie.
2: Od tamtej wymiany, to prawda, no.
0: No, powiedziałbym, że jednak Janis jest większą legendą Milwaukee Bucks, ponieważ zdobył dla nich mistrzostwo.
2: Tak, prawda.
0: To mimo, że trade Luki był również potężny, to tutaj jednak dałbym Janisa wyżej. Ale tak, Janis Antetokounmpo. W drugą stronę poszła z czterech zawodników. Tyler Hero, może to nie jest ta górna półka All-Starów, ale wciąż dosyć niedawno był jeszcze All-Starem. Sammy Hakez Jr., Khalil Ware, czyli młody center z potencjałem, oraz Kasparas Jakučionis. To podobno on przełamał jakby tą barierę na korzyść Miami Heat, ponieważ Milwaukee Bucks rozmawiali z Boston Celtics oraz Miami Heat. To były dwie drużyny, które zostały ostatecznie w walce o Janisa i zarówno od Bostonu chcieli oni minimum jednego z dwóch ich roleplayerów, których chcieli, a w Miami Heat był ten warunek, że dobra, zgodzimy się na wymianę, ale musicie dać jeszcze Jakučionisa. No i właśnie...
1: Bo się musi ilość Greków w stanie musi się zgadzać.
0: A czy to akurat liczy?
1: Brzmiało tak grecko.
0: Okej, okay. No i Celtics nie byli chętni dodawać niczego więcej do wymiany, a Miami Heat ostatecznie dołączyli tego zawodnika. Dodali jeszcze to kilka pierwszorundowych plików. No i aktualnie już ten roster defensywnie ma bardzo duży potencjał, ponieważ Bam Adebayo jest świetnym obrońcą obwodowym oraz podkoszowym. Janis Antetokounmpo pod koszem od zawsze był świetny. Do tego Davion Mitchell na obwodzie, Andrew Wiggins na obwodzie, jest naprawdę potencjał na jedną z najlepszych, może i najlepszą defensywę w lidze. Aczkolwiek w ataku są tutaj jeszcze pewne dziury, na przykład ławka jest dosyć krucha na ten moment, nie ma za dużo spacingu wokół drużyny, nie ma za dużo pewnych rzucających za trzy, ale mają jeszcze czas, żeby podpisać kogoś właśnie w wolnej agenturze. Za około tydzień powinna się zacząć. I mają jeszcze tam, niedużo, ale jakieś tam asety, jakieś tam rzeczy, które można dalej oddać w wymianie za innych zawodników, jeszcze mają. Także zobaczymy, co dalej będzie z tą drużyną, bo ruch wykonali naprawdę potężny, ściągając do siebie Janisa, aczkolwiek tam jeszcze pewne zmiany muszą być, żeby to była drużyna na mistrza. Mm-hmm.
2: A co ty myślisz o nowym duecie w Minnesocie, czyli LaMelo Ball i Anthony Edwards razem?
0: Ta wymiana wzięła trochę z zaskoczenia, ponieważ w sensie może nie pod tym względem, że Minnesota Timberwolves wykonali ten ruch, ponieważ już od kilku dni mówiono, że Anthony Edwards zaczyna być coraz bardziej sfrustrowany, zwłaszcza po tym, gdy wymienili Karla Antonego Towsa, który aktualnie świętuje mistrzostwo razem z Nowym Jorkiem. I Minnesota musiała wykonać jakiś ruch, żeby móc zatrzymać u siebie swojego największego gwiazdora i poszli all-in. All-in, ponieważ to, co oddali za LaMelo, to Nash Reed i kilka pierwszorundowych pików. To prawda, z nich to są pik słabszy i te numery w drafcie muszą być bardzo, bardzo wysoko, żeby one się spełniły, ale ostatecznie wychodzi na to, że Minnesota Timberwolves nie ma władzy nad swoimi pikami w drafcie do 2030.

0: czwartego, to jest prawie cała dekada. No i po prostu, jeżeli no nie mają już dalej asetów, żeby robić jakieś kolejne większe zmiany i tak naprawdę no ten Lamelo musi wystarczyć, żeby powalczyć o najwyższy cel i go zdobyć, ponieważ jak nie, no to za rok czy dwa Anthony Edwards prawdopodobnie zmieni drużynę.
1: Mhm.
0: Tak.
1: No i co tam jeszcze? Chyba Isaiah Stewart, tak? Dobrze pamiętam?
0: Tak, Isaiah Stewart jeszcze właśnie trafił do Memphis Grizzlies, ale jeszcze zanim powiem coś o Isaiah, to dodam na koniec Lamelo. Zadziwił mnie ten trade, ponieważ wydawało się, że Charlotte Hornets wreszcie mają solidne trzy drużyny, właśnie Lamelo Ball, Cole Snippel, Brandon Miller. Mieli naprawdę bardzo fajny sezon. Mnóstwo osób mówiło o Perfeniak, Charlotte jako ich ulubionej drużynie sezonu. Byli bardzo blisko awansu do playoffs. No a jednak oddali Lamelo Balla. No co prawda on miał problemy z kontuzjami od zawsze w sumie, odkąd wszedł do ligi. Dużo osób zarzuca mu, że nie gra jakby zwycięskiej koszykówki, że gra bardziej pod publiczkę niż pod wyniki. Ale no wciąż to jest świetny silnik ofensywny drużyny. I wygląda na to, że po prostu Charlotte Hornets stwierdzili, że Coby White oraz Anderson Jr., którego wybrali w drafcie i gra w podobnym stylu do Lamelo, to będzie wystarczająco. No i wymieniając też Lamelo, stworzyli sobie trade exception na 40 milionów dolarów. To jest największy w ogóle wynik w historii ligi. Czyli przykładowo mogą teraz do końca sezonu pozyskać zawodnika, który ma kontrakt na 50 milionów, oddając z drugiej strony zawodnika, który ma kontrakt tylko za 10 milionów. Bo gdyż dzięki właśnie tej wymianie Lamelo pozyskali sobie takie dodatkowe 40 milionów. Także ciekawe, jeśli to z tym sobie zrobią, mają rok na wykorzystanie tego. A tak, Isaiah Stewart trafił z Detroit za 2 drugorundowe piki, nie, za 3 drugorundowe piki, do Memphis Grizzlies i w Memphis Grizzlies wygląda na to, że będzie powrót grit and grind ery.
1: Tak.
0: Przed około 10-15 lat z Markiem Gasolem, Zachem Randolphem, Tonym Allenem czy Mike'em Conleyem, czyli możemy się szykować na brudną, mocną grę pod koszem, latające łokcie i prawdziwą fizyczną koszykówkę.
1: To jest tak.
0: Że Memphis Grizzlies mogą być nową...
1: Bad Boysami nowymi, tak.
0: Najbardziej znienawidzoną drużyną w lidze.
2: Czy ja dobrze słyszałem, że ty powiedziałeś, że mają 40 milionów założone, czyli tak jakby mieli voucher na typa?
1: Tak.
0: No, trochę można tak powiedzieć.
2: Jak zaczęliście gadać o drafcie, to myślałem, przecież to jest targ niewolników, a zakończyliście voucherem na typa. Wy się zastanówcie, co wy w tym NBA robicie, dobra?
1: Bardzo dziękuję.
0: Przekażę.
1: Dzięki. Tak, Max Kargetta i słyszymy się za tydzień.
0: Do usłyszenia, hej.

0: Proszę Państwa, i cóż, dobra, nie jest już tajemnicą w zasadzie, co będziemy dzisiaj próbować grać. Oczywiście to się liczy tylko po tym, jak my mówimy i po tym gra muzyka, bo jak tam są wiadomości, to się nie liczy.
1: Nie, po wiadomości.
0: Nie. Gramy, proszę Państwa, muzykę, którą jak się słucha, to się człowiek intensywnie poci.
2: Tak.
0: Ponieważ jest to muzyka, która traktuje albo o lecie,
1: ale bardziej o upałach.
0: Albo o upałach, albo o aktywnościach, tak? Takich w lecie. Gdzieś tam zawsze to lato się przewija. I na tym się dzisiaj, proszę Państwa, skupiamy. Gdyby ktoś miał jakieś propozycje, oczywiście, my zbieramy. My mamy już, och, proszę Państwa.
1: Ze 3 audycje by były.
0: No, jak nie więcej. Ale czekamy też i na Wasze głosy i propozycje. 886-971-971.
1: Tylko jeżeli chcecie nam wysłać jakąś propozycję pod postacią linku, to byśmy prosili, że dużo łatwiej nam jest to sprawdzić, jeżeli wyślecie to na WhatsAppa, niż jak będą nam to
0: w SMS-ie.
1: Trzeba kopiować, wklejać, a to już jest trochę za dużo roboty.
0: I jeszcze fajnie by było, gdyby ten link był klikalny. No, może za dużo chcemy, tak? Ale jednak
1: fajnie
0: by
1: było. Ale z drugiej strony jesteśmy w takiej pozycji, że możemy.
0: Bo ktoś nam wysłał linka, ale się nie dało kliknąć i wiecie. I to już jest dla nas za trudne, żeby to skopiować.
1: Dobra, tu zaraz trzeba będzie ustawiać reklamy, więc może sięgnę jeszcze do półki...
0: Wojtek Rodek.
1: Napisana półka jest podpisana Wojtek Rodek, nie dotykać.
0: Dyskografia Wojtek Rodek.
1: Dyskografia to nie, bo dyskografia to jest jakbyś miał...
0: Wszechczasów.
1: Dyskoteka, dyskografia to jest jak masz swoją dyskografię, swoich utworów chyba.
0: Nie, dyskografia to jest na przykład jak masz płyty na przykład zespołu i to jest dyskografia tego zespołu, nie?
1: No tak, ale no to musiałaby być tego dyskografia, a nie dyskografia zespołu.
0: No bo to
1: a
0: jest
1: nie dyskografia zespołu Wojtek Rodek.
0: Dyskografia klasyki. To jest taka dyskografia.
1: Jakiego wyrazu szuka Krzysztof? 886-971.
0: Ja znajduję.
1: 971. Znajdujesz, ale tylko pytania, a ludzi prosimy o odpowiedź.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, tu Radio Campus. Już powoli dochodzi w pół do 9. Dziś mamy piątek, 25 czerwca, a serwis przygotowała i przedstawi Patrycja Fruba.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Muzea zamknięte ze względu na upały imieniny Jana Kochanowskiego.
6: Wiadomości.
7: W Gdańsku od wczoraj trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównymi tematami są międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Premier Ukrainy powiedziała, że w trakcie konferencji oczekuje podpisania ponad 160 umów wartych 10 miliardów. Na dzisiaj zaplanowano panele od ryzyka do inwestycji, prawdziwe przypadki prywatnych inwestycji na wojennej Ukrainie i fabryki przyszłości, drogi do odbudowy przemysłu na Ukrainie. Podczas sesji Rady Miasta Rafał Trzaskowski zaprezentował raport o stanie miasta za rok 2025, przedstawił ubiegłoroczne inwestycje oraz sytuację finansową. Deficyt budżetowy wyniósł 237 milionów złotych. Prezydent Warszawy uzyskał wotum zaufania. Rafał Trzaskowski dostał też absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2025. Większość w Radzie Warszawy ma Koalicja Obywatelska. W weekend nieczynne będzie Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby w Królikarni. Jako powód podano prognozowane ekstremalne upały. Jeżeli ktoś zakupił bilety na wystawy na te dni, to można wystąpić o zwrot środków lub wykorzystać bilety w innym terminie. Zamknięcie nie wpłynie na cykl koncertów Pianokrąg w Parku Rzeźby. Już jutro coroczny piknik z okazji imienin Jana Kochanowskiego. Bohaterem tej edycji będzie Bolesław Prus. Wśród prelekcji na przykład, czy Wokulski był stalkerem, o przemianach obyczajowych i nowym spojrzeniu na klasykę literatury. Gośćmi są Aleksandra Korczak, Krzysztof Warga i Olga Wróbel, a poprowadzi Juliusz Kurkiewicz. To nie koniec atrakcji. Poza rozmowami na scenie będzie także mecz poetycki, spektakle, a wieczorem pieśń świętojańska o Sobótce, wykonana przez Monikę Brodkę wspólnie z zespołem Księżyc. Piknik będzie w Ogrodzie Krasińskich. Organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Narodowa.
6: Korki.
8: Dobra, mówię z pamięci. Nie ma korków.
6: Pogoda.
5: I ja muszę powiedzieć o pogodzie, bo jest, proszę Państwa, bardzo trudna sytuacja i trzeba się ewakuować chyba, no bo co innego, do piwnic gdzieś schodzić, kopać takie ziemianki jakieś.
8: Jeżeli macie jakiś, nie wiem, balkonik, albo jakiś ogródek, albo nawet kawałek trawnika przed domem, to nie wiem, czy wiesz, ale jest taka opcja, że bierzesz jakiś cienki taki spodeczek, albo jakąś taką podstawkę, tam się leje wody i wrzuca się trochę jakichś tam kamyków, patyków, szyszek, czegoś takiego, bo dzięki temu pszczoły i inne owady mogą sobie tam podlecieć i tam sobie dziub i się troszeczkę napić. Bez tych kamyków i patyków jest im tam wejść dużo trudniej i grozi to utonięciem.
5: Ja nawet widziałem taki apel na grupce takiej osiedlowej, żeby wystawiać takie właśnie spodeczki z wodą, bo jeże też potrzebują pić, więc to może też jest dobry pomysł. No i proszę Państwa, przede wszystkim też my musimy pić. Ale tak, wodę pić, wodę, dużo wody pić, bo dzisiaj 31 stopni, jutro 34 stopnia, w niedzielę to już wszyscy spłoniemy.
8: A widziałeś w ogóle ten, jakiś 8 czy 10 lat temu, Nie pamiętam dokładnie, jeżeli Państwa to bardzo interesuje, to sprawdzę, ale w wiadomościach we Francji podali fejkową pogodę na rok 2050, ostrzegając przed falami upałów. Stary, mamy 26 i te temperatury, które były teraz normalnie w telewizji, są wyższe o tych, które oni kilka lat temu pokazywali, że w 2050 jako taki hardcore.
5: No tak.
8: Także w 2050 będziemy zapowiadać już jutro tylko 62 stopnie
5: Fahrenheita. Z dobrymi informacjami wrócimy za godzinę.
6: Radio Campus.

0: Pisze do nas Łukasz.
1: Czego szukasz?
0: Czy słyszeliśmy, że w Radzyminie jest ban na wodę w ogródku? To dla nas nie jest zaskoczenie, dlatego że już w ubiegłych latach było ograniczenia.
1: Ale nie wiem, czy w Radzyminie. Ja nie wiem, słyszałem, że gdzieś w Skierniewicach.
0: Tak, w różnych tam miejscach. Ogólnie był taki też apel. Zresztą ten apel się pojawia co roku, jak jest tak bardzo gorąco. No i słuchaj, co tu powiedzieć, Trudno się nie zgodzić, dlatego warto łapać tę wodę, zbierać ją, jak jest okazja. I to też potem zobaczycie na waszych licznikach do wody.
1: Do wody czego?
0: Do wody na to, że się to opłaca. jak wiecie, jak nie ma opadów, to trudno nie podlewać.
1: Dobra,
0: oczywiście.
1: Skończ, lecimy z łyżeczką.
0: No już, poczekaj, no jeszcze...
1: Ale o co chcesz powiedzieć?
0: Nie mamy tyle chyba...
1: Tego pana...
0: Dobra, dla kogo teraz? Dla kogo? Bo już mamy tutaj bardzo fajne zdjęcia. Czy nawiązujemy teraz do nich, czy później?
1: No nie, bo to jeszcze trzeba poszukać.
0: Poszukamy.
1: Ale mamy tutaj różne inne przecież.
0: Dobrze. To rozumiem, że nic nie mówimy, tylko utwór od razu.
1: Nie, no możesz coś powiedzieć.
0: No to musisz zapowiedzieć jakoś ten kawałek, bo to jest utwór wyjątkowy.
1: To jest utwór, który... Łączy najwspanialsze moje wspomnienia letnie z czasów dziecięcych, z nowoczesną produkcją, dobrym bitem i złapię za serce każdego człowieka, który powinien zacząć myśleć o regularnych badaniach z racji wieku.

0: I oczywiście, proszę Państwa, tutaj chodziło o Polskie Radio Campus.
1: No tuż to.
0: Dobrze, to co? To co? Bo jest teraz propozycja, wiecie, nie ma dla nas zadań niewykonalnych. Ktoś poprosił o co? To, bo to było bardzo dziwna
1: bardzo
0: prośba.
1: W ogóle, ja to na maksa lubię, jak wy nam dajecie takie zadania jakieś. Bo tutaj nie napisał, poproszę utwór taki, zagrajcie utwór taki.
0: Nie, to niech taki nie chcemy.
1: Napisał, tak, no, zagrajcie coś, co jest przeciwieństwem Dzień Dobry. I nie chodzi tu o dzień dobry, bo na Orłowie już zostało przekąszone, tak, ale jak dostałem zadanie, żeby puścić utwór, który jest przeciwieństwem dzień dobry, a co jest przeciwieństwem dzień dobry?
0: No do widzenia.
1: No do widzenia. I nie chcę być inaczej, w szkołach, prawdopodobnie od kiedy istnieje obowiązek szkolny, na zakończenie śpiewa się jedną piosenkę. Śpiewał ją mój tata, śpiewałem ją ja i słyszałem, jak wczoraj pod nosem śpiewał ją mój syn.

0: No i co? Bardzo fajny utwór. Co?
1: Co?
0: Nie mamy jeszcze, bo ten dostaliśmy wiadomość z pięknym zdjęciem. Zdjęciem, tylko
1: w sensie
0: nie mamy
1: zdjęcie
0: jeszcze...
1: normalne, piękne to auto było na tym zdjęciu.
0: Tak, tak, to prawda. Tylko nie mamy tego utworu, tak? Czy mamy już ten utwór? Mamy propozycję wewnętrzną do utworu.
1: Ale chyba jeszcze sobie pomyślimy.
0: Jeszcze pomyślimy.
1: Przed dziewiątą zmieścimy.
0: To potem.
1: Przed dziewiątą zmieścimy, ale no chciałbym, żeby to był utwór pasujący do tego samochodu, żeby nabywca, który zanabył taką maszynę, mógł poczuć się jak w miejscu.
0: Gdzie ta maszyna tak, należy.
1: Gdzie należy. Where it belongs.
0: Tak. Ja mam jeszcze utwór, wiesz, z kasety, nie?
1: No to dawaj z kaseciaka, stary.
0: Mam normalnie, proszę państwa, na kasecie przyniosłem utwór. Tak coś czułem, że może się przydać, a że akurat no, u nas w radiu jest tak zwany kaseciak, to ja po prostu ten utwór państwu zaprezentuję i jest on w klimacie. W klimacie naszej dzisiejszej audycji.
2: Dla wszystkich, którzy spędzają lato w mieście, nareszcie.

0: Reklama. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
0: Reklama.
3: Here we go again.

0: Dochodzą nas, kochani, słuchy, w zasadzie takie słuchy nas wczoraj doszły, że słuchają nas też osoby i lubią słuchać porad tych ogródkowych, mimo że nie mają swoich upraw. To wczoraj dostaliśmy taką wiadomość.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Nieźle.
0: I ja uważam, szanowni państwo, przespałem się z tym tematem i mam taką poradę dla tych właśnie z państwa, którzy odczuwają przyjemność w słuchaniu. To też nie jest przypadek. Być może macie gdzieś jakiś taki gen, który zachęca was do tego, żeby spróbować swoich sił. Ja uważam, że wiecie, ja oczywiście rozumiem, no nie każdy ma gdzie i tak dalej, ale ja myślę, że jakby taka osoba, każda z osób w zasadzie taki sadzonkę sobie pomidorków na przykład, nie? No zawsze gdzieś tam na parapecie, jak ktoś nie ma balkonu, czy może jak ktoś ma balkon, to właśnie na balkonie. Paprykę można też, nie? Jak ktoś ma bardzo nasłoneczniony balkon. Ona wyrośnie.
1: Truskaweczkę jakąś można. W sensie już teraz to też bez przesady, no bo jednak już w tym momencie wyrośnie, jak kupimy sobie taką 40-centymetrową sadzonkę, to może właśnie. Tak, szczególnie, że papryki mają bardzo długi okres wegetacyjny, więc jak tutaj kiedyś gadaliśmy o ostrych paprykach, to przecież jeden z naszych słuchaczy, który hoduje tam ostre papryczki, to on stary w grudniu sadzonki robi i trzyma je pod lampami, że jak już przychodzi ciepło, to już są takie rośliny, że one wchodzą i mówią, co tu się dzieje? Przejmujemy grządki! A nie tam,
2: o Jezu, jaki listek pierwszy!
1: Nie, ja tu jestem, moja grządka, ostra papryka.
0: Właśnie tak to wygląda, tak to wygląda. No wiecie, zawsze, ale jak się pojedzie na targ, to zawsze się sadzonkę jeszcze kupi. Jeszcze
1: no,
0: można.
1: Tak, no to tak.
0: Pytanie
1: to
0: jest też inne. No niestety, wiecie, no jak ktoś mieszka w mieście i to przy ulicy, no to ja na przykład miałem sytuację rok temu, że mi, słuchaj, ogórki, tragedia w zeszłym roku.
1: Ja w
0: raz
1: tym roku
0: dały
1: tragedia.
0: I koniec, nie? I już więcej nie owocowały. I wyrósł mi, proszę ciebie, za oknem. Bo ja na początku trzymałem w mieście. Normalnie, te ogórki, te sadzonki, zanim zawiozłem, no. Nie? I ja, wiesz, patrzę pewnego razu, mówię, co to jest? No to niemożliwe. A to normalnie wyrósł mi w doniczce z kwiatami ogórek. No i wiesz, pociągnąłem go do góry, żeby się piął po żyłce. I słuchaj, no piękne ogórki, tylko trochę bałem się jeść. Bo wiesz, o co chodzi? Jak jesteś, wiesz, tutaj w mieście, on tutaj nad ulicą ciągnie.
1: Ale to gdzie tam?
0: Spalin.
1: Na Muranowie?
0: Na Muranowie.
1: A, i ta ulica od tego wieżowca?
0: Tak.
1: To nie, to lepiej nie.
0: No
1: w sensie
0: właśnie.
1: Może
0: nie,
1: jakbyś zjadł jednego ogórka, to też nic by ci się nie stało.
0: Ale
1: ja na przykład odprowadzałem ostatnio młodszego syna do przedszkola, stary, i aż tobie wysyłałem zdjęcia.
0: Tak,
1: no tak,
0: tak
1: imponujący w ogóle rok dla wiśni jest. Drzewo było obwalone po prostu i 2,5 kilo zszabrowałem. Ale patrzyłem na Google Mapsach, tam jest 120 metrów do ulicy i wydaje mi się, że to już jest wystarczająco, że co to za spaliny, nie polecą tak daleko.
0: No
1: tak?
0: Nie.
1: Poza tym też są inne drzewa, to nie jest jedyne drzewo, tam jest powstrzymane.
0: Oczywiście.
1: Jamiksy zrobiłem.
0: Co ciekawe, słyszałem, że miód właśnie, bo są pasieki takie miejskie, nawet tu niedaleko jest, przy Sanguszki, jak się zjeżdża na Wisłostradę.
1: Jest.
0: Jest taka miejska pasieka i słuchajcie, podobno miód z tych pasiek jest wyjątkowo dobry, bo te pszczoły to są takie, wiesz, nic mnie nie ruszy.
1: To prawda. Ja wpadam na samochód, to samochód zgłasza szkodę. Bzz, bzz, bzz, bzz.
0: Tak, ale jeżeli chodzi o warzywa, no to trzeba uważać. No ale jak macie gdzieś tak od ulicy.
1: Ostatnio, stary, byłem tak zły i smutny, bo widziałem najpiękniejszego żółciaka żółciak siarkowy? Tak, żółciak siarkowy. To taki grzyb, co się nazywa drzewny kurczak. Że jest jadalny i smakuje jak kurczak. I można go sobie normalnie panierować na jakieś takie pokrojce, w coś a la stripsy. I stary, no, taki, że nie byłem w stanie tego grzyba objąć, a ja mam duże ręce. No tylko, że stary, że z tej strony był grzyb, a jak się odwróciłeś, to był chodnik i ulica.
0: No tak.
1: Tak więc tam on se patrzył, mówi, dawajcie mi tego więcej, przejmuję wszystko. Ale to chyba wszyscy wiedzieli, bo nikt tego nie ruszył i on tam spokojnie zmarł ze starości, co tak wielkim grzybom wydaje mi się nie jest dane zbyt często dożyć spokojnej grzybiej starości.
0: Mhm. Pisze słuchacz, że tutaj gniją mu czereśnie na drzewie. No to ciekawe, bo ja słyszałem, ja czereśni nie mam, ale takim chyba szkodnikiem, no to są te...
1: Dzieci, największym.
0: Tu właśnie.
1: U mnie wszystko do 1,50 m jest zjedzone. I jeżeli te krzaki nie mają, czy tam drzewa, jakichś kolców, to... No tak, no, z kolców nie, to nie tak, będzie z kolczastych nie, nie zjadają i to czego nie sięgają.
0: Właśnie szpaki, właśnie mówię o szpakach, że to jest, bo tu pisze Henio, że to jest problem, który, wiecie, te wrony wszystkie takie, one lubią to też, lubią to wydziobywać i sobie jedzą. No a druga rzecz, która niszczy, to są te mszyce, nie?
1: A potem ale mrówki, z mszycami to sobie łatwo mszyce. Można poradzić przecież. I to wcale nie trzeba żadnych chemikaliów stosować, tylko trzeba, słuchaj, oprysk się robi z czegoś takiego, co im zatyka oddechowy dynks.
0: No dlatego mówię, ja sypałem pieprzem kajen.
1: Ale nie, na co?
0: Na drzewo.
1: Co to za drzewo? Jakby magiczny proszek. Chłop sypał pieprzem w drzewo i się dziwi, że mu mszyce. Widzicie, z kim ja muszę pracować? Wy sobie, ludzie, zdajecie sprawę? Ja powinienem dofinansowania jakieś dostawać. Mój współredaktor sypie pieprzem w drzewo! Na mszyce!
0: Kajen! Albo cynamonem też jeszcze.
1: Ale śmiesznie, że przecież ten kajen to oni sprzedają. To co ty, masz mszyce na bonsai? Stary, chciałem się pozbyć mszyc, ale jak mi baba w sklepie powiedziała, że będzie mi to kosztowało 6,5 tysiąca, ja mówię, dobra, to jak zjadają te czereśnie, to ja za 6,5 tysiąca ja będę miał tyle czereśni.
0: Kupię całe.
1: Wejdę, powiem, poproszę kilogram czereśni i pod samochody rzucę, bo mnie będzie stać. A tylko dlatego, że moje czereśnie mszyce zjadły. Pieprzem kajen. Ja słyszałem, że też wiesz co fajnie?
0: No.
1: Kawior. Wydaje mi się, że sypanie kawiorem, ja się wtedy przebiorę za mszycę i będę siedział na tej czereśni. Szampanem mnie polej, to zejdę!
0: O, dawaj szybko tu jakiś utwór, trzeba klimatyzację jakąś włączyć.
1: Nie ma tu klimatyzacji, udusimy się wszyscy razem, kolektywnie.

0: No dobra, to trzeba sięgnąć.
1: Do czego?
0: Ostatni raz, tak powiedziałeś, na półkę.
1: Dlaczego?
0: Czy nie ostatni raz? Na półkę szwagra z jego kolekcją płyt.
1: No można spróbować, ja jestem w sumie na tak. Zobaczmy, co tutaj nam przygotował. Poczekaj.
0: Jest na winylu, na ten, na, jak się mówi, na gramofonie płyta, proszę państwa, no.
1: Wojtek, nie podejrzewałem cię o to.
0: Czekaj, bo tutaj mamy jeszcze, nałożył nam się inny letni kawałek, a nam chodziło o ten.

0: Ja nie pamiętam. Nie pamiętam.
1: A wiem, jakoś że on tak nikogoś... charakterystycznie. Wie... Jakoś tak charakterystycznie.
0: Jakiś nazywa. Olaf, coś ten, nie?
1: Coś.
0: Ja pamiętam, oni kogoś przypomina, ale do końca nie wiem kogo. Kogoś, patrzę na niego, kogoś mi przypomina ten człowiek. Nie wiem. No nieważne.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Jeżeli ktoś go zna, to proszę go pozdrowić. Śmiesznie. Wczoraj zadzwoniła do mnie, a propos, proszę go pozdrowić, jak ktoś go zna. Zadzwoniła do mnie znajoma i powiedziała, słuchaj, ja potrzebuję, żebyś mi załatwił autograf Taco Hemingwaya. Ja mówię, ale jak ja to mam zrobić? A ona, nie wiem, może będziesz obok niego przechodził.
0: Ty, no to w sumie w zasadzie każdą rzecz mógłbyś załatwić. No może będziesz przechodził obok człowieka, który na przykład mógłby, nie wiem, nam tutaj załatwić klimatyzację jakąś, prawda, do studia może, bo...
1: A po co? My stąd zaraz wychodzimy.
0: No tak, to prawda. Ale w ogóle znowu prawdopodobnie u państwa na robotach się zaczęły dyskusje, bo to jest też co roku. Jednemu jest za gorąco, drugiemu jest za zimno. Ja sam ze sobą toczę takie dyskusje w samochodzie, jak sobie odkręcam, no nie? Klimatyzację? I mówię, kurczę, no gorąco, ten zimno za chwilę mi jest. I muszę zdjąć. A potem mówię, kurczę, no gorąco.
1: A wiesz, co ja ostatnio zrobiłem?
0: No.
1: Otworzyłem sobie okno i włączyłem klimę.
0: O stary!
1: Wiesz co?
0: Nie można tak
1: i
0: robić.
1: I wiesz, co pomyślałem?
0: No.
1: Że jestem dorosły. I stary, ja miałem, przez wiele lat tego nie robiłem, bo zawsze tata ochrzał, mówi, klima jest, okno zamknij.
0: Tak.
1: A ja sobie myślałem, kurde, teraz ja jestem ojcem, nie ma kto mnie opieprzyć, stary. I jechało się super, bo i wietrzyk sobie wiał, i tu troszkę chłodku.
0: Ale to chyba
1: coś pięknego.
0: Nie można chyba.
1: Ale tak. Dlaczego nie można?
0: Ty, ja pamiętam...
1: Dlaczego, jak... powiedz mi, dlaczego nie można?
0: No tego nie wiem do końca.
1: No właśnie.
0: Ale na pewno, bo na przykład ja jechałem kiedyś autobusem, ale to było bardzo dawno temu, i pan nakrzyczał w autobusie na mnie. Bo ja otworzyłem okno.
1: No właśnie, ale w swoim jesteś, nie ma na ciebie kto nakrzyczeć.
0: On powiedział, proszę zamknąć okno, klimatyzacja jest. No ale klimatyzacja była taka, że wszyscy...
1: Kierowca na pewno był on.

0: Nie wiem, dlaczego nie można włączyć klimatyzacji, jak się okno otworzy.
1: Wiesz, co ci powiem? Możesz. Będziesz zaraz do studia jechał. Spróbuj, stary. Poczuj się teraz jak bogacz. Bo wydaje mi się, że to jest zachowanie bogackie.
0: No może masz rację, ale zaraz zobaczymy. Może państwo wiedzą. O, jadąc samochodem z włączoną klimatyzacją i otwartym oknem chłodzimy świat.
1: To zrobimy chyba dobrze, bo jest ocieplenie globalne, tak? Więc chyba robimy dobrze. Więc nie dość, że stary, czujesz się bogato, to jeszcze działasz proekologicznie.
0: No ale może ktoś na serio powie. O, poczekaj, bo ktoś pisze, że pokaż tutaj. W krajach turystycznych sklepy mają klimatyzację i szeroko otwarte drzwi dla klientów i nikomu to nie przeszkadza. No, w sumie racja. Czyli jednak oszukiwali nas.
1: Całe życie, stary.
0: Że nie można. Dlaczego nie można? Właśnie można.
1: Tak samo jak nas oszukiwali, że musztardy po obiedzie nie można zjeść.
0: O!
1: A ja normalnie czasem se zjem i se łyżeczkę musztardy na trawienie. No tuż to.
0: Bardzo, bardzo dobre.
1: Jako digestive.
0: Są takie ciasteczka.
1: Wiem, bo ja na nie kładę musztardę właśnie. Wiesz dlaczego? Bo jestem dorosły, stary, bo nikt mi nie powie.
0: Nikt ci nie powie, że nie mogę. Wolno. To prawda.
1: Ale to nie jest tak, że ja to od zawsze wiedziałem. Ja dopiero niedawno się zorientowałem.
0: Że można robić
1: że mogę
0: rzeczy?
1: Tak, no.
0: I nikt tego nie sprawdza.
1: Tak. I w ogóle nikt tego nie sprawdza i też można mówić ludziom rzeczy, że się coś robi, mimo tego, że się nie robi i później to zrobić.
0: No,
1: czy to jest kłamstwo? Niby... Trochę tak, ale w dobrej wierze.
0: No dobra, co my teraz państwu zaprezentujemy? Chyba nic teraz.
1: Dlaczego?
0: Nie mamy na w gramofonie nałożonego. Musimy zaraz włączyć coś takiego w klimacie. Oczywiście państwo bardzo dużo propozycji nam dali, ale my nie wszystkie zdążyliśmy przesłuchać jeszcze.
1: Patrz, jest Tropical w nazwie.
0: To można próbować.
1: To nie, to ja wiem, że to nie trzeba co próbować, to jest bardzo fajne.
0: Tak, a znasz to? Ale bo to poczekaj. Jest twojego plecaka,
1: tak,
0: przepraszam.
1: Ale może, bo można pójść tutaj.
0: Kurczę, ale jak ja bym tego chciał posłuchać.
1: No to co za problem?
0: No bo to jest dżungla, a dżungla, wiecie państwo, wiecie, byliście kiedyś w ogóle w dżungli? Byłeś w dżungli kiedyś takiej prawdziwej?
1: Tylko w miejskiej.
0: No właśnie, a ja byłem w prawdziwej starej dżungli i słuchajcie, to co my mamy teraz tutaj, to naprawdę jest okej. Okay.
1: Ja byłem raz najbliżej dżungli, jak byłem, to byłem w Miami. I tam nawet nie dojeżdżał upał, tylko stary ta wilgoć,
0: to
1: o to chodzi. Absurdalna wilgoć po prostu.
0: To o to chodzi.
1: Taka, że człowiek wychodził i normalnie jakby ktoś wylał na niego wiadro i zaczął, się kapie po prostu.
0: Dokładnie, bo temperatura jest taka sama, podobno. Tylko różnica jest taka, że tu mamy turbo sucho, a tam jest po prostu taka wilgoć, że wybierzecie prysznic, wycieracie się i jesteście mokrzy. I nie wiecie,
1: dlatego
0: ej,
1: na tych teledysk,
0: się,
1: dlatego na tych działa? Teledyskach często raperzy mają ręczniki ze sobą.
0: Bo oni cały czas muszą,
1: Cały czas się muszą wycierać.
0: Raperzy z dżungli zazwyczaj
1: otóż
0: takie
1: to.
0: Mają.
1: Jungle rapa. Dobrze, szanowni państwo, w takim razie zabieramy was na trochę dłuższy niż typowy utwór radiowy.
0: Ale warto.
1: Spacer do dżungli i wchodzimy głęboko.

Thank you.

0: Tak, proszę Państwa, to był spacer po dżungli, takiej bardzo wilgotnej, dusznej, takiej parnej dżungli. I niektórzy maszerują po dżungli, a niektórzy do roboty. Na przykład Agnieszka teraz idzie do sądu.
1: O, ale mi się przypomniał, stary, teraz poczekaj. Dobra, gadaj coś.
0: No ale...
1: Gadaj coś, ja znajdę. Bo przypomniał mi się szybko po prostu jeden utwór. Jeden niestety z wykonawców, no nie cieszy się dobrą sławą, ale mamy to, mam wrażenie, obaj gdzieś. Weź coś gadaj, bo
0: gadam,
1: ja muszę...
0: Gadam, ja czytam,
1: bo
0: to...
1: Czekaj, bo...
0: Dobrze, no to ty myśl, tak. A ja tutaj, proszę Państwa, czytam Wasze wiadomości. No dobra, dużo jest takich głosów, że fajny ten spacer. Dowiedziałem się, dlaczego nie można otwierać okien, jak klimatyzacja już jest włączona. Ale wiecie, to jest opcja tylko dla bardzo bogatych ludzi, więc jakby... że spalanie wzrasta,
1: bo musisz
0: nie jest
1: po prostu
0: argument.
1: Stary, moim zdaniem otwieranie okien, jak jedziesz klimatyzacją, to jest owszem dla bogatych ludzi, ale to też wiąże się z tym, co ostatnio tobie staram się przekazać, czyli z jakąś taką manifestowaniem bogactwa, tak?
0: Tak.
1: Jak wszechświat widzi, że masz klimę włączoną i otwarte okno, to myśli, no to ja muszę mu dać więcej hajsu, po prostu widzisz, bo chłop ma dużo, tak?
0: No tak.
1: Musisz to sobie manifestować, a to jest dosyć prosty sposób chyba, najprostszy, jaki tylko może być.
0: Chyba jest już ten winyl znaleziony w plecaku Maćka. Czekaj. I ja mogę znać... Nie, to nie jest chyba ten utwór. Tak, myślałem, że wyjmiesz tego Bigiego, ale to nie ten?
1: Nie.
0: Czyli szukamy dalej.
1: W drugiej kieszeni muszę znaleźć.
0: No to tak zagrajmy Państwu coś, prawda?
1: Nie. Ale co, stąd masz coś tam gotowego?
0: Nie, no ja zaraz...
1: Ale to coś letniaka jakiegoś masz, czy będziesz tu po prostu... udawał.
0: Będę, zawsze mogę nawiązać, wiesz o co chodzi? Ja zaraz coś do czegoś nawiążę. Albo Państwo mówiliście, żeby zagrać taki jeden utwór, który my mamy na naszej playliście. Znalazłeś?
1: No pewnie. Ja wiedziałem, że ja go mam ze sobą.
0: Dobrze, to ja nie patrzę na naszą playlistę.
1: You ready?
0: Patrzę na gramofon twój.
1: To weź, wyciszaj ten podkład i lecimy.
2: Yeah, yeah.
3: Damn, it's hot.
2: Like a motherfucker.
3: Yo, Jigga.
2: What's up, my nigga?
3: Pop that water.
2: Fuck shit, Zoo.
3: Yeah.
2: Get your mind right. Come on.

0: reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.
5: Tymczasem na zegarach 9:30, piątek 29 czerwca, a serwis przygotowała i przedstawi Patrycja Fruba.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Biały Dom zapowiada deportację. Francja i Włochy o przyszłości Libanu. Korea Południowa stawia na drony.
6: Wiadomości.
7: Doradca Białego Domu skomentował politykę Stanów Zjednoczonych dotyczącą migrantów. Stephen Miller oświadczył, że Stany Zjednoczone są całkowicie zamknięte dla osób ubiegających się o azyl. Przygotowaliśmy umowy, według których jeśli ktoś chce azylu, to znajdziemy inny kraj na świecie, który taką osobę weźmie. To bardzo proste, bardzo eleganckie, kompletne rozwiązanie. Stephen Miller zapowiedział deportację Haitańczyków objętych statusem ochrony tymczasowej. Powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego. Ogłoszono je wczoraj. Według orzeczenia sądy nie mają uprawnień kwestionować decyzji administracji o odbieraniu statusu ochronnego imigrantom. Sąd orzekł też legalność polityki Trumpa umożliwiającej zawracanie z granicy migrantów ubiegających się o azyl. Wstępne badania potwierdziły, że mężczyzna, który zaatakował personel i pacjentów w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, był pod wpływem narkotyków. Mowa o sytuacji z wczoraj, kiedy 19-latek zaatakował nożem osoby w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Poszkodowani to lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Wieczorem ich stan był poważny, ale stabilny. Prezydent Francji i premier Włoch chcą powołać koalicję wielonarodową, która pozwoliłaby na wsparcie Libanu po zakończeniu misji ONZ-u z końcem roku. Działania miałyby być podejmowane we współpracy z Unią Europejską i ONZ-em. Celem miałby być powstrzymanie eskalacji w regionie. Ministerstwo Obrony Korei Południowej chce postawić na dużo tanich dronów. Zapowiedziało produkcję 110 tysięcy dronów w ciągu 3 lat. Planuje też przeszkolenie 500 tysięcy żołnierzy z ich obsługi. Takie działanie ma być odpowiedzią na zagrożenie ze strony Korei Północnej, która rozwija swoje zdolności bezzałogowe. Produkcja ma być oparta na produkowanych w kraju komponentach.
6: Korki.
8: Coś tam pewnie jest, ale nie za dużo. I dziękuję bardzo. Tyle z korków.
6: Pogoda.
5: Dobra, dobre wiadomości miały być. Takie są dobre wiadomości, że od wtorku, proszę Państwa, temperatura będzie spadać i zacznie padać. I mam nadzieję, że to są potwierdzone informacje, ponieważ to, że będzie padać od wtorku, to jest już parę dni wisi taka informacja. Więc jeśli tak, jeśli nic się nie zmienia, to mam nadzieję, że jak będzie już wtorek, to też się nie zmieni, bo często jest tak, że przychodzi, nadchodzi ten dzień, kiedy miało się coś zmienić i się okazuje, że się nic nie zmienia. No ale tutaj, no miejmy nadzieję, że...
8: To jak w życiu.
5: Tak, właśnie o to chodzi, że no zacznie padać i tutaj te deszcze od
8: będą
5: wtorku
8: niespokojne.
5: Codziennie mają być, występować lokalnie i globalnie, i centralnie.
8: Kamieniem go Beskitu.
3: Akademickie Radio Campus.

0: Ty, to nieźle tańczą w tej Ameryce.
1: Dlaczego?
0: No, Dance in the USA i takie mocne sharpie druty. Słuchajcie, szanowni państwo, 20, w zasadzie to dzisiaj, Rejent występuje.
2: Gdzie?
0: Gdzie występuje? Już państwu mówię. Na ulicy Zabawnej 8.
2: Naprawdę?
0: Serio.
1: On tam powinien mieszkać.
2: Tam powinno być biuro Stand Up Polska.
0: Tak.
2: To, gdzie to w ogóle? W Warszawie jest?
0: Tak, Warszawa. Restauracja taka. I tam
1: jest
0: na Zabawnej 8. No jest, no słuchaj. I tam proszę państwa, jeszcze...
1: Ale ja bym chciał Zabawna 1.
0: No tak. Jeszcze możecie się załapać.
1: No to na Wawrze jest.
0: No, tak. Więc jakby ktoś nie miał dzisiaj planów, no to zapraszamy państwa tam. A jutro, proszę państwa, Roman Kostelecki ze swoim materiałem Ognisko.
1: No to akurat w fale ciepła z ogniskiem trafił dobrze.
2: Uważaj, Roman, bo możesz wywołać pożar!
0: A furtka do lasu, tak się nazywa miejsce.
1: Nieźle.
0: Więc kto jest?
1: Czyli
0: prawdopodobnie
1: Plenerinho,
0: tak, tak. Ale Plenerinho, ale zamknięte, więc tam jakby ktoś chciał jutro, to też zapraszamy. I co? I tyle na razie.
1: Bo to coś tam, jakieś prawdziwe ognisko chyba ma
0: no
1: być.
0: No tak, na serio, takie rzeczywiście stand-up przy ognisku ma być, tak to się nazywa, więc to może być ciekawe wydarzenie, bo wiecie, bo jeszcze
1: bo
0: jest
1: przy ognisku to
0: za
1: zwykle...
0: zimno, trochę trzeba się dogrzać. Więc...
1: Przy ognisku to raczej zawsze mi się kojarzyło, że to przerażające historie.
0: A może będą też i takie, no w każdym razie, żeby może przypomnieć sobie, jak to było na jesieni, jak dni były chłodne, rozpalało się ognisko, żeby się ogrzać, no to można pójść jutro. I to tyle z ogłoszeń kulturalnych ode mnie.
1: No dobra, ja nie mam żadnych, ja mam tylko ogłoszenia niekulturalne, ale to powiem ci po prostu, jak będzie leciała muzyczka poza anteną.
0: Dobrze. Mamy jeszcze dla państwa jakiś letni, taki podnoszący temperaturę utwór?
1: No, na pewno. Mamy jakieś takie coś.
0: O, to można,
1: ale
0: to można.
1: Jest, to jest na maksa fajne, tylko że to nie jest takie, kurde...
0: Letnie.
1: Nie, w sensie, no... Podciągnąć można pod to, tak? Że imprezy, coś tam, teges, szmeges... Coś by się dało, tak? Ale jeżeli nie chcesz tego, no to zawsze można jeszcze uderzyć w jakieś takie, wiesz... Co ma z Brazylię w nazwie,
0: no to
1: i to samo nie będzie musiało
0: Winner
1: się...
0: Winner był tam wcześniej.
1: To nie ten był.
0: To, aha, to nie.
1: W sensie to był inny, może być też chyba ten. Ale taki ten, co ja myślałem o takim mocniejszym.
0: Bo ten
1: też jest taki, ale jest taki...
0: Delikatniejszy.
1: Taki do podęszenia bardziej.
0: No to chyba okej.
1: A gdzie on teraz
0: no
1: jest,
0: właśnie,
1: bo go
0: patrz,
1: zgubiłem?
0: Teraz
1: tutaj.
0: Jest.
1: Proszę bardzo.

0: Słuchaj, jak my mogliśmy zapomnieć przecież o tym utworze, który... Wiesz, my dużo polskiego nie gramy, chyba, że to są takie...
1: Chyba właśnie dlatego.
0: Tak. Chyba, że są to utwory, no, klasyki. A zapomnieliśmy
1: nie
0: o utworze, który graliśmy.
1: Nie słyszałem w utworach właśnie Halina Kunicka, Zdzisława Suśnicka, Ewa Bem. Raczej tam nie leciały żadne... A wróg! Więc... Stary, musimy się nauczyć przekleństw od tyłu po prostu. I się będziemy na żywo cenzurować.
0: No dobrze, więc na, proszę państwa, takie pożegnanie. Ostatni utwór dzisiaj. I chyba udało nam się w audycji osiągnąć cel, czyli grać tylko i wyłącznie kawałki, które traktują o lecie i o wysokiej temperaturze.
1: Plus 52 sekundy darcia japy? To była dobra audycja.

0: Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony piątkowy poranek. Będziemy się już z Państwem żegnać, życząc dobrego weekendu, bezpiecznego weekendu.
1: Pijcie wodę.
0: To najważniejsze, żeby tutaj naprawdę nie zapominać o tym, bo no, jest to bardzo ważne. My zostawiamy Państwa w rękach, no słuchajcie, Grochu z You Know Me Records za chwilę tutaj będzie Państwu grał. Też z winyli. A co będzie dzisiaj grane z winyli?
2: Letnia muza.
0: Czyli
1: zostajemy w klimacie.
0: Zostajemy w klimacie. No my zaczęliśmy, byliśmy
1: twoim
0: supportem.
1: To jest po prostu tak. Trzeci do poranka.
0: Tak, gramofony rozgrzane. I co? I państwo mamy nadzieję też. Bardzo dziękuję.
1: Pojcie siebie, pojcie zwierzęta, pojcie rośliny i się nie bojcie.
0: Maciek Adamczyk
1: i Krzysztof Szajawski.
0: Cześć, pa!
1: Pa!
3: Radio Campus 97.1 FM.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Reklama.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi, bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

bo zanim na lądko oddasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądko oddasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek

0: 97,1 FM.
1: Cześć, cześć, cześć. W dzień jeszcze chyba mnie nie słyszeliście, a przynajmniej dawno. Z tej strony Groch, z Junomi Radio, mały takeover. Czas letni. Dwa tygodnie temu chyba zostałem poproszony o przejęcie na godzinkę eteru i od razu pomyślałem sobie, fajna sprawa, z przyjemnością przyjdę, zagram parę letnich utworów, albo przynajmniej takich, które mi się kojarzą z latem. A żeby sobie to wszystko utrudnić, bo oczywiście lubię wyzwania i lubię przygody, no to pomyślałem sobie, zagram wszystko z winyli. No i tak jest. Nie będę tego miksował, po prostu przyniosłem kilkanaście utworów, zobaczymy ile się zmieści i przetestujemy zaraz sound winylowy, bo w Junomi Radio, które tutaj wieczorami gramy, chyba do tej pory jeszcze z winyli. No, zdarzyło nam się w starym studio, ale w tym nowym to jeszcze chyba nie graliśmy z Buszkersem, którego bardzo pozdrawiam. No i dobra, lato, piękna pogoda za oknem. Moje pierwsze skojarzenie jest zawsze, jeżeli myślę o najbardziej letnich utworach, najbardziej przyjemnych, związanych ze słońcem, to klasyka Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. I uwaga, test pierwszy, czy nam to wszystko się uda? Jest, lecimy. O, 45 obrotów, bo z siódemeczki. To zostańcie z Roy Ayersem i zaraz wrócimy dalej.

Jesteśmy z powrotem. Cofnęliśmy się przed chwilą do 1976 roku, kiedy Roy Ayers, wybitny artysta oczywiście ze Stanów, jeden z moich ulubionych, świetny wibrafonista, który w zeszłym roku odszedł, zostawił po sobie mnóstwo wielkich, ciekawych płyt i utworów. To jeden z moich ulubionych, a zawsze, jak gdy mam okazję grać w takich letnich okolicznościach, puszczam praktycznie obok siebie drugi numer, który też bardzo mi się kojarzy z latem, również z lat 70. Tym razem cofniemy się jeszcze o 3 lata, do 73. Już dajcie mi 2 sekundy, żeby wrzucić to na gramofon, bo przypomnę, słuchajcie Grocha i gramy dzisiaj z winyli letnie i około letnie utwory. Okej, okay. Szybka akcja, również siódemeczka. I wjeżdża nam klasyk od Quincy Jonesa, 73 rok, Summer in the City.

Tak, jeżeli słyszycie takie dziwne strzaski, lekkie szmery, gramy z winyli. Oczywiście, akurat tym

przypomnę, 73 rok, Quincy Jones, Summer in the City. No dobra, co dalej przygotowałem? Siedziałem wczoraj właśnie w płytach i wyciągałem różne takie utwory, które mi się kojarzą z ciepłem i kolejne skojarzenie, które mam z letnim klimatem, no to muzyka z Brazylii. No i tak się zdarzyło, że wyciągnąłem płytę, taki bardzo ciekawy składak, który jak później sprawdziłem, bo tego nie wiedziałem, wybierając te dwa utwory, bo usłyszymy zaraz dwa klasyki brazylijskie, również z 73 roku, więc te lata 70 na razie rozpoczynają tą dzisiejszą audycję, ale obiecuję, ruszymy trochę do przodu i znajdziemy się również w czasach współczesnych. Najpierw posłuchajmy dwóch klasyków z Brazylii, najpierw João Donato i Ara, a od razu potem Simone, czyli też piękna wokalistka z kraju samby, choć w klimatach nie sambowych teraz. No dobra, to teraz idę włączyć drugi utwór z drugiego gramofonu, więc chwilka. Mamy i zostawiamy Was w Brazylii na jakiś czas.

Słuchacie audycji Czas Letni, a z tej strony nadaje Groch. Coś tutaj podkład nam się wyłączył. Lecą utwory z winyli, więc słuchamy sobie w włosku, więc te czasem trzaski wybaczcie. No i za chwilę jeszcze kolejny utwór, zostaniemy w klimatach brazylijskich. Cudze chwalicie, swego nie znacie, a nie wiem, czy wiecie o tym, że w Polsce, w Warszawie jest zespół, który klimaty brazylijskie jakby można powiedzieć kontynuuje albo wplata w naszą taką słowiańską, w słowiański klimat. Jest to zespół Sojus, który pochodzi oryginalnie z Mińska, ale już od wielu lat chłopaki mieszkają w Warszawie i widziałem już w miejscach wielu, że podpisują się jako zespół z Warszawy. Więc utwór z ich ostatniej płyty, Krok, którą wam bardzo, bardzo polecam i nie bez powodu mówię tutaj o Brazylii, bo wiem, że również nagrania w São Paulo miały miejsce, więc teraz znowu dajcie mi 2 sekundy, muszę nacisnąć start na gramofonie i utwór Krok.

Za nami Sojus i Krok. A zostajemy w klimatach brazylijskich, no bo tak w sumie czas letni bardzo mi się kojarzy z tym krajem. W sumie pogodę mamy iście brazylijską za oknem, ale podkręcamy teraz trochę tempo i wchodzimy w klimaty drum and bassowe. No i zresztą posłuchajcie, Samba Sim, DJ Patif remiksuje.

Samba Sim, oryginale nagrane przez Fernando Porto, DJ-a Patifa w remiksie. No i tak, jesteśmy w Brazylii, zostaniemy w tej Brazylii i zostaniemy również w tych tempach, bo myślę, że w kampusie jest wielu fanów szybszych kawałków. Znalazłem wczoraj właśnie grzebiąc w płytach kolejny utwór, który w tytule ma Sunshine Touch Me. Pomyślałem sobie, idealnie pasuje. Później zorientowałem się, że autorami tego utworu to dwóch Brazylijczyków, czyli klasycy DJ Marki i XRS. Więc Sunshine Touch Me z winyla, więc wybaczcie trochę trzasków, no ale myślę, że ma to swój klimacik i już przeskakuję, żeby go włączyć. Samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba

0: Tak, jesteśmy w Brazylii i w niej pozostaniemy. Za nami dwa utwory, które pochodzą z początku XXI wieku. Odpowiednio był to Samba Sim 2001, przed chwilą 2002 rok. No i tak, jak słyszeliście, gram z winyli, było to słychać. Płytę, którą przed chwilą słyszeliście, to wyciągnąłem w jakimś second handzie w Londynie za przysłowiowe chyba nawet 5 funtów albo i mniej. Nie wiem, do kogo należała, jest to typowy white label, z jaki grało się kiedyś właśnie na imprezach drum and bassowych. Pewnie do dziś tak często się grywa na jakichś takich niedużych sound systemach. No a teraz coś z Brazylii, stricte coś świeżego, nie nowego, no bo to już utwór ma parę lat, ale jak wspomniałem wcześniej o utworze, który był jeszcze wcześniej, Sojuzie, który nagrywał płytę w São Paulo, więc przenosimy się właśnie do São Paulo, gdzie cała scena Bale Funku, wiadomo, od wielu, wielu, wielu lat jest na niesamowitym poziomie. No i są takie utwory, są takie, są tacy nowe wykonawcy, którzy mocno używają basu. Mnie to strasznie jara, więc zobaczymy, czy wasz sound system wytrzyma to, co za chwilę usłyszycie. Utwór ma tytuł Culpa é de Cachaça, zresztą Cachaça będzie tutaj motywem przewodnim. Przenoszę się do gramofonu i włączam start.
1: Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça. Ai caralho, piranha, fode que fode, fode, fode, piranha, fode, fode, fode. Ai caralho, piranha, fode que passa. Ai caralho.

0: A.
1: Tak, to była nasza wizyta w São Paulo. Bardzo polecam sprawdzenie tej sceny, bo bardzo ciekawe rzeczy tam się dzieją. Słuchamy winyli, więc polecę wam vinylfunk.br. To taki niesamowity składak z São Paulo, właśnie z takiej ulicznej muzy. Same sztosy i tak, no to niesamowity klimacik. Teraz przeniesiemy się trochę w stronę północy, ale też zostaniemy w bardzo rejonach związanych z ciepłem i z klimatem tropikalnym. Muzyka, którą zaraz usłyszycie, bo troszeczkę zwolniliśmy po tych szaleństwach drum and bassowych, więc teraz zagram coś, co przywiozłem z Meksyku i muzyka, która też mnie tam zafascynowała. Kumbia może nie pochodzi stricte z Meksyku, bo z Kolumbii, ale w Meksyku chyba ma teraz najlepszy czas i tam została też zaprzęgnięta do nowych sound systemów i młodzi ludzie tej kumbi słuchają i przerabiają ją na różne sposoby i właśnie takiej futuro kumbi paru utworów usłyszymy i wjeżdżamy właśnie zaczniemy znowu do siódemki wracam, bo przywiozłem sobie właśnie na takim formacie bardzo zgrabnym utwór projektu Amantes del Futuro. No i zobaczcie, troszeczkę zmieniamy vibe, ale zostajemy w bardzo ciepłych klimatach, no bo w końcu czas letni, słuchacie Grocha i moich winyli. Więc uwaga, przemieszczam się pod gramofon, żeby nacisnąć play.

Jesteśmy z powrotem, siódemeczki lecą prosto z Meksyku, za nami Amantes del Futuro, a teraz Grupo Sanador z płyty El Paso del Gigante, kolejny kumbiowy nowy numer z 2024 roku. No myślę, że ta kumbia to świetnie pasuje do takich upałów i totalnie kupuje taką muzę w takich okolicznościach przyrody.

Czas letni, Radio Campus, Groch z tej strony. Puszczamy sobie dzisiaj muzykę z winyli, letnie klimaty. No i teraz coś, co będziecie słyszeć, że jest, słyszeć, że jest stare, bo płyta z 1960 roku, ale klasyk. Podobno słyszałem to od ludzi z Meksyku, że to jeden taki właśnie utwór, który mocno wpłynął na rozwój klimat muzyki kumbi. Utwór La Sonora Dinamita, Ritmo de Tambo. Wybaczcie te trzaski, ale myślę, że ta płyta ma niesamowitą historię. Przywiozłem ją, dostałem ją w prezencie właśnie w Meksyku w zeszłym roku i 1960. Posłuchajcie.

Nasza przedostatnia płyta już się kończy i zawsze przyznam, że mam takie myśli, jak biorę taką starą płytę, jak ta, która właśnie wybrzmiewa z 1960 roku. Co ona musiała przeżyć? Ile razy była słuchana? Kto jej słuchał? No na pewno, to jest ciekawe. Nigdy się nie dowiemy, ale ewidentnie czuć, że chociażby po tym, że była mocno zdarta, no to na pewno wielokrotnie leciała u kogoś w domu, zakładam. Pewnie w Meksyku, no bo stamtąd ją przywiozłem. No dobra, niestety muszę się kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobała tutaj wycieczka. O, zapomniałem w sumie o naszym podkładzie wspaniałym. Wycieczka krajoznawcza. Od Stanów zaczęliśmy, później Brazylia mocno w różnych tempach, a na koniec, kiedy myślę o ciepłych klimatach, no to nie mogłem nie zagrać czegoś dubowego, bo tu całą audycję moglibyśmy zagrać w tym klimacie. Myślę, że jakiś taki sączący się upał z nieba, to przy takich spokojniejszych rytmach też się go lepiej znosi. I mam taką siódemeczkę, którą zdobyłem, próbując dowiedzieć się czegoś na temat autorów tej muzyki i nic nie znalazłem praktycznie. Ale cóż, no takie czasem są uroki jakichś takich dziwnych wydawnictw. To akurat amerykański mini label, a utwór Do Something to Mick Niota i Wetman, który Wetman to wiem, że producent. No i tak się z wami żegnam. Życzę udanego weekendu. Przetrwajcie tą pogodę ciężką. Ja też jestem przerażony tym, co nas czeka. Jeżeli macie ochotę, to w niedzielę w Miami Vars od 14 do 18 będę puszczał muzę właśnie taką jak ta przed chwilą, ale też pewnie coś z krainy hip-hopu, soulu i funku. Też z winyli, więc w niedzielę o 14 w cień Miami Vars zapraszam. I dziękuję. Z tej strony był Groch. Trzymajcie się. Do usłyszenia w Inomi Radio. Pamiętajcie, nasze audycje w piątki o 21. Cześć!

0: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Malgrab i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Reklama.

0: Nine Inch Nails and Boys Noise z kawałkiem Closer na antenie Radia Campus. Mamy 9 minut po godzinie 11, więc zaczynamy piątkowy kampus główny. Ten jeszcze wyjątkowy w ogóle w dniu zakończenia roku szkolnego, więc o edukacji zaczniemy w ogóle tę rozmowę. O tym, jak znaleźć, czym w ogóle jest, kim jest dobry nauczyciel i jak można też takim nauczycielem zostać. Na tę rozmowę zapraszam Was już za chwilę, a w drugiej części zajrzymy do przeglądu prasy i do Instytutu Ochrony Środowiska. Nazywam się Kasper Koźlok i zapraszam serdecznie.
1: Kampus główny.

0: Kampus Główny.
1: Tak jak zapowiadałem, wątek edukacyjny na dobry początek naszej rozmowy, bo dzisiaj myślę, że wszyscy trochę tak patrząc na tych uczniów w białych koszulach i czarnych spodniach, spódnicach, trochę wracamy sobie wspomnieniami do naszych jeszcze przedakademickich, naszych szkolnych, edukacyjnych czasów. Ze mną w studio są Magdalena Swat-Pawlicka i Adrianna Bąkowska ze Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To zaczniemy może w ogóle trochę od tego, no bo będziemy się rozmawiać o programie, który ma w najlepszy sposób przygotować nauczycieli do ich przyszłej pracy, ale co to znaczy w ogóle być dobrym nauczycielem? Może zacznijmy od tego.
2: Być dobrym nauczycielem to znaczy mieć głęboką świadomość tego, jakie efekty przynoszą nasze działania. To znaczy robić rzeczy ciekawe, inspirujące, rozwijające uczniów, ale też zarazem cały czas patrzeć na to, co tak naprawdę ja osiągam, podejmować refleksję nad tym, właściwie tak trochę z zewnątrz obserwować siebie, mieć też czas na to, żeby przeanalizować to, co się wydarzyło, zanim się zacznie działać następnego dnia na następnej lekcji. I to jest pierwsza rzecz, ale druga też, bardzo chciałam to podkreślić. Dobry nauczyciel to jest człowiek, który potrafi zadbać o siebie, bo tylko wtedy jest dobrym nauczycielem, jeśli ma czas na swoje hobby, to go rozwija i to sprawia, że jest ciekawy dla swoich uczniów.
1: Pani Adrianno, może?
4: Ja wspominam swoich dobrych nauczycieli. Muszę powiedzieć, że tych, których wspominam najlepiej, to były osoby, które były odważne, które miały odwagę iść trochę pod prąd, które nie żyły w takim kieracie podstawy programowej, potrafiły ją twórczo wykorzystać, miały pomysły, miały różne ciekawe narzędzia. I tutaj nie chodzi o jakieś tiktokowe efekty wow, tylko po prostu o to, że ten nauczyciel wie, co robi i wie, do czego prowadzi to, co robi i jest w tym odważny. Ma też dobrą relację z uczniami, lubi swoich uczniów, bo wydaje mi się, że nauczyciel, który nie lubi pracy z drugim człowiekiem, nigdy nie będzie dobrym nauczycielem, nawet jeżeli jest doskonały w swojej dziedzinie takiej merytorycznej, jest świetnym historykiem, fizykiem czy biologiem, ale nie ma dobrej relacji z uczniami, nie lubi z nimi pracować, to z tej mąki chleba nie będzie.
1: Czy w takim razie możemy mówić o jakimś konkretnym takim zestawie, narzędzi, umiejętności, których można się nauczyć, czy chodzi bardziej o taki... No to właśnie ta osoba, która, tak jak pani opowiadają, jest otwarta, odważna, zaangażowana.
2: Znaczy, na pewno ważne są takie cechy charakteru, które można powiedzieć, no nie wiem, predysponują do tego zawodu, ale na pewno też cały zestaw umiejętności można nabyć i to takich związanych z uczeniem, czyli dydaktycznych i takich związanych z budowaniem relacji, czyli takich na przykład dotyczących komunikacji. Jak dobrze rozmawiać, jak reagować na sygnały płynące od innych ludzi, od młodych ludzi, czasami bardzo małych, prawda? Więc to wszystko, co to są rzeczy, których możemy się nauczyć.
4: Mm-hmm. Myślę, że ważne jest też to, że to nie jest tak, że każdy nauczyciel musi być ultra przebojowy. To nie jest tak, że on musi być zawsze gwiazdą, tak jak widzimy teraz takich najbardziej znanych, wpływowych influencerów nauczycieli. Ktoś, kto ma spokojny charakter, też może być znakomitym, charyzmatycznym nauczycielem. Są do tego narzędzia. Ktoś, kto na przykład z natury jest niezbyt asertywny, może nauczyć się prostych rzeczy, które tę asertywność wzmagają, wspomagają.

0: pomagają i które pomagają dbać o swój własny dobrostan. Takie proste rzeczy jak na przykład nie dawać swojego numeru telefonu prywatnego uczniom i rodzicom. No to już jest bardzo skuteczne narzędzie, które pozwala zadbać o poszanowanie mojego czasu prywatnego po pracy i pozwala sprawić, że rodzice nie wejdą mi na głowę, bo nie będą mieli do tego odpowiednich komunikatorów. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że nauczyciel to nie jest powołanie. My bardzo nie lubimy takiego mówienia o tej profesji jako o powołaniu, misji, poświęceniu. Nauczyciel to jest profesjonalista. Profesjonalista musi się nauczyć być profesjonalistą, no bo nikt na dzień dobry nie jest we wszystkim znakomity. I my w Szkole Edukacji dajemy właśnie takie narzędzia, żeby osoby o bardzo różnych backgroundach, o bardzo różnych typach osobowości, różnych umiejętnościach mogły się jako nauczyciele sprawdzić, znaleźć swój styl nauczania, sięgnąć po, znając, mając bardzo szeroki wachlarz różnego rodzaju narzędzi, sięgać po te, które do nich najbardziej pasują i które im najbardziej się przydadzą.
1: O tym, jak być dobrym nauczycielem, pewnie porozmawiamy jeszcze zaraz, ale chciałem jeszcze o jedną rzecz zahaczyć, no bo wszyscy znamy takie przykłady właśnie i nauczycieli tych znanych TikTokowych, i nauczycieli roku, tych, którzy faktycznie są znani wręcz z tego, że robią też dobrą robotę, ale też każdy z nas, myślę, ma gdzieś w swojej pamięci tych nauczycieli, którzy niekoniecznie tacy byli. Tych nauczycieli, którzy byli pod strachem, czy po prostu w jakiś sposób byli trudni. Zastanawiam się, z czego to się w ogóle może brać? Ja wiem, że to jest pytanie, które mogłoby być podszyte badaniami, ale tak zapytam.
2: Tak, to jest pytanie tak naprawdę o zjawisko znane i dobrze opisane, czyli o wypalenie zawodowe. To jest zawód, który w związku z tym, że związany jest z ciągłym kontaktem z drugim człowiekiem i tutaj właśnie, tak jak Adriana mówiła, nie chodzi tylko o uczniów, prawda, ale o rodziców, o innych nauczycieli, więc to bycie w ciągłym kontakcie sprawia, że my nauczyciele jesteśmy bardziej zmęczeni niż inne grupy zawodowe. Tak, myślę, że można nas porównywać, nie wiem, do pielęgniarek, lekarzy, tak? Czyli właśnie takich osób, które mają ciągły kontakt z innymi. I to powoduje szybsze zmęczenie, jeśli nie jesteśmy w stanie zadbać o siebie właściwie i można powiedzieć zbalansować tę energię, którą wytracamy codziennie, no to właśnie mogą pojawić się takie zachowania jak, nie wiem, zniechęcenie, dystans do innych, tak? A finalnie nawet jakieś negatywne zjawiska w postaci depresji. Warto jest to podkreślić, że nauczyciele mają narzędzia, które mogą przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i też w Szkole Edukacji bardzo dużo o tym mówimy, jak patrzeć na siebie i jak budować ten właściwy balans energetyczny, tak bym to mogła nazwać. Choć też na koniec chyba chciałam mocno podkreślić, że nauczycielstwo to taki zawód, w którym bardzo dużo energii otrzymujemy właśnie od młodych ludzi, od uczniów i uczennic. Więc właściwe zarządzanie tym, gospodarowanie też czasem pracy i czasem własnym daje nadzieję na to, że jako nauczyciela nigdy się tacy nie staniemy. Czyli właśnie, nie wiem, zniechęceni, zgorzkniali, tak, złośliwi, czy wręcz robiący krzywdę innym, prawda? Myślę, że warto to podkreślać i wciąż za mało o tym mówimy.
1: W takim razie o tym, jak zostać tym dobrym nauczycielem, porozmawiamy za chwilę.
3: Yo,

0: biuro domowe.
1: Campus. Campus. Campus.
2: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: News główny.
1: Michał Wojtech, Pistach i Siberian z kawałkiem Nie wiem czemu. Mamy już prawie w pół do 12 i wracamy do naszej rozmowy. Ze mną w studiu są Magdalena Swat-Pawicka i Adrianna Bąkowska ze Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Rekrutacja do tej szkoły właśnie trwa, więc może gdyby byli akurat wśród naszych słuchaczy osoby, które chciałyby zostać nauczycielami i chciałyby to zrobić w taki mocny sposób, to może być coś dla nich. Jak w ogóle, co to jest za program?
2: To program, który w ciągu 10 miesięcy przygotowuje do pracy nauczycieli i nauczycielki i zapraszamy do nas osoby, które chcą uczyć języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii z przyrodą oraz matematyki. Te wątki programowe, przedmiotowe są prowadzone przez 10 miesięcy i teraz warto to podkreślić, że nasze studia podyplomowe, to są studia, które trwają w ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku. Rano nasi studenci są w szkołach praktyk, a po południu spotykamy się z nimi na zajęciach. Także jest to program 10-miesięczny, ale wymaga od osób studiujących takiego pełnego zaangażowania, zanurzenia się w szkołę i w uczenie się.
3: Tak, ja bym dodała, że jeżeli ktoś z Państwa pomyślał o tym, że no jak można zostać w 10 miesięcy dobrym nauczycielem, to jest słuszne rozumowanie, dlatego że studia nauczycielskie, takie podyplomowe, zazwyczaj kojarzą się nam z takimi weekendowymi zajęciami, gdzie część jeszcze w dodatku teraz odbywa się online. I Bogiem a prawdą wydaje mi się, że chyba na tego rodzaju studiach nie da się dobrze przygotować do nauczycielstwa, bo bycie nauczycielem dobrym to jest przede wszystkim praktyka. U nas tak nie jest. U nas tak nie jest, że można sobie w weekend włączyć komputer, trochę posłuchać, trochę powiesić pranie. Nie, u nas to jest naprawdę ciężka, intensywna praca. Tych godzin praktyk jest wielokrotnie więcej niż wymaga tego ustawa, ale dzięki temu my wiemy, że absolwent czy absolwentka szkoły edukacji, kiedy idzie we wrześniu do szkoły, to on już jest pełnoprawnym nauczycielem. On już naprawdę bardzo dużo zebrał doświadczenia, bardzo dużo widział. To jest bodajże 200 godzin prowadzenia lekcji, obserwowania lekcji, współprowadzenia lekcji, więc to jest takie bardzo intensywne, wiele osób mówi, że wręcz formujące doświadczenie. Ono jest bardzo wymagające, ale my też dajemy różnego rodzaju narzędzia, benefity, które pozwalają przez ten rok przejść w miarę suchą nogą.
1: To tym bardziej zastanawiam się, na ile jest tam takich właśnie narzędzi, które się tak zbiera, a na ile to jest przeżycie, tak wręcz mi się wydaje. To znaczy, myślę sobie o tych godzinach praktyk, o tym, ile tego jest, też o opiece tutorskiej, która jest w ramach tego programu i na co jest dla Was najważniejsze w tej tworzeniu, kształtowaniu, formowaniu nowego nauczyciela.
2: Myślę, że najważniejsze jest budowanie wspólnoty i to jest bardzo widoczne, dlatego że właśnie te 10 miesięcy wielu doświadczeń bardzo nas łączy. Te relacje w szkole edukacji pomiędzy studentami i wykładowcami, one są naprawdę bliskie. I myślę, że też warto to podkreślić, że nasi absolwenci też do tej wspólnoty należą. Są spotkania z nimi, oni mówią o swoich doświadczeniach zawodowych. Natomiast nasi studenci i studentki mają właśnie takie wsparcie narzędziowe w postaci opieki tutorskiej, spotkań z tutorami indywidualnych, takiej pomocy w określaniu celów rozwojowych, ale także w rozmawianiu o trudnościach. I też myślę, że warto podkreślić, że z kolei praktyki w szkole odbywają się pod opieką nauczycieli, mentorów, którzy ściśle z nami współpracują. I kiedy mówimy kadra szkoły edukacji, to myślimy właśnie też o tych nauczycielach i nauczycielkach, którzy codziennie w szkole na lekcjach rozmawiają z naszymi studentami o tym, jak dobrze uczyć i pokazują to własnym przykładem.
3: Zresztą absolwenci szkoły edukacji są, no można powiedzieć, rozchwytywani na rynku pracy, bo ogromna większość z nich ma tę pracę zapewnioną już w zasadzie pod koniec studiów, często w tych szkołach praktyk, bo dyplom szkoły edukacji to jest marka sama w sobie, zwłaszcza tutaj na Mazowszu, no nasi nauczyciele są bardzo wysoko cenieni. Też co jest ciekawe, to, że oni się wzajemnie przyciągają, to znaczy absolwent świeżo upieczony, czy absolwentka świeżo upieczona szkoły edukacji wie, że jeżeli w jakiejś szkole są już inni absolwenci, to będzie dobre, wartościowe środowisko pracy, otwarte na nowe pomysły, nowe narzędzia, na skuteczne metody, nie takie skostniałe, więc ta nasza społeczność społeczność naprawdę rośnie bardzo szybko. To już jest kilkaset osób, kilkuset naprawdę świetnych nauczycieli, którzy blisko się trzymają, jesteśmy ze sobą w bliskich relacjach, mówimy do siebie po imieniu, nawet już jakieś małżeństwa i dzieci się pojawiły.
1: To porozmawiajmy sobie jeszcze trochę o tych kwestiach bardziej formalnych, to znaczy do kogo to jest w ogóle skierowany program i co zrobi, żeby stać się jego częścią?
3: Program Szkoły Edukacji jest skierowany do osób, które chciałyby spróbować swoich sił właśnie w tych czterech ścieżkach, czyli język polski, matematyka, biologia z przyrodą lub historia i WOS. Żeby studiować w Szkole Edukacji, trzeba mieć ukończone odpowiednie studia magisterskie. Dla polonistyki, czy dla języka polskiego ścieżki polonistycznej i dla historii, to musi być właśnie filologia polska albo historia. W przypadku matematyki i biologii mogą to być także studia pokrewne, czyli na przykład fizyka, informatyka, biotechnologia, ochrona środowiska. My za każdym razem analizujemy indywidualnie suplement do dyplomu i decydujemy, czy taka osoba spełnia wymogi formalne, jeśli chodzi o liczbę, zakres odbytych przedmiotów. Można zawsze do nas zadzwonić, dopytać, wysłać swój dyplom, swój suplement i powiemy, czy taka osoba ma szansę u nas studiować. Studia są całkowicie bezpłatne, całkowicie zwolnione z opłat. Trwają, tak jak mówiłyśmy, 10 miesięcy. Ponieważ są to studia dzienne, no to trudno je z pracą połączyć i dlatego właśnie mamy program stypendialny. To nie jest żadna ściema, to nie jest tak, że dwie osoby na 30 dostaną stypendium, a my opowiadamy o programie stypendialnym. W tym momencie ponad 90% naszych studentów i studentek otrzymuje stypendium w wysokości 2,5 tysiąca złotych miesięcznie.
2: Warto też dodać, że dla osób, które są spoza Warszawy, oferujemy akademik na czas studiów. Myślę, że to jest naprawdę ważne w perspektywie tego, ile kosztuje wynajęcie mieszkania w Warszawie. I zarazem oczywiście możliwość praktyki tutaj w szkołach warszawskich otwiera także myślenie o tym, że być może, prawda, te pierwsze kroki nauczycielskie można stawiać właśnie tutaj w Warszawie albo w okolicznych miasteczkach.
1: Opowiadają Magdalena Swat-Pawlicka i Adrianna Bąkowska ze Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, a do naszej rozmowy wrócimy jeszcze za chwilę.
0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM. Reklama.
4: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.

0: Szukam ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnić mi życie jak zorze.
1: Kampus główny.
2: To był Suwa i kawałek Falling Stars przez bardzo dużo Z. Tam jest tak zapisane. A my wracamy do naszej rozmowy. Ze mną jest Magdalena Swart-Pawlicka i Adrianna Bąkowska ze Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele można usłyszeć o karierze nauczyciela, o tym, że jest trudna, że może być niewdzięczna. Wiadomo, że dzieci złe, rodzice, wszystko złe generalnie. Ale tym bardziej myślę sobie, jak w tym wszystkim, dla kogo, kto w ogóle mógłby, powinien zostać nauczycielem i dlaczego w ogóle warto jest wybrać akurat taką ścieżkę, a nie inną.
3: Myślę, że to jest zawód dla ludzi, którzy lubią być z innymi, lubią nawiązywać relacje i też mają w sobie już takie doświadczenia. One często są doświadczeniami z czasów dzieciństwa albo z czasów młodości, kiedy uczyli innych i kiedy sprawiało im to bardzo dużą przyjemność. I czasami to uczenie innych związane było z taką informacją zwrotną, super, tak, dobrze to robisz, albo świetnie tłumaczysz. No to są tacy ludzie, którzy moim zdaniem powinni absolutnie myśleć o zawodzie nauczyciela, nauczycielki. Ale też takie osoby, które uwielbiają swój przedmiot, czyli są pasjonatami i chcieliby więcej o nim mówić, właśnie pokazywać różne ciekawostki z nim związane innym ludziom. To też są osoby, które powinny myśleć o tym zawodzie.
4: Mm-hmm. Od tysięcy lat ludzkość poszukuje eliksiru młodości, a ten eliksir młodości tak naprawdę istnieje i to jest kontakt z młodszymi od siebie ludźmi. My w Szkole Edukacji bardzo często słyszymy takie głosy od nauczycieli, że oni się nie starzeją, bo oni czerpią tyle energii od tej młodzieży, oni są tak bardzo na bieżąco, że to ich w pewnym sensie konserwuje na długie, długie lata. I myślę, że to też jest bardzo fajne dla takiego zachowania młodzieńczości, energii, wymiana tej energii jest bardzo, bardzo pozytywnym zjawiskiem i chyba nigdy się nie nudzi. My mamy takich nauczycieli, takich absolwentów, którzy mówią, że oni w ogóle nie wyobrażają sobie, jak można nie chcieć być nauczycielem. To jest najbardziej wdzięczna praca. Oczywiście jak każdy zawód ma swoje dołki, ma swoje trudne momenty i wyzwania, ale jednak no na koniec dnia to jest tak inspirujące tego, że to, że uczymy się od tych dzieciaków wzajemnie, bo przecież to nie jest tak, że nauczyciel tylko i wyłącznie transmituje tę wiedzę, to działa w obie strony i myślę, że to jest takie poczucie, którego nie da się niczym zastąpić.
2: Też w programie, tak jak już wspominałeś, jest bardzo dużo przestrzeni na praktykę dla tych nauczycieli, więc też okazję, żeby zobaczyć, czy to jest na pewno dla nich, czy też nie. Jak to w ogóle odbieracie właśnie jako taka trochę szansa na uformułowanie się, właśnie na takie złapanie tego kontaktu, na sprawdzenie, czy to jest właściwa ścieżka?
3: Tak, to warto to podkreślić, że wśród naszych absolwentów są osoby, które przychodziły trochę właśnie sprawdzić, czy nauczycielstwo jest dla nich, bo nie były do końca przekonane, czy tak. Czasami miały jakieś doświadczenia ze studiów, nie najlepsze, a czasami po prostu obserwowały nauczycieli i nauczycielki i myślały, że być może to jest dla nich ścieżka kariery. Po pierwszych miesiącach próby jeszcze cały czas nie były tego pewne, ale po 10 miesiącach decydowały się na pójście do szkoły, no i są teraz nauczycielami. Niektórzy z nich już od lat, bo my istniejemy 10 lat. I też myślę, że warto podkreślić, że przez te 10 lat my zmienialiśmy nasz program, biorąc pod uwagę głosy naszych absolwentów. Stąd też bardzo dużo praktyki w Szkole Edukacji, takiego praktycznego wymiaru nie tylko w związku z tym, że nasi studenci, studentki są w szkole codziennie, ale też w związku z tym, że nasze zajęcia są bardzo praktyczne. Że my właściwie nie mamy wykładów, to są cały czas warsztaty, pracujemy na symulacjach i cały czas myślimy o tym, jak jakaś sytuacja, jakaś metoda, jakaś technika, jak ona będzie funkcjonowała w klasie, jak ona się sprawdzi. Nasi studenci to sprawdzają, wracają do nas, rozmawiamy o tym, szukamy modyfikacji. Także to jest niezwykle praktyczny program. Ja chciałam to podkreślić, że te metody, one są nie tylko nowatorskie, ale właśnie są sprawdzone w szkołach i sprawiają, że to nauczanie staje się nie tylko interesujące dla uczniów, ale też jest wielką zabawą szkołą, tak śmiało powiem, dla nauczycieli.
4: A nawet jeśli ktoś dojdzie jednak do wniosku, że to nauczycielstwo nie jest do niego, dla niego, no to nic nie traci. To jest 10 miesięcy, owszem intensywnego, ale bardzo rozwojowego programu, który przyda się nie tylko w pracy z dziećmi, z młodzieżą, to się przyda w zasadzie w każdym zawodzie, jeżeli chodzi o takie kompetencje miękkie, umiejętności zarządzania ludźmi, zarządzania swoim własnym czasem. Więc naprawdę warto spróbować się. Nikt tutaj, nie wiem, nie zmusza do podpisania weksla in blanco. My nie zmuszamy do bycia nauczycielem. My tylko pokazujemy, że to może być świetny zawód i dajemy takie warunki, które pozwalają to w miarę bezboleśnie sprawdzić na własnej skórze.
2: To jeszcze zapytałbym tak na koniec naszej rozmowy, gdzie szukać więcej informacji, no i oczywiście do kiedy trwają jeszcze zgłoszenia.
4: Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej, bardzo prosta, www.szkołaedukacji.pl, bez polskich znaków. Obecna tura rekrutacji na studia trwa do końca czerwca, ale jeśli ktoś nie zdąży, proszę się nie martwić, będzie jeszcze kolejna tura rekrutacji, także będzie możliwość, żeby nadrobić. Tam są wszystkie informacje, rekrutacja, jak to na UW, przez IR. Czy to przyjazny system, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia, ale w razie czego służymy tutaj dodatkowymi informacjami, można do nas dzwonić, pisać na Facebooku. Zapraszamy i zachęcamy, bo Szkoła Edukacji to jest naprawdę świetne miejsce.
2: O programie Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego opowiadały Adrianna Bąkowska i Magdalena Swat-Pawicka. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.
1: Fuck apple.

0: Reklama.
1: Hello, Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Moto Buds i Moto Buds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje. Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
0: Reklama.
3: Akademicki Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Nie, Archive Part of Me na antenie Radia Campus 5 minut po godzinie 12, a my zajrzymy sobie jeszcze do prasy naukowej. No i zaczniemy od tego, co leje nam się z nieba, od tego żaru, który czeka nas w najbliższych dniach jeszcze bardziej, no bo teraz mamy prawie 30 stopni, chyba nawet ponad 30 stopni o tej godzinie, a i 36-37 stopni zapowiada się w najbliższym czasie, więc warto pomyśleć, jak przeżyć dobrze ten czas. No i tutaj nauka, jak zawsze, przychodzi z poradą. Na Nauce w Polsce możecie przeczytać o tym, jak się nawadniać prawidłowo w tak upalne dni. No i można przeczytać parę rzeczy, które są takie mniej oczywiste, niż by się wydawało. Na przykład, że o ile woda jest wciąż podstawą nawodnienia, to rzeczy takie jak na przykład naturalne soki czy mleko nawadniają wręcz lepiej. Czyli te produkty, które albo mają niską zawartość cukrów, czyli w ogóle jakiekolwiek cukry, albo te, które mają w sobie jeszcze jakieś białka. I tak jak opisują naukowcy na łamach nauki w Polsce, są trochę jak taka gąbka, która sprawnie trzyma wodę. Natomiast wysoko słodzone napoje już nie, w sensie w te strony nie warto iść, ponieważ mogą wręcz prowadzić do uszkodzeń nerek przy tak dużym upale, oczywiście przy zastosowaniu ich dużej ilości. To jest dosyć interesujące, ale warto też zwrócić uwagę na choćby elektrolity, czyli te takie mikroelementy, makroelementy jak sód i potas, które również występują w sokach owocowych, mlekach, to też różnego rodzaju izotonikach. Alkohol również jest słabym pomysłem, tak jak na przykład piwo, zwłaszcza zważywszy na to, że bardzo mocno jest silnie moczopędny, a więc powoduje efekt wręcz odwrotny do zastosowania, więc nawet jeżeli wydaje się orzeźwiający w takie upalne dni, to nie jest dobrym wyborem z punktu widzenia naszego zdrowia. Oczywiście po więcej zapraszam Was na Naukę w Polsce, ale to, co najważniejsze, nisko słodzone napoje, mleka, soki naturalne, woda zawsze są dobrym pomysłem. I przejdę jeszcze do nauki, do nature.com, o bardzo ciekawym badaniu na temat śmiejących się małp i ludzi, ponieważ okazuje się, że podczas łaskotania małpy, w sensie szympansy, goryle, ale także ludzie, dosyć podobnie wokalizują, to znaczy te schematy śmiechu są dosyć zbliżone, co wskazuje na dosyć bliskie pokrewieństwo tych dwóch, tych różnych grup. Początek takiego tego wspólnego przodka znaleziono mniej więcej 15 milionów lat temu, kiedy już te procesy tego śmiechu społecznego zaczęły się wykształcać. No i ciekawym jest też takie obserwowanie tego, choćby w przypadku zabawy dzieci ludzkich i dzieci gorylich, dzieci szympansich, w których okazuje się, że ludzkie wokalizacje są jednak odrobinę inne, zdają się być szybsze, trochę bardziej tak jakby wyrafinowane, tak można powiedzieć. Co jest ciekawe, no bo wydaje nam się, że to są takie rzeczy, które są bardzo, bardzo nasze, a tak naprawdę ewolucja wyposażyła te społeczne zwierzęta już wiele lat temu w takie schematy. Więc tak, odpowiedziało mi to na bardzo ważne pytanie. Szympansy też da się połaskotać.
0: Campus. Same sztosy.
2: The Rock FM. 101.9. It's that feeling.

0: Kampus Główny.
1: To jest zawsze bardzo miłe robić przegląd prasy z czegoś, co faktycznie tak można tym poszeleścić przed mikrofonem, chciałem powiedzieć pod mikroskopem, i tak czuć ten papier faktycznie pod ręką polityka. Z niej sobie jeszcze sięgniemy po temat trochę mniej z zakładki nauka, a trochę bardziej z zakładki temat tygodnia, czyli chodzi o czerwone paski, które przetoczyły się bardzo głośnym echem ostatnio przez polską debatę publiczną, a które też chyba nigdy bardziej niż dzisiaj nie będą wybrzmiewały. A konkretnie w tym przypadku mamy rozmowę z Dariuszem Chętowskim, nauczycielem z łódzkiego liceum, który opowiada właśnie o tym, jak to wygląda z jego perspektywy. Ta kwestia na przykład lodów za czerwony pasek.

promocji za czerwone paski. Generalnie bardzo silnego nagradzania, tak można powiedzieć, tych uczniów, którzy te czerwone paski otrzymali. No i sporo można z tego wyciągnąć, no bo o ile wskazuje, że no nie ma trochę nic dziwnego w tym, że nagradza się wysokie osiągnięcia, to, że instytucja czerwonego, biało-czerwonego paska w zasadzie jest już nieco inna niż była kiedyś, zwłaszcza jeżeli chodzi o skalę tego, ile osób obecnie dostaje te czerwone paski, kiedy bywa to nawet 20 osób na 26 osób w klasie, które je otrzymują. Więc to, tak jak zresztą tutaj rozmówca podaje ze swojego nauczycielskiego doświadczenia, więc czuć w tym już taką, że coś jest nie tak, że to nie jest tak, że parę osób w klasie, 2, 3, 4 na 30 dostają takie wyróżnienie, ale raczej na tych apelach coraz bardziej wygląda to w ten sposób, że wychodzą na salę podczas tego apelu końcowego te 20 osób, które otrzymują tą promocję z wyróżnieniem, a potem no tak, to jeszcze promocję otrzymali, no i jest lista, coraz częściej zdaje się lista wstydu, w tym sensie, że czerwony pasek zdaje się przestawać promować tych faktycznie dobrych uczniów, a coraz bardziej, jak on stając się normą, zaczyna negatywnie wpływać na tych, którzy ich nie otrzymują. To oczywiście jest temat, w którym można mieć różną opinię. Odsyłam was do polityki, jeżeli jesteście zainteresowani tematem tego dnia zwłaszcza. A ja zajrzę jeszcze do Inteli, w której możemy przeczytać o metodzie mikroskopii ekspansyjnej, która pozwala zwiększanie wielokrotnie, aż jak wskazują miliony, miliardy razy, powiększyć objętość danych próbek biologicznych. To jest trochę takie obejście, zdaje się, trudne do wykonywania mikroskopii elektronowej, kiedy walczymy z tym, że no, w rzeczy, które chcemy obserwować, jakieś białka, jakieś mikrostruktury są naprawdę bardzo małe i potrzeba dosyć zaawansowanego sprzętu. Tutaj opisują, że można potraktować w odpowiedni sposób próbkę, tak żeby ona po prostu zwiększyła swoją objętość i można ją wtedy obserwować, takie odbicie, taką jej strukturę na normalnym mikroskopie optycznym, który jest znacznie tańszy. To jest ciekawe nie tylko pod takim względem po prostu technologicznym, ponieważ naukowcy wskazują, że jest to relatywnie proste do wykonania, ale pod takim względem nawet demokratyzacji nauki. To znaczy zawsze, jeżeli możemy zastosować dużo tańszego sprzętu niż bardzo drogiego sprzętu, to jest to na pewno na duży plus. Tyle w dzisiejszym przeglądzie prasy, a już zaraz przejdziemy do kolejnego tematu. Porozmawiamy o Instytucie Ochrony Środowiska i o tym, co jeszcze w ogóle dzisiaj w tym środowisku jest do odczytania.

0: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.

0: Kampus Główny.
1: Spotykamy się z okazji 40-lecia Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego i naszą jubileuszową rozmowę będę miał przyjemność poprowadzić z doktorem habilitowanym Michałem Brzmichorskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zaczniemy może trochę od wyjaśnienia w ogóle, bo Instytut Ochrony Środowiska, półpauza, myślnik, średnik, Państwowy Instytut Badawczy. Jak to w ogóle rozkodować? Co to jest za w ogóle typ instytucji?
2: Jest to instytucja z jednej strony naukowa, bo my zajmujemy się taką klasyczną nauką. Robimy badania naukowe, publikujemy je w naukowych periodykach. Mamy kadrę naukową, mamy profesorów, adiunktów. A z drugiej strony znaczną część naszej działalności to są takie zagadnienia czysto praktyczne, które są nam na ogół podrzucane przez resort środowiska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I są to takie zadania bardzo konkretne, kiedy Polska jako kraj, rząd musi zmierzyć się z jakimś środowiskowym problemem i my jesteśmy taką merytorycznym wsparciem dla polityków i również urzędników, żeby zarządzać środowiskiem w oparciu o wiedzę, w oparciu o naukę.
1: Czyli w takim razie te projekty, które są realizowane u Was, faktycznie są... adresują jakiś problem, który już w tej chwili mamy?
2: W bardzo dużej mierze tak właśnie jest. Mierzymy się na przykład z takimi zagadnieniami jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza, obecność różnego rodzaju toksyn w środowisku, różnego rodzaju zjawiska ekstremalne, więc to są jak najbardziej istniejące obecnie problemy o takim znacznym wymiarze praktycznym, więc ministerstwa muszą jakoś tymi, powiedzmy, problemami, takimi kryzysowymi często sytuacjami zarządzać. I rolą naszego instytutu między innymi jest wspomaganie tego zarządzania, żeby było możliwie merytoryczne.
1: Chyba nic bardziej niż nasza dzisiejsza fala opałów nie przypomina o wyzwaniach cywilizacyjnych, które
2: dokładnie. Będziemy mieć około 40 stopni w Warszawie. Jest to ten aspekt środowiska, który wszystkich nas dotyczy i dotyka, również w takim wymiarze finansowym, ale też zdrowotnym. U nas w instytucie na przykład mamy dużą grupę badawczą, naukową, która zajmuje się modelowaniem dynamiki atmosfery. Dzięki pracy tych ludzi wiemy, czego się spodziewać, umiemy prognozować te zmiany, lepiej je rozumieć, mechanizm powstawania tych, między innymi, takich fal upałów, więc takimi zagadnieniami między innymi się zajmujemy.
1: No i właśnie takie w ogóle ujęcie środowisko kojarzy się bardzo, przynajmniej mnie, z takim biologiem, który sobie gdzieś chodzi, ogląda jakieś kwiatki, krzaki, zajmuje się takimi rzeczami, ale już wiem, że tutaj będzie zaskoczenie, bo wasz wachlarz specjalistów z różnych dziedzin jest znacznie szerszy.
2: Tak, rzeczywiście ja mam doświadczenie z innych instytucji, głównie Polskiej Akademii Nauk, i tam takie spojrzenie dominuje raczej spojrzenie czysto naukowe, natomiast tutaj również prowadzimy badania naukowe, tak jak wspomniałem, ale ten wątek takiego środowiska bardzo szeroko definiowanego jest bardzo silny. My patrzymy na środowisko z najróżniejszych perspektyw. Mamy grupy, które zajmują się kwestiami prawnymi, jak środowisko, tutaj zarządzanie środowiskiem od strony legislacyjnej się odbywa. Mamy całą ogromną grupę, która zajmuje się taką integracją tej polityki krajowej z polityką unijną. Różnego rodzaju standardy, normy, konwencje czy dyrektywy unijne implementowane na polski grunt wymagają bardzo merytorycznej, ciężkiej pracy całego zespołu, który pomaga to robić. Mamy też ekspertów takich bardziej, powiedzmy, naukowych w rozumieniu takiej twardej nauki, którzy zajmują się na przykład właśnie dynamiką atmosfery, czy na przykład przewidywaniem, modelowaniem zjawisk ekstremalnych, modelowaniem ryzyka, ale też takie właśnie zarządzaniem czy poznawaniem wpływu tych substancji toksycznych na środowisko, w tym również na zdrowie człowieka. Mamy grupę hydrobiologów, którzy robią to ściśle w środowisku wodnym, więc ten wachlarz specjalistów, których mamy obecnie u nas na pokładzie, jest naprawdę bardzo szeroki.
1: To jeszcze bym zapytał o taki efekt waszej pracy, no bo właśnie w Polskiej Akademii Nauk, na uczelniach najczęściej tym efektem pracy jest publikacja, która trafia do jakiegoś czasopisma naukowego. Czasem to będą jakieś doktoraty, prace wdrożeniowe, które mają za zadanie stworzyć jakiś prototyp najczęściej projektu, produktu. A co jest u was takim efektem pracy?
2: U nas też bardzo często efektami pracy są publikacje naukowe. My publikujemy regularnie w wysokoimpaktowych czasopismach naukowych, specjalistycznych z danej branży. Natomiast powiedziałbym równie często produktem naszej pracy są takie dokumenty branżowe o takim bardziej praktycznym charakterze. Są to jakieś raporty, ekspertyzy, dzięki którym odpowiednie ministerstwa czy jednostki tutaj rządowe, agencje rządowe mogą regulować zarządzanie środowiskiem, mogą na przykład wprowadzać jakieś substancje do obiegu lub nie zgadzać się na wprowadzenie takich substancji. Mogą wyznaczać jakieś standardy, normy, które potem przeobrażają się w prawo, które jest stosowane i też potem dotyczy każdego z nas, więc ten wątek właśnie praktyczny jest czymś, co nas, powiedziałbym, odróżnia od takiej klasycznej, ściśle naukowej instytucji. On jest tutaj u nas bardzo bardzo, bardzo istotny i to też jest duże wyzwanie, muszę powiedzieć, bo ta praktyka jednak jest inna niż taka czysta, teoretyczna nauka, troszkę hermetyczna, zamknięta w wieży z kości słoniowej. Tutaj my siłą rzeczy konfrontujemy się z szeregiem, z taką specyfiką pracy właśnie specyfiką ścisłej współpracy i z politykami, i z praktykami, i też ze społeczeństwem, więc to jest bardzo, bardzo szeroki aspekt.
1: Opowiada doktor habilitowany Michał Żmichorski z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, a do naszej rozmowy wrócimy już za moment.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do naszej rozmowy. Moim gościem jest doktor habilitowany Michał Żmichorski z Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego, który, przypomnę, świętuje swoje 40-lecie urodziny. Więc przejdźmy sobie jeszcze może przez takie rzeczy stricte związane z jego aktywnością, jego działalnością. Nie tylko przez te 40 lat, ale też przez kolejne. W tej perspektywie, po co jest nam to w ogóle, no bo już trochę powiedzieliśmy o tym, że te badania środowiskowe faktycznie odpowiadają bezpośrednio na problemy, które pojawiają się u decydentów, ale jak to wygląda też z pańskiej strony, naukowca?
2: Czy w ogóle te kwestie środowiskowe tak naprawdę urastają obecnie do takiego, do rangi, najwyższej rangi takiego wyzwania, powiedziałbym, w ogóle cywilizacyjnego dla nas, bo to, co obecnie dzieje się ze środowiskiem, jest ogromnym problemem, jest rosnącym ogromnym problemem, staje się naprawdę dużym wyzwaniem dla nas. I to nie jest taka tematyka, którą powinni interesować się tylko ci ludzie, którzy jakoś tam chcą badać to środowisko, czyli jakaś niewielka, wyspecjalizowana grupa, tylko tak jak wspominaliśmy wcześniej, jest to problem, jest to zagadnienie, które dotyczy absolutnie wszystkich z nas. Bo chociażby te upały, czy na przykład ceny energii, ceny prądu, to są problemy typowo środowiskowe. One przekładają się również na przykład na sytuację geopolityczną. No, sytuacja w Europie, konflikt w Ukrainie jest przecież też w dużej mierze jakimś pokłosiem, czy jest związany z kwestiami środowiskowymi, wykorzystania surowców kopalnych, zmiany, którą tutaj wprowadza Europa, jeżeli chodzi o te surowce odnawialne i tak dalej. Więc to są kwestie naprawdę najwyższej wagi, najwyższego kalibru, które też przekładają się na przykład na nasze zdrowie, na jakość naszego życia, długość naszego życia. Więc odpowiadając na pana pytanie, no te sprawy środowiskowe są szalenie ważne. Im dłużej też siedzę w tym temacie, im bardziej się tym zajmuję, tym bardziej widzę, jak dramatycznie ważne są to kwestie dla nas wszystkich, stąd ta moja ocena roli, znaczenia tego typu instytucji też jest wysoka, ponieważ to jest absolutnie kluczowa kwestia, żeby odpowiednio, mądrze, optymalnie zarządzać tymi zasobami środowiskowymi, które mamy, i tymi, które będziemy mieć za jakiś czas, bo sytuacja też nie jest stabilna i się cały czas zmienia.
1: Trudno jest oczywiście porozmawiać o wszystkich kwestiach związanych ze środowiskiem, więc możemy się wybrać na pańskie poletko, pańską specjalizację, czyli różnorodność biologiczną. I to, co jest w niej obecnie takim, czy w ogóle palącym problemem, czy w ogóle czym się zajmują naukowcy w tym obszarze?
2: No tak, rzeczywiście ja się przez całe swoje zawodowe życie zajmuję bioróżnorodnością. Mamy też, przypomnę, bardzo głęboki, poważny kryzys bioróżnorodności. Gatunki giną lokalnie, ale też na całej planecie w zastraszającym tempie. Więc z jednej strony widzimy ten zanik bioróżnorodności, ubożenie ekosystemów, taką homogenizację ekosystemów, rozumianą jako taki proces, w wyniku którego różne środowiska stają się coraz bardziej podobne do siebie, bo nie mają tych specyficznych gatunków, bardzo rzadkich, wyspecjalizowanych, tylko mają tych kilku generalistów, którzy dobrze sobie radzą w różnych środowiskach, więc to jest problem bardzo, bardzo ważny, też ciekawy z takiego czysto poznawczego, z takiej czysto poznawczej perspektywy. Powiedziałbym, jeżeli mógłbym tak uogólnić, to z mojej perspektywy największym wyzwaniem w dziedzinie bioróżnorodności obecnie jest nakarmienie wszystkich ludzi dosłownie i w przenośni, czyli zapewnienie wszystkich potrzeb, surowców, zasobów, które ludzie, rosnąca populacja człowieka, których potrzebuje, a z drugiej strony niezabicie równocześnie tej bioróżnorodności, którą chcemy zachować, którą powinniśmy zachować, bo ona też jest potrzebna z czysto praktycznej perspektywy, w ogóle dla naszego dalszego funkcjonowania. Potrzebujemy drewna, więc musimy wycinać drzewa, ale chcemy, żeby ta gospodarka leśna była tak prowadzona, żeby to wycinanie drzew odbywało się możliwie najniższym kosztem dla pozostałych organizmów w ekosystemach leśnych. Potrzebujemy żywności, ale znowu nie chcemy zamienić agrocenos w takie pustynie biologiczne, tylko chcemy, żeby te ekosystemy były też jakoś stabilne, przewidywalne, żeby one nie stały się po prostu taką biologiczną pustką, więc szukanie, optymalizacja z jednej strony użytkowania, z drugiej strony zachowania tych naturalnych, półnaturalnych, zmienionych ekosystemów czy całych krajobrazów, no jest, powiedziałbym, takim największym wyzwaniem i to jest, no, rola nauki jest tutaj absolutnie kluczowa, bo kiedy w tych ekosystemach mamy setki gatunków, interakcje między środowiskiem a tymi gatunkami, kiedy jeszcze zmienia się klimat, to tutaj kończy się rola takiego intuicyjnego czy tradycyjnego podejścia, że zawsze tam robiliśmy tak i wszystko było okej. Tylko tutaj właśnie wchodzi w grę nauka ze swoimi najtwardszymi narzędziami, jakąś analizą danych, przewidywaniem, prognozowaniem, walidacją tych modeli, korygowaniem i tak dalej. Więc to jest w mojej dziedzinie tak bardzo ogólnie, skrótowo rzecz ujmując, to jest, powiedziałbym, takie najciekawsze, też bardzo ważne, ale też bardzo ciekawe wyzwanie naukowe.
1: To jeszcze na koniec naszej rozmowy bym zapytał właśnie o to. To znaczy, jak się w ogóle zabrać za takie naukowe podejście do tematu, weźmy sobie tę bioróżnorodność.
2: Dobrze jest na początku na pewno mieć dobry ogląd tego, co się w danej dziedzinie dzieje, żeby rozumieć, co wiemy, a czego nie wiemy, żeby zidentyfikować te luki w wiedzy. No i często w badaniach dotyczących bioróżnorodności kluczowe jest jednak założenie tych kaloszy i wybranie się w teren, żeby zebrać dane empiryczne. Tego się nie da przewidzieć, co się będzie działo, to po prostu trzeba obserwować raczej, co się dzieje. Te systemy są tak złożone, składające się z tysięcy gatunków, każdy się składa z milionów osobników, że nie umiemy matematycznie przewidzieć tych interakcji. Musimy po prostu pójść w teren, zobaczyć, jak to wygląda w terenie i na podstawie takich danych terenowych jesteśmy w stanie aktualizować swoją wiedzę na ten temat.
1: I później, tak jeszcze zapytam, to przełożenie tych wyników na faktyczne działania, na polityki, na prawo, to jest też w gestii naukowców, którzy się tym zajmują, na przykład specjalistów od prawa, czy to już leży tam po stronie polityków?
2: Też jesteśmy w stanie podsunąć rozwiązania, które wydają nam się rozsądne, użyteczne, właściwe i prawidłowe, natomiast to, że oczywiście ostateczna decyzja należy do polityków, więc tutaj ta nasza rola naukowców, nauki się kończy, staramy się generować możliwości, dobrą wiedzę, którą można będzie wykorzystać w praktyce, no ale ostatecznie to politycy decydują, jakie prawo obowiązuje.
1: No to i co, już zostaje nam w takim razie trzymać kciuki za ich mądrość i wiarę w naukę. Opowiadał tak doktor habilitowany Michał Żmichorski z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, który, przypomnę, świętuje swoje 40. urodziny, więc wszystkiego najlepszego i dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.

0: reklama.
1: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
6: Campus. 97,1 FM.
7: Zaledwie 2 minuty nam zostały do godziny 13, więc dotarliśmy również do końca dzisiejszego programu. Dzięki wielkie za te wspólnie spędzone 2 godziny. Ja się nazywam Kacper Koźluk i życzę wam pięknego dnia i lodów, nawet mimo braku czerwonych, biało-czerwonych pasków. Pauli i kawałek House is Getting Raw. Na dobre wejście. Ciąg dalszy. Cześć.
6: Kampus główny.

This is my church. This is where I heal my hurts.

in natural grace, or watching

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry, z nami jest Michał Polak, Warszawski Instytut Bankowości. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Jesteśmy u progu wakacji, u progu lata, urlop zaplanowany.
2: Tak, chociaż no, trzeba też pamiętać przy planowaniu urlopu o swoim portfelu.
1: I właśnie o tym będziemy rozmawiali. Zanim wyjedziemy na urlop, no, musimy przygotować po pierwsze mapę świata, zaznaczyć punktem na mapie, gdzie chcemy się wybrać, za co, za ile. No i tutaj można powiedzieć, kiełkuje cała wiedza zdobywana przez 9 miesięcy roku szkolnego, roku akademickiego. Wyjmujemy też badania dotyczące wiedzy ekonomicznej Polaków. Przez to badanie przechodziliśmy w ostatnim czasie również. Najważniejsze wnioski, twoim zdaniem?
2: Jeżeli patrzymy, że szklanka jest do połowy pusta, no to jednak to, że zdecydowanie za duża część Polaków deklaruje, że za bardzo nie chce rozwijać swojej wiedzy ekonomicznej. To jest coś, co nas bardzo
1: nie
2: martwi.
1: Chce.
2: Nie chce, gdyż pewnie są powody różne, jak zawsze. Ale to jest takie wskazanie, które nas niepokoi. Jeżeli patrzymy na coś pozytywniejszego, to na pewno to, że coraz więcej osób, 41%, o ile pamiętam, ankietowanych deklaruje poczucie finansowego bezpieczeństwa. To, myślę, powinno nas cieszyć.
1: W tym badaniu też jest sporo takiego deklarowania, bo gdyby sprawdzać poziom wiedzy ekonomicznej Polaków, mogłoby być z tym pewnie trochę gorzej.
2: Tak, w ramach naszego badania po raz pierwszy tak naprawdę, była to już 9. edycja, o ile się nie mylę, respondenci zmierzyli się z testem wiedzy ekonomicznej, więc oprócz tych deklaracji właśnie po prostu no, odpowiadali na konkretne, praktyczne pytania. No i tutaj uzyskane rezultaty pokazują, że badani najlepiej, a więc średnio powyżej połowy prawidłowych odpowiedzi, radzą sobie z zagadnieniami w obszarze podatków i finansów publicznych. To nas zdziwiło, biorąc pod uwagę, jak złożoną materią.
1: Często mamy kontakt z podatkami. Wychodzimy do sklepu.
2: I jak złożona materia jest w ogóle, jeżeli chodzi o sprawy podatkowe u nas. Natomiast trochę gorzej wyglądało to już w kontekście tej takiej bardziej specjalistycznej wiedzy inwestycyjnej. Tutaj rzucam hasłowo ETF-y, akcje, obligacje. Tutaj już niestety wygląda to troszkę słabiej.
1: Warto zaznaczyć, że pytaliście różne grupy Polaków. To jest badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków, to znaczy odpowiadali i młodsi, i starsi.
2: Odpowiadali tak samo osoby o wykształceniu podstawowym, średnim, wyższym.
1: W różnych regionach Polski. To też jest ciekawe, że podzieliliście Polskę nie tylko na województwa, lecz także na regiony, jak odpowiadaliśmy w Polsce zachodniej, środkowej, wschodniej, w różnych częściach.
2: Tak, na szczęście wyłącznie na potrzeby tego badania podzieliliśmy Polskę, tak raczej staramy się pod tą wspólną misją edukacyjną łączyć, bo wiemy, że...
1: Wszyscy w różnych miejscach w Polsce uczymy się.
2: Wiemy, że ta wiedza finansowa przekłada się najpierw na nasze portfele, ale docelowo również na to, co się dzieje w całej naszej gospodarce. Faktycznie tutaj te różnice są również chociażby na poziomie płci, gdzie też trochę inaczej odpowiadali mężczyźni, trochę inaczej odpowiadały kobiety. Przykładem takim może być głośny temat kryptowalut, gdzie przecież okazuje się, że temat jest złożony, ryzykowny, wymagający dalszej edukacji. Natomiast na przykład wiemy, że deklarują inwestowanie w ten instrument finansowy głównie respondenci w wieku 25-34 i głównie są to mężczyźni. Więc na przykład tutaj już kobiety zachowują większą rozwagę w zakresie no, tak ryzykownego instrumentu, jakim są kryptowaluty.
1: Oszczędzanie, inwestowanie, cyberbezpieczeństwo, o te wątki również pytaliście i za chwilę zapytam o nie i ja.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Z nami jest Michał Polak, Warszawski Instytut Bankowości. Rozmawiamy o badaniach przeprowadzonych jakiś czas temu. To kolejne badanie o wiedzy ekonomicznej Polaków. Różne wątki zostały rozjaśnione w tym badaniu. Nie tylko ocena własnej wiedzy ekonomicznej, lecz także źródła wiedzy. Młodzież uczy się ze szkoły, od rodziców, czy z social mediów, czy może z każdego tego źródła?
2: Młodzież generalnie rzecz biorąc tutaj jakoś bardzo nie różni się od reszty społeczeństwa. Na pewno rola tej sfery internetowej jest naprawdę kluczowa z punktu widzenia tych deklaracji, tego, że chętnie słuchamy blogerów, chętnie czytamy portale, więc te formy takie bardziej interaktywne, multimedialne do nas trafiają.
1: To brzmi poważnie, a różnego rodzaju reelsy, TikToki, czy nie ma tam pewnych obaw, że to, czego się dowiadujemy, może się pokrywać różnie z rzeczywistością?
2: No niestety tutaj myślę, że w ogóle wychodzimy poza już obszar wyłącznie wiedzy ekonomicznej. Wiemy, jak ogromnym wyzwaniem jest dzisiaj przeciwdziałanie dezinformacji, jak ogromne żniwa w różnych tematach, w tym również w tematach związanych z finansami, zbierają fake newsy.
1: Deepfake'i, podszywanie się pod gwiazdy, obiecywanie złotych gór.
2: Dokładnie, tego niestety nie brakuje i tutaj już pewnie bardziej sięgając do danych policyjnych i służb, widzimy, że jednak to nie jest tak, że ten taki tylko i wyłącznie stereotypowy senior ulega takim pułapkom. Niestety w te pułapki wpadają również młodzi, ale my niestety ciągle pokutuje trochę te deficyty w zakresie nauczania finansów, ekonomii na tych etapach szkoły. Ciągle tam tych zajęć jest stosunkowo niewiele. Staramy się tutaj również przy dużym udziale Rady Edukacji Finansowej, Ministerstwa Finansów, szkół, kuratoriów, uczelni nad tym pracować. Natomiast niewątpliwie to szkoła obok domu rodzinnego powinny być tym głównym miejscem, gdzie ten pierwszy kontakt z finansami mamy i go potem rozwijamy i tylko wspieramy się tak naprawdę innymi źródłami. A u nas jest to niestety troszkę odwrócone.
1: Za chwilę będziemy rozmawiali o kolejnym wątku związanym z tymi badaniami. Warto z nami pozostać.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś dr Michał Polak, Warszawski Instytut Bankowości. Rozmawiamy o badaniu Wiedza Ekonomiczna Polaków 2026. Próbujemy w takim telegraficznym skrócie opowiedzieć wam o tych badaniach. Było o tym, co myślimy o swojej wiedzy. Było trochę o cyberbezpieczeństwie i o tym, że wiedzę czerpiemy z bardzo różnych źródeł, niezależnie od wieku. Oszczędzanie i inwestowanie to również jest blok, na który zwracacie uwagę w tym badaniu.
2: Tak, absolutnie tak. My w ogóle wychodzimy, realizując nasze działania edukacyjne, że tak naprawdę pierwszym krokiem do inwestowania jest właśnie oszczędzanie, tak? Czyli żeby, mówiąc wprost, móc te pieniądze umieścić w miejscach, w których mogą pracować na siebie i podlegać naturalnym prawom rynku finansowego, no jednak jest podstawą jest właśnie to oszczędzanie. Na pewno z punktu widzenia naszych postaw, jeżeli chodzi o oszczędzanie, widzimy pozytywne zmiany. Znaczy, zaczęliśmy oszczędzać, zaczęliśmy faktycznie budować tą poduszkę finansową. Staramy się nie wydawać wszystkiego, co zarabiamy w skali miesiąca.
1: Nawet niewielkie sumy można z miesiąca na miesiąc odkładać.
2: Dokładnie tak. Tutaj i pomagają temu różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, gdzie możemy przecież ustawić stałe zlecenia w swoich kontach bankowych, kontach internetowych, aplikacjach mobilnych i odkładać na różne cele.
1: Nawet na to nie patrzeć.
2: Dokładnie.
1: Są też, sorry, że wchodzę w słowo, takie programy jak PPK, czyli osoby pracujące na etatach, mogą w ogóle nie patrzeć na to, ile im spływa na konto, bo jeszcze na konto PPK, na przyszłość, na emeryturę. Pracodawca i ty, pracowniku, i państwo.
2: Dokładnie
1: składać.
2: Tak. Mamy oczywiście IKE, IKZE, też te literki, które już chyba nam coraz więcej mówią. Te osoby, które już troszkę dłużej są na rynku pracy, zarabiają troszkę więcej, też widzą to chociażby przy swoich zeznaniach podatkowych, że mogą też odliczyć dzięki korzystaniu z tych instrumentów. Więc no tutaj widać pozytywne zmiany, natomiast niewątpliwie wydaje się, że zbliża się przed nami kolejne nowe instrumenty, czyli OKI. O tym też będzie się toczyła na pewno dyskusja w najbliższych tygodniach i miesiącach. Myślę, że każdy instrument, który będzie przynajmniej część, kolejną część osób zachęcać do oszczędzania, czy do aktywnego oszczędzania i w dalszej konsekwencji do inwestowania, no jest takim instrumentem, na którym się warto pochylić.
1: OKI, osobiste konta inwestycyjne, o tym projekcie faktycznie jeszcze w wakacje albo po nich na antenie będziemy rozmawiali dłużej. Głównym celem inwestowania Polaków jest zabezpieczenie przyszłości, elastyczne dysponowanie środkami w razie potrzeby lub brak konkretnego celu. Tak odpowiada 57% ankietowanych, przy czym połowa inwestujących myśli także o zabezpieczeniu finansowym na emeryturę. Inne cele inwestycyjne są mniej powszechne, dotyczą głównie nieruchomości 23%, wypoczynku 20%, wyposażenia domu 18% oraz potrzeb dzieci 16%. Pojawiają się wakacje. Co piąty z nas chce to, co zainwestuje, na wypoczynek wydać.
2: Tak, ja myślę, że to jest taki odwieczny dylemat, czyli jak bardzo chcemy żyć tu i teraz, a jak bardzo chcemy zadbać o to, aby to życie wyglądało fajniej, spokojniej, stabilniej za parę, paręnaście, parędziesiąt lat. Jesteśmy w radiu ludzi młodych i dzisiaj pewnie myślenie o emeryturze dla wielu jest bardzo odległą historią. Natomiast ja ze swojej perspektywy, również Warszawskiego Instytutu Bankowości, gorąco mogę tylko zachęcić do tego, żeby tego nie odkładać, że to jest trochę tak jak ze zdrowiem. Im szybciej zaczniemy o to dbać, im szybciej będziemy aktywni fizycznie, będziemy dbać o swój dobrostan psychiczny, to również warto spojrzeć pod kątem tego naszego dobrostanu finansowego, abyśmy po prostu wiedzieli, że jeżeli będziemy naszymi pieniędzmi zarządzać w sposób odpowiedzialny i zdyscyplinowany, tym po prostu tych problemów finansowych w przyszłości będziemy w stanie unikać.
1: Warszawski Instytut Bankowości reprezentował dziś dr Michał Polak. Dziękuję za to spotkanie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Piotr Topuliński, do usłyszenia. Zachęcam do słuchania podcastu Trzy grosze o ekonomii podczas wakacyjnych wyjazdów, a w sam raz taka lekcja ekonomii na podróż. Do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: ten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo wie.
2: Ale
1: nie puszczę cię bez.
2: Ale jest problem. Nie puszczę cię bez. Ale jest problem. Nie puszczę cię bez. Ale jest problem. Nie puszczę cię bez.

0: wizją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolek,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki w ogóle?

0: Reklama.
1: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
3: Same sztosy.
4: A może tak wszystko rzucić, wyjść nie wrócić, albo na mętę rachunki, umowy, gadżety, wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W uchu mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa.

0: nie widzę ich.
1: A może by to wszystko rzucić? Tata mnie uczy wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Baba, co znów zmienia rolkę przy kasie. Twój dźwięk SMS, moja oszczana felga. Myślałem chociaż, że pisanie

wróżę tak jakby Andrzejk. Pieprzyć doświadczeń bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko w bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli w atakę. Przykucne chwile, spojrzę w niebo, lekko świecą i dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. Jadą na południe, nie na zachód jak Petro Boys.

straight lust. You've been caught in the black, me and you.

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery. To program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.
4: Akademicki Radio Campus.

Me and You od Bonobo, 6 minut po godzinie 15. Za chwilę przyjdę do Was z informacjami o tym, co się dzieje w mieście, jeśli chodzi o eventy. O 15.30 tradycyjnie dawka informacji, potem typowy Jędrzej. O 16.00 poznamy się z ziomalami 3-0, pogadamy trochę mundialu. Potem Kasia Rodek, sample, covery, bajery. No i zaczynamy. Dawid Buczek, siema.

0: Kultura w mieście.
1: No nie będzie to odkrywcze, jak powiem, że mundial trwa w najlepsze. No bo taka też jest prawda. Kończą się powoli mecze fazy grupowej. Dzisiaj właściwie troszeczkę będzie o tym mundialu, bo tak jak mówiłem na początku, jak się z wami witałem, o 16 będą chłopaki z kanału nadawczego 3 do 0 i z nimi więcej pogadamy o mundialu, bo oni się na tym bardzo dobrze znają, na piłce nożnej. Ale mundial trwa w najlepsze, będzie trwał sobie do 19 lipca. No i z tego powodu my jako warszawiacy, no i lubimy jednak oglądać piłkę nożną i nawet jak nie lubimy, to mi się wydaje, że fajnie oglądać po prostu ze względu na to, że to jest duży event i całkiem przyjemnie po prostu sobie pooglądać raz na jakiś czas mecze albo pośledzić, co się tam właściwie dzieje. Możecie to robić w domach, możecie to robić ze znajomymi, a możecie to robić na dużych ekranach w plenerze, na przykład na bulwarze Flotylii Wiślanej. Tutaj w Warszawie to jest rejon Płyty Desantu, tam jest lokal pod Gigantami i na

Równoległy, równorzędny mecz to będzie Senegal-Irak, również z tej samej grupy. Te drużyny raczej już tak sobie grają na pożegnanie, jak to się mówi. A trochę odchodząc od piły, no to WTF. I ja tutaj nie przeklinam po angielsku, tylko mówię o festiwalu dziwnych, strasznie dziwnych filmów. No i strasznie, ale to strasznie zapraszają na WTF Festiwal. Zapraszają was organizatorzy warszawskiej do warszawskiej kinoteki. Tam macie 4 projekcje dzisiejszego dnia. Kacyk Blues, Taxi, Dermia, Derskin i Imperium Zmysłów. A ten festiwal WTF będzie trwał właśnie do niedzieli przez cały weekend. Wstęp macie oczywiście, tak jak w kinotece, albo przez stronę internetową, albo na wejściu. Jeszcze wam powiem o czymś innym. Jak mieliśmy strefy kibica w plenerze, to możecie też oglądać filmy w plenerze. A jutro i w niedzielę będą seanse w ogrodzie BUF, czyli Biblioteki Uniwersyteckiej. Tutaj bardzo blisko, będą one pod chmurką, wstęp macie wolny i będą takie filmy. Jutro Mama Mia oraz Duma i Uprzedzenie, a w niedzielę Dzień Świra oraz Dirty Dancing. Wstęp macie całkowicie darmowy. Seanse są o 21.00. 15 oraz o 23.15, a wszystko sobie jeszcze możecie sprawdzić na stronie internetowej. Wystarczy, że wpiszecie sobie właśnie ogrody BUF i kino pod chmurką, a wszystko zresztą sobie znajdziecie. A przed seansem, żeby się troszeczkę rozgrzać, możecie otworzyć wino ze swoją dziewczyną, a jak nie macie dziewczyny albo nie chcecie z dziewczyną, to już nie wnikam, to możecie otworzyć z Sydneyem Polak. Sydney Polak gra jutro koncert w chacie Trapera na warszawskim Tarchominie i to przysłowiowe wino możecie właśnie z nim jutro otworzyć, zaśpiewać ten kultowy singiel Otwieram wino o 19.00. Wstęp macie wolny, więc bardzo fajna opcja. Przypominam, chata Trapera na warszawskim Tarchominie, tam będzie grał jutro Sydney Polak.

swoją drogą możecie napisać do mnie. Albo zadzwonić nawet, ale możecie napisać przede wszystkim. Przypominam wam, że mamy WhatsAppa, mamy numer 886-971-971. Piszcie do mnie a propos tego, czy oglądacie Mundial, czy to w ogóle jeszcze jest dla was coś interesującego. Ja to chcę wiedzieć. Ja chcę wiedzieć, czy oglądacie te mecze, czy śledzicie wyniki i czy chodzicie na strefy kibica i czy faktycznie, mimo że Polska nie dostała się na ten Mundial, to czy faktycznie jest ta atmosfera... I czy ludzie komu też kibicują? Jestem ciekawy, komu kibicują Polacy, ale przede wszystkim komu kibicują słuchacze Radia Campus. Ale dobra, rzucimy teraz troszeczkę inny temat, jazz. Ja, słuchajcie, powiem wam, że jazz bardzo polubiłem, szczególnie przez Kosmonautów, przez Product May Contain, przez Błoto. To są zespoły, które również słyszycie w Radiu Campus. No i też z tego powodu chciałem wam powiedzieć o tym, co w najbliższy weekend od jazzowych graczy właśnie na scenie. No i w niedzielę, troszeczkę będziecie musieli poczekać do niedzieli, ale jak się uzbroicie w cierpliwość, to sobie przynajmniej nadgonicie ten zespół. New Yorkska Jazz Ensemble to będzie w bardzo, bardzo. Od 18 macie wejście, od na 19 możecie się zebrać, żeby się właśnie ten koncert zaczął razem z wami. No i ojcowie chrzestni to są tak naprawdę jazzu, tak są nazywani. Ska jazzu w warszawskiej scenie bardzo, bardzo. Również możecie odwiedzić Spatif już jutro, Disco 2000, tak. Taka impreza będzie, w Spatifie zawsze kolorowo i bardzo różnorodnie, a w niedzielę klasyka, czyli Soul Service, impreza, gdzie pobawicie się przy winylach, na żywo, bez granic, do rana. Miejmy nadzieję, że będziecie się tak bawić, a właśnie może gdzieś tam na drugą traficie na jakiś nad ranem mecz mundialowy. W niedzielę dodatkowo jeszcze będziecie mieli jazz po polsku, czyli klasyczny cykl Jasmine, będzie tym razem Skicki z Kiuk. Będziecie mieli jazzową właśnie wersję, poznacie, tak jak ja poznawałem jazz, będziecie poznawali przeróżnych artystów, którzy na tej polskiej scenie się rozwijają. No i tak wygląda najbliższy weekend, jeśli chodzi o to, co ode mnie. Za parę minut mamy godzinę 15.30 i będziemy mieli dawkę informacji w Radiu Campus.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
4: Reklama. Nawet zdążyliśmy przed godziną 15.30, ale w studiu już z nami jest Julia Grabowska.
5: Serwis akademicki.
6: Dzisiaj ostatni dzień akcji BUF dla SUF, organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Studenci i doktoranci przygotowujący się do zaliczeń semestralnych również i tym razem mogą całą noc korzystać z przestrzeni i zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej. W soboty biblioteka jest otwarta przez 24 godziny z trybem bezobsługowym między 21 a 9, natomiast w niedzielę tryb bezobsługowy obowiązuje przez całą dobę. Już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się konferencja naukowa Architektura Wyzwań – Eksperyment w przestrzeni, przestrzeń eksperymentu. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, które przyciąga ekspertów i naukowców z czołowych uniwersytetów z Europy i ze świata. Dwudniowa konferencja odbędzie się w Łazienkach Królewskich oraz w Pałacu Czapskich, siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wydarzenie jest połączone z niedzielnym otwarciem pawilonu eksperymentu nieopodal Emitażu Łazienek Królewskich. Podczas tak wysokich temperatur jest konieczne nawadnianie organizmu. Woda to podstawa, jednak najlepiej nawadniającymi płynami są mleko, sok pomarańczowy lub nawet herbata. Spowodowane jest to obecnością w nich naturalnego cukru, tłuszczu lub białka, co pozwala na wydłużenie utrzymywania wody w organizmie. Najlepiej natomiast unikać słodkich napojów gazowanych. Pamiętajmy jednak, że woda najsprawniej gasi pragnienie, a najlepsza jest ta wysoko zmineralizowana. Zawiera więcej elektrolitów takich jak sód, magnez oraz wapń. Wszelkie płyny należy wypijać stopniowo, małymi łykami, rozkładając tę czynność równomiernie w czasie. Trzeba sięgać po nie przez cały dzień. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl.
4: Korki. No widać, że jest ciepło, bo warszawiacy chyba uciekają gdzieś nad wodę albo nawet i nad morze, bo patrzę sobie na trasy wyjazdowe z Warszawy, no i zarówno w kierunku Marek, Jabłonnej, Łomianek, Otwocka, Konstancina Jeziorny, Pruszkowa czy Nadarzyna, tutaj te trasy i okolice są w tej chwili bardzo zakorkowane, świeci mi się na czerwono, czyli to już jest ten najwyższy poziom zakorkowania. No, tak jak zawsze, lepiej przesiąść się na rower, ale tak jak tutaj Julia Wam wspomniała, pamiętajcie o butelce wody.
5: Pogoda.
4: No bo mamy 30 stopni, jest bardzo gorąco i raczej na razie chłodniej nie będzie. Troszeczkę chłodniej jest w nocy oczywiście, ale temperatura spadnie minimalnie do 21 stopni, więc nadal będzie ciepło. Jutro słonecznie do 36 stopni, ale jeśli dla Was jest to dużo, to w takim razie maksymalnie dużo stopni będzie w niedzielę, bo temperatura sięgnie nawet do 40 stopni.
5: Akademickie Radio Campus.

0: Dzisiaj zapraszam was na przegląd moich zachwytów życia, że tak powiem, bo pomyślałam sobie, że może po prostu pora przedstawić wam cztery moje ulubione filmy. To są cztery ulubione filmy na dziś. Dziś, jak tego słuchacie, to są dziś moje cztery ulubione filmy, ale jutro, jak mnie zapytacie, to być może ta lista delikatnie się zmieni, bo jest kilka tytułów, które rotacyjnie wpadają do tej mojej listy top four czasem, a czasami wypadają. To wszystko zależy od humorku, ale dzisiaj mam humorek na te cztery filmy, o których wam zaraz powiem. No, jest to przegląd naprawdę dość ciekawy, troszkę kina takiego i śmakiego. Nie wiem, co to jest za określenie, ale naprawdę tak mi się wydaje. Bo taki mam gust, no lubię sobie obejrzeć jakieś takie proste, miłe rzeczy, a lubię sobie obejrzeć też coś, co jest absolutnie niezjadliwe dla kogoś, kto nie jest jakimś wielkim koneserem po prostu brytyjskiego, queerowego kina. I te cztery filmy, dlaczego cztery, to wszystko bierze się oczywiście z platformy Letterboxd. Jeśli nie znacie tej platformy, to serdecznie wam polecam, jeśli szukacie jakiegoś fajnego, miłego miejsca, gdzie można oceniać filmy, a nie jest to ten portal, który znamy w Polsce, gdzie przy okazji obrzydliwi ludzie mogą ci napisać jakiś komentarz obrażający ciebie i całą twoją rodzinę. Więc ja już wiele lat temu w sumie przeprowadziłam się na Letterboxd i tylko i wyłącznie tam oceniam filmy. Bardzo lubię, fajny system gwiazdeczkowy, ładny, przejrzysty UI, fajnie wygląda ten portal, fajna aplikacja, ja jestem zadowolona, nie zarzucają mnie jakimiś dziwnymi newsami, mówią tylko faktycznie o kinie, więc tam właśnie na samej górze swojego profilu każdy wrzuca sobie, jeśli chce, swoje cztery ulubione filmy, a oto i one w moim przypadku. No więc, szanowni państwo, zaczynamy od kina europejskiego, bo będziemy mieć cztery filmy, dwa amerykańskie, dwa europejskie. Pierwszy z nich to film rumuński, wspaniałego wieszcza rumuńskiego, ale wydaje mi się, że też polskiego, czyli Radu Żudę, oczywiście. I film Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata z roku 2024, w sensie wtedy ten film był w polskich kinach. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to bardzo serdecznie wam polecam. Trwa 3 godziny, ale naprawdę będziecie go oglądać i z otwartą buzią i mówić, no to przecież wygląda jak polski film, tylko gdyby Radu Żudę był Polakiem, to naprawdę mielibyśmy fajne kino, bo Radu Żudę, no jest to człowiek, który nie przyjmuje kompromisów, mówi jak jest, opowiada o późnym kapitalizmie, o historii Rumunii, o ciężkiej historii w ogóle krajów jakby tego naszego okręgu Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to film, który fajnie koresponduje z przeszłością, ma kilka ciekawych zabiegów stylistycznych, formalnych, więc można tam też mieć takie WTF mocne na tym filmie. Jest piekielnie zabawny, główna bohaterka się nie patyczkuje, jest wulgarna, jest śmieszna, pracuje za śmieszne pieniądze na umowie śmieciowej. No generalnie bardzo mocny vibe tego, jak wielu ludzi pracujących, zwłaszcza w mediach, bo to tutaj główna bohaterka pracuje w mediach, przeżywa swoje życie właśnie tutaj, przede wszystkim w Warszawie albo w innych dużych polskich miastach. To jest mój film numer jeden, kocham go absolutną miłością. Drugi film to dzieło amerykańskie, klasyczne z kolei. Jest to Bulwar Zachodzącego Słońca Billego Wildera. Tutaj też polski vibe, no przecież Billy Wilder urodził się gdzieś tam w Suchej Beskidzkiej, więc to też jakby swojak, można powiedzieć, krajan. Bulwar Zachodzącego Słońca to jest jeden z pierwszych filmów kina klasycznego, który mnie absolutnie zachwycił jeszcze jak byłam na studiach filmoznawczych. Zachwycił mnie dlatego, że teraz z perspektywy czasu myślę o nim, że to jest jakieś takie Avengers dla kina, dla czasów kina klasycznego. To jest historia aktorki w tej roli Gloria Swanson, czyli ikona kina niemego, która gra Normę Desmond, taką neurotyczkę, tak to nazwijmy. Ona jest neurotyczna. Drze się po prostu generalnie cały czas i dramatyzuje i jest nie do przeżycia, no ale ma też swoje powody, no bo była ikoną, była wielką aktorką, bo tutaj jakby Gloria Swanson trochę gra siebie, tylko nie aż taką, nie jest aż chyba tak wredną, nie była aż tak wredną osobą. Gra właśnie kobietę, która już nie, jakby nic nie ma, no bo już ta era kina niemego się zakończyła i ona po prostu jest w jakimś takim żalu i potrzebuje cały czas atencji, potrzebuje uwagi i to jest jakby jej wielki popis, a oprócz tego w tle pojawia się cała parada gwiazd kina niemego, wielkich aktorów, wielkich reżyserów, więc jest to jakieś takie właśnie a la Avengersowe, wielkie, niezwykłe doświadczenie dla mnie. I co jakiś czas wracam do tego filmu i nic się z nim złego nie dzieje, że tak powiem. Przeszedł absolutną próbę czasu, tak bym to nazwała. I no jest to film, który jest absolutnie nieśmiertelny i mam nadzieję, że za 300 lat dalej będziemy go oglądać. W sensie jakieś robotyczne postludzie będą go oglądać z takim samym zachwytem, jak możemy go oglądać teraz. Serdecznie Państwu polecam ten film. No jest no skandalicznie dobry. W ogóle Billy Wilder, jeżeli chcecie obejrzeć jakieś klasyczne kino, stare amerykańskie, naprawdę stare amerykańskie kino, to Billy Wilder to jest ten człowiek, którego powinniście szukać. Bo i w dobre jakby komedyjki jakieś tutaj, Garsoniera tutaj, coś z Marilyn Monroe i tutaj jakieś takie fajne, ale też sążne, grube dramaty. I to takie epickie, bym powiedziała. Bardzo serdecznie wam polecam. No, a zaraz druga dwójka. Tu będzie kontrastowo dość mocno. Będzie niebieski i będzie zielony.
1: Normalnie o tej porze.
2: 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: normalnie o tej porze.
1: Dzisiaj opowiadam wam o moich czterech ulubionych filmach. O czterech ulubionych filmach na dziś. Nie wiadomo, jakie będą jutro. Może gdzieś tam wpadnie Harry Potter i Kamień Filozoficzny, bo on też jest zawsze w tej mojej puli, które czasami wpadają do mojej top czwórki. Kocham ten film, no klasyka, wiadomo. Przed chwilą opowiadałam o dwóch filmach, czyli Nie obiecujcie sobie zbyt wiele o końcu świata Radu Żudę, to jakby nowe kino europejskie, tutaj konkretnie i rumuńskie, oraz Bulwar zachodzącego słońca Billego Wildera i to z kolei klasyczny dramat amerykański, psychologiczny, wielki film, wielki Billy Wilder oczywiście. I teraz kolejne dwa filmy, które aktualnie są na mojej liście top 4. Jeden z nich obejrzałam naprawdę niedawno i to jest takie uczucie, nie wiem, czy macie takie uczucia, jeśli chodzi o jakiekolwiek teksty kultury, że czytacie coś, oglądacie, słuchacie i po prostu czujecie, jakby wam się coś w ciele działo, jakbyście się zakochali trochę, nie wiem, jakbyście mi, wiecie, jak, takie uczucie, nie chcę mówić motylków w brzuchu, ale jakiegoś takiego spięcia ciała wynikającego z takiego realnego zachwytu. To jest dokładnie to, co poczułam, kiedy na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity obejrzałam Blue Dereka Jarmana i w ogóle poznałam Dereka Jarmana, bo nie znałam go wcześniej jako niezwykle ważnej persony brytyjskiej sztuki i zwłaszcza brytyjskiej kultury queerowej. Jest to film przeżycie, bo tak naprawdę jest to ponad godzina patrzenia na niebieski ekran, na którym się absolutnie nic nie dzieje, nic nie zobaczymy na tym ekranie. To jest po prostu niebieski kolor. Taki niebieski, podobny trochę do to jest trochę kobalt, tak bym powiedziała, trochę taki już delikatnie wpadający w granat. To jest też to, że oczy zaczynają nam trochę wariować, jak patrzymy na jedną plamę koloru przez tak długi czas, że już momentami widzimy trochę inne kolory. Trochę jest ciemniejszy, momentami jest jaśniejszy, ma jakieś takie, coś się zaczyna nagle ruszać na tym ekranie, ale to jest tak naprawdę tylko złudzenie optyczne. I ten film to tak naprawdę audio, opowieść o tym, co przeżywa Derek Jarman w ostatnich latach i miesiącach swojego życia, chorując na AIDS. I ten niebieski to jest trochę też takie, takie trochę poczucie, że jesteśmy razem z nim, bo on pod koniec swojej choroby zaczął tracić wzrok, więc my też trochę gdzieś tam ten zmysł wzroku oszukujemy przez tą godzinę. I jest to no niesamowite doznanie i my przeżywamy jakby te jego rozkminy, bo to jest człowiek, który miał mnóstwo niesamowitych rozkmin. Przeżywamy te jego rozkminy, jego radości pojedyncze i wiele, wiele smutków. No jest to dojmująco niesamowite przeżycie. Jest to film, który naprawdę nie pamiętam kiedy coś zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie i naprawdę jestem wdzięczna, że mogłam go zobaczyć jeszcze na wielkim ekranie w kinie. Niesamowita rzecz, naprawdę. Bardzo, bardzo serdecznie polecam, ale też no od razu ostrzegam, no to jest doświadczenie takie skrajnie inne niż to, co normalnie widzimy w kinie, więc też. Ale w ogóle polecam zapoznać się z Derekiem Jarmanem, bo on też nakręcił kilka innych naprawdę fajnych, udanych filmów, jak Jubilee czy Caravaggio, które są zupełnie gdzieś odstające od jakiejś takiej brytyjskiej kultury lat 70. i 80. No i poważnie się zrobiło, co? No to teraz powiem wam o moim czwartym ulubionym filmie i czwarty ulubiony film na tej liście to Shrek. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy coś muszę dodawać, dlaczego Shrek jest na liście moich ulubionych filmów. Tak naprawdę jest na każdej liście ulubionych filmów, każdej osoby, tylko nie każdy ma po prostu jaja, żeby się do tego przyznać, że kocha Shreka. A moim zdaniem powinniśmy. Powinniśmy doceniać Shreka i to, że powstał. I że żyjemy w tych czasach, kiedy jest Shrek. Więc pamiętajcie o tym, że Shrek jest wielki. I nie tylko dosłownie, ale też w przenośni w naszych sercach. Więc Shrek oczywiście na mojej liście top 4. No, a was zapraszam, możecie się dzielić ze mną, możecie mnie znaleźć na Facebooku i napisać, jaka jest wasza topka filmów, bo to jest, w ogóle zastanówcie się nad tym, bo każdy tak mówi, jaki jest twój ulubiony film? Podasz jakiś jeden film, ale czy to jest twój ulubiony film? Może dzisiaj czujesz zupełnie inaczej, dlatego fajnie jest mieć to spektrum czterech filmów, bo wtedy sobie troszeczkę możemy nimi żonglować, a też przy okazji możemy mieć więcej niż jeden, no bo przecież jeden film nie może nas zdefiniować, to jest za mało. To jest jakby mieć jedną ulubioną piosenkę. No przecież lubisz cały album albo całą dyskografię jakiegoś artysty. Więc tym bardziej miejmy te cztery filmy w głowie. I więc warto sobie czasami pomyśleć, jakie są moje cztery ulubione filmy. Dzisiaj, teraz, tego dnia, kiedy się nad tym zastanawiam. No, taka rozkmina. Dzięki wielkie. Pa! to pa.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Reklama.

0: I'll do the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Normalnie o tej porze.
2: 3 minuty po godzinie 16, słuchajcie Radia Campus, czyli 97.1 FM. No i słuchajcie, tak jak mówiłem wam, po godzinie 15 mundial trwa w najlepsze. Strefy kibica w Warszawie też są zapełnione, ale ja o piłce nożnej wiem tyle, że lubię ją oglądać i jestem beznadziejny w FIFA, a tutaj w studiu jest trzech ziomali, którzy myślę, że są i lepsi w FIFA i w mówieniu o piłce nożnej to już zdecydowanie. W studiu jest Damian, Wojtek i Mikołaj. Siema!
3: Siemaneczko.
2: No tutaj też nie będziemy ukrywać, że my się z chłopakami dobrze znamy.
3: Dokładnie.
4: Tak jest.
2: Chociaż zaprosiłem ich właśnie w tej roli, żeby powiedzieli o piłce nożnej, bo no tutaj mówicie lepiej o piłce nożnej niż ja, więc stwierdziłem, że ja tutaj nie będę wymyślał żadnych farmazonów, tylko was po prostu zaproszę, ale dobra. Co wolicie? Grać FIFA? Grać na boisku w piłkę, czy raczej oglądać mecze?
3: To jest bardzo dobre pytanie. No mamy tutaj innego piłkarza, więc chyba odpowiedź jest prosta.
2: Piłkarz, no, odezwij się.
4: No myślę, że ja preferuję granie na boisko, ale oglądanie także jest przyjemnością.
2: A FIFA? No,
3: FIFA też czasami jak wleci. Kurczę, zadałeś naprawdę ciężkie pytanie.
5: Ale wiesz co, ja bym powiedział, że gra na Orliku sprawia mi teraz chyba największą radość. Zwłaszcza z ziomalami w niedzielę, latem. To jest.
3: Szczególnie w taką pogodę.
2: No szczerze, 40 stopni to dla mnie to jest bardziej górny dynka i syzyf niż, niż przyjemność, szczególnie na Orlika, gdzie od tych gumek, nie?
4: Zdecydowanie.
2: Wali taka para. Kiedyś jak się kładło w ogóle na boisku, to było widać taki obok jakby aż nad boiskiem coś tak podnosił.
3: Taką aurę.
2: Aura. Dobra, chłopaki. Wy jesteście, zdradźmy, nazywacie się 3do0, kanał nadawczy, który nagrywa o piłce nożnej content. Ja wam chciałem powiedzieć o czymś takim, bo mój dobry ziomal powiedział mi ostatnio taką rzecz, że słuchaj, ja to w sumie znam o tej piłce dużo, znam jakieś transfery piłkarskie, wiem wszystko, co się dzieje teraz w piłce nożnej, śledzę wyniki meczów, których nawet o takich drużynach nigdy nie słyszał, ale w sumie dopóki nie spotkam drugiego ziomala, który też ogarnia piłkę nożną, no to ja nie mam z kim o tym pogadać, ani w ogóle tej wiedzy nie używam. I ja tak sobie właśnie pomyślałem o was. Czy właśnie to była misja 3do0? W taki sposób powstaliście? Czy to był jakikolwiek inny przypadek, że 3do0 powstało?
5: No słuchaj, to jest bardzo ciekawa historia, bo był ostatni dzień października 2024 roku. Razem z chłopakami spotkaliśmy się, żeby złapać tą zajawkę, żeby może
4: przekuć tą zajawkę w coś fajnego, coś, co będzie nam sprawiało radość i żeby też sprawiać radość innym ludziom i zapewniać im rozrywkę, więc myślę, że to była taka główna misja.
5: No bo skoro oglądamy tyle meczów, tyle się tym interesujemy, to dlaczego nie zrobić z tego jakiegoś kanału nadawczego, żeby dzielić się tą wiedzą z innymi i tworzyć pewnego rodzaju społeczność.
4: Tak jest i tym samym działamy od ponad półtora roku na TikToku. Niedawno ruszyliśmy z Instagramem i z YouTube'em, także powoli to się fajnie rozwija, no i sprawia nam to ogromną radość i czujemy taką misję w tym wszystkim, spełnienia marzeń z dzieciństwa, no i myślę, że jest to dla nas coś niesamowitego po prostu.
3: I samo dla twojego bliskiego ziomka, jak i dla innych, myślę, że tacy więksi zajawkowicze piłkarscy znajdą tutaj coś dla siebie. Bo właściwie nagrywamy o wszystkim, co się dzieje.
2: No właśnie, a dla tych zajawkowiczów, jaki dokładnie content nagrywacie o tej piłce?
4: Nagrywamy różne quizy rozrywkowe, w którym nie tak, że my możemy sprawdzić swoją wiedzę, ale także nasi widzowie, pisząc w komentarzach odpowiedzi, grając razem z nami. Content merytoryczny, robimy też live'y, jeździmy na różne eventy, przeprowadzamy wywiady. Przykładowo byliśmy na gali Ekstraklasy, mieliśmy okazję przeprowadzać wywiady z piłkarzami z Ekstraklasy, dziennikarzami, różnymi postaciami z piłki nożnej. No i te eventy są dla nas naprawdę taką rzeczą, gdzie czujemy tą zajawkę, gdzie możemy spotykać naprawdę fajne osobistości i na pewno się rozwijać.
2: A gdzie w takim razie nagrywacie? Bo widziałem, że wyjeżdżacie właśnie. Teraz też niedługo wiem, że macie w planach wyjazdowe nagrywki, ale dużo rzeczy nagrywacie też w studiu, jeśli w ogóle tak to mogę nazwać. I jestem ciekawy, gdzie jest to studio?
3: No, wcześniej było po prostu na kanapie u Wojtka w pokoju. Tak się zaczęło.
2: A po domowemu.
3: Po domowemu, tak. A teraz od 3 miesięcy u mnie, można powiedzieć, że własnoręcznie wybudowaliśmy takie nasze małe gniazdko. No i zaczyna to się jakoś tam budować i rozwijać.
2: A właśnie, powiedziałem, że niedługo macie w planach coś też ciekawego wyjazdowego. Możecie zdradzić?
3: Tak jest. Już jutro stadion miejski w Tychach, godzina 15, mecz charytatywny ekipy Fantazy kontra ekipy YouTube. W szczytnym celu charytatywnie zbieramy pieniądze na dzieciaki.
4: Tak jest i jedziemy tam z misją, może to za duże słowo rozpromować to wydarzenie, ale na pewno zrobić z niego ciekawy content na nasze media społecznościowe i zachęcać ludzi, aby wpłacali na dzieciaki.
2: Teraz to jest ostatnio też dość popularne. Też mieliśmy dużą akcję na YouTubie właśnie w ostatnich miesiącach, tak. I się do tego też dopinacie. Ale czy 3 do 0 poza kontentem piłkarskim w przyszłości rozwinie się na jakieś też inne dyscypliny sportowe? Myśleliście o tym?
3: O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Tak. Przyznam szczerze, że jak tam na przykład Knicksi wygrali właśnie ostatnio mistrzostwo NBA, albo nasza Majka zaszła daleko w turnieju, to chciałem zaproponować chłopakom, ale póki co chyba trzymamy się jednak tej piłki, bo jednak ludzie nas obserwują ze względu na piłkę.
4: Tak, myślę, że piłka nigdy się nie wyczerpie tak naprawdę, nie? Zawsze była, jest i będzie i można nagrywać tak naprawdę o wszystkim, jeśli chodzi o piłkę. Dzieje się ogrom rzeczy, teraz mamy mundial, no to codziennie się tak naprawdę coś dzieje, codziennie jest po kilka meczy i tak naprawdę studnia bez dna, tego kontentu jest masa i myślę, że przy tej piłce zostaniemy.
5: Nawet jeżeli Polska nie gra na tym mundialu, to my interesujemy się, przeżywamy te emocje z innymi reprezentacjami, z kibicami, to nam sprawia frajdę, bo tak. my po prostu kochamy piłkę nożną.
2: Właściwie o tym, czy piłka się wyczerpie, to ja trochę chciałem z wami pogadać i to jeszcze w kontekście mundialu, ale myślę, że zagramy najpierw muzę i potem wrócimy do rozmowy z 3 do 0, co wy na to?
4: Tak jest, tak jest.
2: Także nie uciekajcie za daleko, 3 do 0, chłopaki są dalej w studiu i będą. Here we go again. Oh!

0: 12 minut po godzinie 16. See you dance w Radio Campus. No i w Radio Campus tutaj w studiu dalej są chłopaki Mikołaj, Wojtek i Damian z kanału nadawczego 3 do 0. Zarówno na Instagramie ich znajdziecie, jak i na TikToku. Tutaj końcówka była idealne wprowadzenie Wojtek zrobiłeś, bo powiedziałeś właśnie o tym fanu z futbolu i o tym, że piłka nożna zawsze będzie tematem do gadania, bo ona będzie trwała. Ale ja oglądam sobie ten mundial i sobie tak patrzę, kurczę, wychodzi sędzia obładowany kamerą, to już nawet się memem zrobiło, są te hydration break na wodę, co tu jeszcze było, jest przemowa w ogóle sędziego po warze i jak się, nowe zasady, że jak się zakryje usta, to jest czerwona kartka. Ja się tak zastanawiam, co wy o tym myślicie, czy to trochę nie odbiera fanu z takiego typowego oglądania, śledzenia piłki nożnej, gdzie wychodzi 12 chłopa, 11 chłopa wychodzi w jednej drużynie na boisko i grają w piłę nożną, a tutaj jesteście obładowani wokół kamerami, jeszcze jakimiś reklamami, hydration break. Czy to trochę nie odbiera takiego fanu według was?
1: No, akurat myślę, że mamy wszyscy to samo zdanie, jeżeli chodzi o tą kamerę sędziego, to po prostu wszystko idzie do przodu i to jest naprawdę fajny dodatek i tak jak wszędzie właśnie wszystko idzie do przodu, no ale jeżeli chodzi o te przerwy na nawodnienie, no to...
2: To jest dramat, to jest irytujące, bo to trwa około 3 minut, no i...
0: No ja nawet słyszałem, że teraz jest problem z liczeniem, czy liczymy jak będzie gol, nie wiem, w 30 minucie, to kiedy go policzyć, bo pomiędzy jest hydration break i w sumie nie wiadomo kiedy to wpisać, czy liczyć doliczony czas gry, czy nie?
2: No właśnie, przez hydration break jest doliczone po kilka minut do połowy i no to wydłuża czas oglądania, wydłuża czas gry. Chyba Virgil van Dijk zabrał głos w tej sprawie i powiedział, że no jest to dla piłkarzy trochę takie może irytujące, bo wiadomo, są upały, ale chyba nie jest to aż tak potrzebne, aby na 3 minuty robić przerwę, wybijać piłkarzy z rytmu i myślę, że nie jest to w tak długim wymiarze czasowym potrzebne.
0: No, mundial to też nie jest nowa rzecz i do tej pory, jak są mecze z dogrywkami, z rzutami karnymi, to drużyny, które wygrywały po rzutach karnych, no to musiały naprawdę spory czas przegrać na tym boisku. No i jakoś sobie dawali radę,

0: wspinać bramkę. To wszystko raczkowało i no teraz widzimy, technologia w naszym świecie idzie do przodu i tak samo w piłce nożnej. Czy się można z tym zgodzić, czy nie? Są wady i zalety tego rozwiązania.
1: Tak.
2: No największy plus to pewnie jest to, że więcej jest tego fair play, tak? Że już nie będziemy się doszukiwać tych momentów, gdzie był spalony, gdzie ktoś kogoś nadepnął, kopnął. To jest teraz obładowane kamerami i wieloma oczyma, więc to wszystko będzie widoczne. Dobra, przed nami jeszcze jedna rzecz, którą zaplanowałem dla chłopaków, która jest powiedzmy gdzieś w takim około mundialowym temacie i w tym, co chłopaki bardzo lubią robić, czyli rankingować też niektóre rzeczy i gadać o pile. Ja wam to zrobię w wersji radiowej i w wersji muzycznej, ale to po krótkiej przerwie. I potem znowu właśnie wrócimy, będziemy gadać z chłopakami 3-0. Zrobimy ciekawą rzecz, może was zaskoczy, może nie, to już się sami zdecydujecie, sami wypowiecie. Gramy Karol Gołago, Tema de la Biga, a 3-0 za moment dalej w Radiu Campus.

0: Dawka.
1: Normalnie o tej porze.
2: No i 3 do 0, tak jak mówiłem, dalej w Radio Campus. No i słuchajcie, ja pomyślałem, bo są co 4 lata Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Rozmarzyłem się tutaj już o Polsce, żeby Polska się w końcu dostała, no nie? Ale takim piłkarskim rzeczom towarzyszą też artystyczne rzeczy. No i na przykład Shakira w tym roku wydała piosenkę Die Die, która jest singlem wybranym przez FIFA też jako oficjalny singiel właśnie tego mundialu. A ja sobie pomyślałem, bo tak, dużo osób mi mówi, że ten singiel Shakiry jest taki średni, no nie? I że kiedyś były fajniejsze single i tak dalej. Ja pomyślałem, kurde, no to zaproszę tutaj tych chłopaków z 3 do 0 i sobie weźmiemy single od 2010 roku do 2026 roku. Przejdziemy po kolei, krok po kroku. Będziecie mieli też okazję powiedzieć o każdym singlu, co uważacie, co myślicie, czy było git, czy nie było git, czy jest lepszy, czy gorszy, tak jak już według waszej woli. No i dobra, i jedno pytanie. Będzie tak, od 2010 będziemy puszczać 5 singli, czyli do 2026 roku, czyli do obecnego. Będę wam puszczał fragmenty po 15-20 sekund. Po każdym fragmencie będziecie mogli wypowiedzieć się, czy jest spoko, nie wiem, cokolwiek, nawet git albo, nie wiem, przypołowy i beznadziejny, to co już wolicie. I pytanie tylko jedno, czy od razu stawiacie na miejsca, będziemy stawiać na miejsce od 1 do 5, 1 najlepsze, 5 najgorsze, czy słuchamy wszystkich, komentujemy i na samym końcu mówicie, że dobra, to było na pierwszym, to będzie na trzecim, to będzie na piątym, jak robimy?
3: Wydaje mi się, że ciekawszą opcją będzie blind ranking, czyli teoretycznie nie wiedząc, oczywiście znamy te nuty, ale nie wiedząc, jaka będzie kolejna, będziemy dawać jej miejsce w rankingu.
4: Jeszcze na gorąco.
2: Tak. Dobra, też mi się to podoba. Ja szczerze jednej nie znałem.
3: Okej. Okay.
2: Więc...
3: Z Kataru pewnie.
2: Tak.
3: Tak myślałem.
2: Ale jeśli znacie, to super, ale to tym bardziej właśnie fajnie będziecie mogli się wypowiedzieć. To co? Lecimy z pierwszą?
3: Tak, lecimy.
2: Także cofamy się do 2010 roku, do mundialu.

0: time for Africa.
1: This Time for Africa to jest właśnie Shakira, 2010 rok, to był pierwszy mundial w Afryce, dokładnie w RPA. Co myślicie?
2: No dla mnie, szczerze mówiąc, bezapelacyjnie numer jeden. Nie wiem jak chłopaki, ale dla mnie miejsce pierwsze.
3: Ja nie zdradzę, ale muszę dać tutaj dwójkę, bo jest jeden hymn mundialu, jeden hymn mundialu, który przebija, moim zdaniem, Waka Waka.
1: Jak coś, okay. I Show Speed nie będzie leciał.
4: Pierwsza zasada kanału to 2-1 tych, co daje we dwóch głos na jedną rzecz, wygrywa. Ja mam decydujący. No nostalgia gra mocną rolę, więc daję Shakirę na miejsce pierwsze.
1: Tak. Czyli Shakirę umiejscowiamy na miejscu pierwsze.
2: Tak, tak jest, tak jest.
1: No dobra, w takim razie lecimy dalej. Lecimy do 2014 roku, do mistrzostw. No i co? Słuchamy. Co wtedy było?
5: Chodź

0: To był Pitbull i singiel We Are One. Mundial odbył się w 2014 roku w Brazylii. Mistrzem świata po raz czwarty zostały Niemcy po golu Mario Götze w dogrywce na 1-0. No i jak oceniacie ten kawałek mundialu?
1: Kurczę, wydaje mi się, że to musi być w top 2.
2: Ja tutaj chciałem dać osobiście jedynkę. Tutaj okay. Ogromna dla mnie nostalgia, beztroskie lato u dziadków na działce i mundial i...
3: Tak, to taki pierwszy chyba mundial, który rzeczywiście dobrze pamiętam, no bo jednak w 2010, no to tak jeszcze miałem 4 lata, to tak nie za bardzo. Ale tak, też czuję tą nostalgię, dla mnie miejsce drugie.
1: Zdecydowanie.
0: Czyli na dwójce plasujemy.
1: Dokładnie.
0: Tak. Ale jest. Powiem wam szczerze, że Brazylia to chyba najbardziej pamiętny, może poza 2018 jeszcze, bo też mi został w pamięci, już trochę jako większy kidosy trochę się bardziej ogarniało, ale ta brazuka, pamiętam, chyba wtedy była
1: tak
0: piłką. Kurczę, ta Brazylia to było coś niesamowitego.
1: Chyba wszyscy tak mamy, że słyszymy mundial, myślimy 2014
3: tak,
1: Brazylia.
3: Tak, tak.
0: Zdecydowanie. Czyli się zgadzamy, czyli na dwójeczkę Pitbulla dajemy.
3: Tak jest.
0: Dobra, no to w takim razie już ten 2018 rok wspomniałem, no to co, lecimy na mundial?
1: Lecimy.

0: Nicky Jam i Will Smith, Live It Up. Francuzi w finale z Chorwatami wygrali 4-2, a czy ten singiel wygra z kolejnymi?
1: Chłopaki, nie możemy tak robić, że dajemy każdy nowszy niżej i zrobimy od 1 do 5. Nie możemy tak robić.
0: Dobra, ale pod dymie. Dla mnie to jest poza Waka Waka, to jest zarąbisty singiel. Bardzo go lubię.
2: I ja bym dawał na miejsce 3, ale no jednak ta Shakira z najnowszym utworem też przypadło mi to do gustu, także ja bym chyba dał 4.
3: Ja osobiście bym dał 5. Bardzo słabo wspominam ten mundial z uwagi na występ Polaków i chciałbym o nim zapomnieć jak najszybciej.
1: W sensie... Nie, no trójki nie dajemy.
3: Nie.
2: 4?
1: Czyli jeden z was na 4, drugi na 5, ja mam decydujący.
3: Tak.
1: Dobra, dajmy na 4. Dajmy na 4 bezpiecznie.
0: Na 4, no dobra, ja tutaj łzy wycieram, bo myślałem, że będzie chociaż na 3, ale no dobra. Niech wam będzie w takim razie. Nicky Jam i Will Smith, Live It Up, single z 2018 roku z mundialu, jest na miejscu 4 w tej chwili. W takim razie 2022 rok jest przed nami.

0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej w mundialu w 2022 roku to był Trinidad Cardona. Haja, haja. Coś powiedziałem, tak?
1: Nie, chyba było nie, dobrze, chyba ale spoko. Myślę, że będziemy tutaj zgodni chyba po raz pierwszy, że to będzie numer 5.
2: Tak, może być numer 5.
1: Bardzo dobrze wspominam ten mundial, zwycięstwo Argentyny, której osobiście kibicuję, ale jeśli chodzi o muzyczną część, no to wydaje mi się, że najgorsza z tych 5.
0: Wojtek tutaj w koszulce Argentyny, to jak nie możecie go zobaczyć w tej chwili, ale już wam mówię, że zdecydowanie wiadomo, jak wchodzi do studia, no to tutaj zawiewa Lionelem Messi i wiadomo, tak, że Argentyna tutaj w górze. W ogóle ja nie wiedziałem, że haja haja to jest w języku arabskim, oznacza naprzód, w górę, chodźmy. Takie w sumie dość piłkarskie, tak, ale szczerze nie porywające.
3: Piłkarskie zdecydowanie, ale są lepsze po prostu.
1: Tak jest.
0: Dobra, przypomnijcie, na które miejsce to wstawiliście?
1: Na piąte.
0: Na piąte. Na piąte. Dobra, no to jeszcze mamy jedną, już tutaj praktycznie zdecydowany rzutem na taśmę, ale mimo wszystko posłuchajmy. 2026 rok, Stany Zjednoczone, mistrzostwa, które trwają właśnie w tym momencie. Shakira, Die Die, lecimy, słuchamy.
4: Shakira, we are ready.

0: Jakie jest wasze zdanie na temat Shakiry w tym roku? Daj, daj.
1: Jestem zadowolony, że została na trzecim miejscu i że finalnie zgarnia złoty i brązowy medal. Nostalgia przewyższa oczywiście, ale fajnie. Nie można mieć też zamkniętej głowy na te nowe rzeczy i trzeba je też propsować.
2: Oczywiście, ale Shakira jest takim symbolem, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. W 2010 piosenka, która porwała wszystkich, to też jest spoko w sumie. Oczywiście nie jest tak dobra, ale tak jak powiedziałem, Shakira to jest taki symbol i fajnie, że wróciła na te salony, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata.
0: Zdecydowanie, tym bardziej, że kojarzymy z Waka Waka. No to wiadomo, że każdy by chciał mieć takie wspomnienia jak z Waka Waka, no ale jeśli jest coś po raz pierwszy, coś jedynego w swoim rodzaju, no to też nie dajmy temu pobyć tym czymś wyjątkowym, nie powtarzajmy tego, a to mimo wszystko buja. Na pewno, no wydaje mi się, przynajmniej w naszym gronie, że lepsze niż rok 2022. Haja, haja.
2: Zdecydowanie.
3: Zdecydowanie tak.
0: Bardziej buja.
1: Bardziej buja.
0: Dobra, w takim razie wygrywa Shakira. Miejsce pierwsze, Waka Waka, no i super. W takim razie powiedzcie mi jeszcze, przypomnijcie słuchaczom, gdzie was znaleźć i co robicie jutro, bo to też jest ciekawe.
2: No to znaleźć nas można na TikToku, kanał 3 do 0, na Instagramie tak samo i na YouTubie tak samo, nazywamy się wszędzie tak samo, a więc myślę, że nie będzie to trudne do znalezienia. No i zapraszamy do śledzenia naszego kontentu, do patrzenia do śledzenia naszego kontentu rozrywkowego i no i co?
1: Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie, Dawid. To była czysta przyjemność.
0: No ja mam nadzieję, że to będzie jakaś taka tradycja, że będziemy przychodzić i komentować mundialowe piosenki albo na Euro. O, jeszcze na Euro musimy to zrobić.
1: Musimy.
0: O, czyli minimum za 2 lata się widzimy.
2: Tak jest, tak
1: widzimy się za 2 lata, dokładnie.
0: Dobra, tak czy inaczej powiem, że Mikołaj, Wojtek i Damian to jest 3 do 0, kanał nadawczy i możecie ich śledzić na Instagramie i TikToku. No i dobra, idziemy w takim razie przygotowywać się na dzisiejszą grupę i mundialu, żeby oglądać.
2: Tak jest.
0: Lecimy. Siemanko.
1: Siemanko.
2: Dzięki.

0: Warszawa. Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.
4: 16.31, Julia Grabowska.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Stan wyjątkowy na Krymie, czerwcowe zwroty biletów pociągowych oraz o losach polskich tenisistek na Wimbledonie.
5: Wiadomości.
6: Władze okupacyjne informują o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na Krymie i w Sewastopolu. Przypomnijmy, ostatniej nocy doszło do jednego z największych ataków ukraińskich dronów, m.in. właśnie na Krym. W związku z tym mieszkańcy masowo wyjeżdżają z terenów bezpośrednio narażonych na ukraińskie ataki. Jak przekazano, decyzja taka została podjęta w celu rozwiązania problemów gospodarczych. Na okupowanym półwyspie brakuje paliwa, w niektórych miejscowościach nie ma prądu, a nawet wody. W związku z falą upałów PKP Intercity ogłosiło możliwość bezpłatnego zwrotu biletów na przejazdy w czerwcu. Spółka ogłosiła, że chodzi jedynie o bilety kupione do 23 czerwca na przejazdy w terminie do 30 czerwca. Zwrotu można dokonać w okresie ich ważności, czyli nie później niż do rozkładowej godziny przejazdu do stacji docelowej. Można też wymieniać bilety na inny termin bez dodatkowej opłaty, jeżeli nowy bilet będzie kosztował tyle samo lub mniej. Dotyczy to biletów komunikacji krajowej kupionych na stronie lub w aplikacji mobilnej PKP Intercity. Przenosimy się do gorącego Wimbledonu. Równie gorące jak pogoda wydają się być wyniki losowania głównej drabinki londyńskiego turnieju WTA. Jak wygląda sytuacja polskich tenisistek? Iga Świątek rozstawiona z numerem 3. Obronę tytułu rozpocznie od meczu z Amerykanką Taylor Townsend. Przeciwniczką Mai Chwalińskiej, która dostała się od organizatorów dziką kartę, będzie Mananchaya Sołanka z Tajlandii. Trudne zadanie czeka na Magdę Linet. Zmierzy się ona z mistrzynią tegorocznego Rolanda Garrosa Mirą Andrzejewą. Magdalena Fręch natomiast rozegra mecz z inną rosyjską zawodniczką Anną Kalińską. Londyński turniej rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do 12 lipca.
5: Korki.
7: No zazdroszczę tym, którzy wyjeżdżają w tej chwili na wakacje, bo nawet i w Trójmieście będzie jutro 36 stopni, ale zdecydowanie nie zazdroszczę tym, którzy w tej chwili stoją w korkach, bo właśnie chcą wyjechać za Warszawę. Między innymi korek w kierunku Jabłonnej, Marek, Otwocka, Konstancina, Jeziorny, Kabat, Pruszkowa czy Błonia. Te kierunki i te okolice w tej chwili najbardziej zakorkowane.
5: Pogoda.
7: 30 stopni obecnie i choć temperatura będzie spadać z godziny na godzinę, to spadnie minimalnie do 21 stopni w nocy, więc przez cały weekendowy wieczór będzie ciepło. Jutro również upalnie do 36 stopni o godzinie 16, za to w niedzielę 40 stopni, będzie naprawdę duży upał.
5: Same sztosy. Akademicki Radio Campus.
7: 16.35 zaraz na zegarach. No ja wam życzę, żebyście mimo wszystko w ten upalny weekend spędzili czas na dworze albo nad wodą, albo przede wszystkim coś fajnego porobili w gronie najbliższych. Pamiętajcie, żeby się nawadniać i chować się co jakiś czas do cienia, używać SPF-u. No i ja wam życzę dobrego weekendu. Dawid Buczek, elo. Do usłyszenia w kolejny piątek.

0: Sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj o bardzo ważnym numerze, legendarnym z 1995 roku.

California Love. To dzisiejszy bohater sampli coverów Bayerów, numer oczywiście Tupaka i doktora Dre, wykonany razem z Rogerem Troutmanem. I to jest 1995 rok. California Love to jeden z najpopularniejszych utworów Tupaka. Był nominowany do Grammy. Co ciekawe, ta oryginalna wersja, bo szybko w 1996 powstał remix doktora Dre, California Love, ale ta oryginalna wersja nie znalazła się na żadnym z albumów Tupaka, tylko na tych kompilacjach pośmiertnych, będę o tym jeszcze mówiła. Ciekawostka kolejna chyba jest taka, że zarówno do oryginału, jak i do remiksu California Love, zrobionego przez doktora Dre, powstały różne teledyski. California Love jest określany jako jeden z najbardziej ikonicznych, legendarnych, kultowych numerów w historii West Coast. Znajdował się na najróżniejszych listach, czy numerów wszechczasów, Rolling Stone, czy innych zestawieniach, może bardziej już skierowanych na hip-hop. Generalnie ogromny przebój, jeden z najbardziej rozpoznawalnych numerów Tupaka. Sam Tupak i jego historia, zakończona tragiczną śmiercią, zabójstwem, strzelaninie, zmarł Tupak w wieku 25 lat, wcześniej odsiadywał wyrok w więzieniu i zresztą ten numer California Love był takim pierwszym numerem przywitaniem po wyjściu z więzienia artysty. Sam Tupak, czyli Tupak Shakur, znany też jako, oprócz tego, że Tupak czy Kaveli, to bardzo rozpoznawalna postać, jeżeli chodzi o scenę raperów amerykańskich. Oczywiście to, że został zastrzelony w wieku 25 lat przy mega rozkręcającej się karierze, a do tego przy tej gangsterskiej otoczce, bo wielokrotnie był aresztowany. Zresztą ta odsiadka też nie wzięła się z niczego. To wszystko sprawiło, że było wciąż głośno wokół artysty. Do tego oczywiście wielka bitwa, wielka rywalizacja West Coast, East Coast, wzajemne oskarżanie się też o zlecenie zabójstw i tak dalej, i tak dalej. Będę polecała dokumenty, ale w wielu z nich znajdziecie te wątki, czy chociażby w tym całkiem niedawnym o P. Didim, czy też w dokumencie, który mówi zarówno o Tupaku, jak i o Bigim, czyli Notoriusie B.I.G., Last Man Standing, o tym też jeszcze będę mówiła. Generalnie i Tupac, i California Love to są takie symbole hip-hopu amerykańskiego lat 90. Warto jeszcze dodać o samym Tupaku, że oprócz tego, że oczywiście muzyka, no to też to był artysta wszechstronny, bo w jego biografii znajdziecie bardzo dużo wątków filmowych, ale też to, co potem było wykorzystywane i wypuszczane. Tupak zajmował się poezją. Jeżeli chodzi o jego życie osobiste, to też możemy je nawet teraz prześledzić niejako, bo powstał jakiś czas temu całkiem interesujący mini serial trochę o jego mamie, Dear Mama, o relacji Tupaka z własną mamą, która była działaczką Czarnych Panter. Też całkiem nietuzinkowa postać, chociaż w biografii jej znajdziemy uzależnienia najróżniejsze. W dokumencie o Quincy Jonesie, legendarnym muzyku, producencie, znajdziemy też takie wątki, że w momencie, kiedy Tupac był zastrzelony, był z córką Quincy Jonesa, a do tego gdzieś tam publicznie w jakąś taką pyskówkę weszli chwilę wcześniej. Więc to jego życie osobiste też jest do wyśledzenia. Po pierwszym postrzale, bo też coś takiego miało miejsce, Tupak poznał po raz pierwszy w wieku tam 20 paru lat swojego biologicznego ojca. Zresztą jeden z numerów też o tym samym ojcu traktuje. Przejdźmy do California Love, do tego numeru naszego dzisiejszego bohatera. On zawiera, jest zbudowany na kilku samplach. Może, mam nadzieję, niektóre was zaskoczą. Posłuchajmy tego fragmentu. To nasz bohater California Love, Tupac, Dr. Dre, Roger Troutman.

bardzo charakterystyczny początek, wszyscy znamy, gdzieś mam wrażenie, że z tyłu głowy to jest wbite. Posłuchajcie teraz utworu z 1972 roku. Artysta, który moim zdaniem w ogóle się z tym światem rapowym, gangstersko-amerykańskim nie kojarzy. Joe Cocker, Woman to Woman. Jak mówiłam, rok 1972, ponad 20 lat wcześniej niż California Love.

mamy już podstawy. California Love to Joe Cocker, Woman to Woman, 1972 rok. A teraz słowa. Skąd Shake, Shake It, Baby?

To 1982. Ronnie Hudson and the Streets People, West Coast Paplak. Ten numer zawiera ten fragment, to zaczerpnięcie. I to jeszcze nie wszystko. Może gdzieś nie zwróciliście nigdy uwagi na jakby drugi plan tego numeru, numeru California Love. Tam są takie chórki, bardzo szybko wchodzą i przez cały numer się przewijają. Posłuchajcie proszę tego fragmentu i zwróćcie uwagę nie na tę główną linię melodyczną, tylko na to, co się tam dzieje w tle.

te chórki, które mam nadzieję wyłapaliście, to drugie tło, znaczy to tło pochodzi z 1972 roku. Ain't No Sunshine, Grover Washington Jr.

Jak pozbieraliśmy części składowek California Love, Tupaca, doktora Dre, to posłuchajmy w całości, od początku do końca, ten oto kultowy, ikoniczny, legendarny numer. Ja!

0: sample, covery, bajery.
1: California Love w oryginalnej pierwszej wersji, bo jak mówiłam, po śmierci Tupaca powstał też remix. Nie doszukałam się tych szczegółów, bo jedną z moich myśli było to, że może chodzi o to, żeby pozbyć się tych sampli, za które trzeba jednak płacić i żeby te słowa przede wszystkim, które gdzieś tam już zdążyły się w głowie zakorzenić, żeby to jeszcze... No, sorry, wydaje mi się, że zmonetyzować. Jeżeli chodzi o monetyzację po śmierci Tupaca we wrześniu 1995 roku, wyszła cała masa kompilacji. Nie to, że krytykuję, no takie są mechanizmy, obserwujemy to na bieżąco po śmierci Maca Millera. Czy ktoś się kieruje sentymentami, żeby dorobek artysty nie leżał w przysłowiowej szufladzie? Czy kieruje się monetyzacją? Nie mi z tej pozycji oceniać oczywiście, ale faktem jest to, że po śmierci Tupaca wyszło tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czy koncertowe jego wystąpienia, czy jakieś odkopane pierwsze wystąpienia, czy jego poezja. Naprawdę do wyboru, do koloru. A jeżeli chodzi o samo zabójstwo, ten moment, kiedy to Tupac został zastrzelony, i to był taki chyba moment kulminacyjny takiego napięcia w konflikcie West Coast, East Coast. 7 września doszło właśnie do takiej strzelaniny na ulicy. Tupac jechał samochodem, podjechał jakiś Cadillac biały, padły strzały. Po 6 dniach zmarł w szpitalu. To wszystko, co się wtedy działo, co się działo wokół i konfliktu, i samej śmierci, cały czas produkuje różne teorie. Odsyłam po raz kolejny do filmu o P. Diddym, bo on też tam w tym wszystkim brał udział. Zresztą cały czas odsiaduje najróżniejsze rzeczy z tego, co zrozumiałam z różnych opisów i serialu. Jakaś cząstka tego, co mu przypisywano. Będę jeszcze mówiła o jednym dokumencie bardzo ciekawym na darmowej platformie Last Man Standing, ale to jeszcze wam na koniec zajawię. W mediach pojawiały się też informacje. Mam takie od Associated Press z końcówki września 2023 roku o tym, że policja w Las Vegas aresztowała Keitha D. Davisa, który został oskarżony o morderstwo Tupaca z użyciem śmiercionośnej broni. To jest cytat właśnie z AP. Wróćmy do California Love. Jest bardzo dużo zaczerpnięć, nawiązań, no i oczywiście coverów California Love. Zacznijmy od takiego, który gdzieś tam w mojej głowie od dłuższego czasu jest. Bardzo mi się podoba. Ja lubię takie numery, które biorą nawet ten sample, ale robią coś przewrotnego, coś, czego się nie spodziewamy. I tak właśnie zrobił Rasko. Rasko to producent brytyjski i on w 2009 roku wziął, że sample z California Love i zrobił coś takiego, co nazywa się Da Cali Anthem.

toraską. Teraz trochę inne użycie sampli z California Love. Usher w 1997 roku, czyli całkiem wcześnie, użył sampli, żeby zbudować na nich swój numer Comeback. To Usher.

Asher tak to zrobił, a teraz z całkiem innej beczki, całkiem inna stylistyka. Pani nazywa się Sarah Connor i w 2002 roku wypuściła taki numer.

0: do Sarah Connor. Mówiłam, że z całkiem innej stylistyki, ale to też pokazuje, jak szeroko poszły inspiracje, bo nie tylko w tym świecie rapowo-hip-hopowym, w tej kulturze, w której no, niewątpliwie Tupac jest legendą, czy Notorious B.I.G., ale też w tej muzyce popularnej, w takich numerach też są nawiązania. Jeszcze teraz Chris Brown, R. Kelly, który siedzi w więzieniu wciąż. Numer, który w ogóle mi się nie podoba, ale użycie jest Juicy Booty. To Chris Brown, R. Kelly i użycie sampla z California Love. Na koniec sampli coverów Bayerów jestem wam winna to, o czym opowiadałam i obiecywałam. Zebrałam wam kilka dokumentów, do których moim zdaniem warto sięgnąć. Ja je wszystkie przejrzałam, oglądałam, więc myślę, że tak, warto. To, o czym wspomniałam w międzyczasie, dokument o Quincy Jonesie. Oglądałam go 2 albo 3 razy, bo wydaje mi się, że raz to jest za mało, myślę, że będę powracała. Oprócz tego, że to jest legendarna postać, muzyk, producent, który stoi na przykład za karierą, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, całą karierą Michaela Jacksona. Jego córka była w związku z Tupakiem, kiedy on zginął i są tam takie wątki, bo Tupak, z tego co pamiętam, wytknął Quincy Jonesowi, że spotyka się z białoskrymi kobietami. I było to coś całkiem dla mnie interesującego z segmentu plotki. A propos, Tupac spotykał się też z Madonną w latach 90. Od wątków plotkarskich powracamy do dokumentów. Jak mówiłam, dokument o Quincy Jonesie coś tam pokazuje fajnego, może tam w drugim, trzecim akapicie, że tak powiem. Ale o samym Tupacu powstało oczywiście dużo dokumentów. 2003 rok, Tupac zmartwychwstanie. Jest też fabularny film All Eyes on Me, taki jest tytuł albumu Tupaca, z którego pochodzi California Love. Jest też Dear Mama z 2023 roku. To miniserial, który pokazuje życie mamy Afeni Shakur, która była działaczką Czarnych Panter i miała ogromny wpływ na syna, na Tupaca. Dear Mama, tak też nazywa się jeden z numerów Tupaca, o mamie. I film, dokument, o którym mówiłam, Sprawa Biggiego i Tupaca 20 lat później, Last Man Standing. Ten film jest do obejrzenia na darmowej platformie Arte TV. Opowiada o jednej postaci, która może łączyć to wszystko, to znaczy zarówno śmierć Notoriousa B.I.G. i Tupaca. Odsyłam Last Man Standing, myślę, że warto obejrzeć. Do Tupaca jeszcze będziemy wracać, bo w dzisiejszych samplach, coverach, Bayerach, no to był jeden numer. Wiem, że legendarny, że dużo się wokół niego działo i moment był taki, a nie inny, ale myślę, że zasługuje też na oddzielny odcinek sampli, coverów, Bayerów i on, Tupac i jego najróżniejsze numery. To były sample, covery, Bayery. Wszystkie odcinki do odsłuchania są na radiocampus.fm, / podcasty i na wszystkich platformach streamingowych. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: 9 minut po godzinie 17. Rozhulały się sample trochę, ale ja jestem. Dzień dobry, cześć, Zuza i Łęda, to jest ostatnie rodeo. Najpierw zapuszczę dżingielek, a potem wam powiem, co dalej.
2: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Ostatnie rodeo znaczy, że żegnam się dzisiaj z Alternatorem i z Radiem Campus, ale że żeby pożegnanie nie było smutne, tylko wesołe, to zaprosiłam kolegów. Pierwszy kolega już teraz.
3: Siema!
1: Dzień dobry!
3: Bartosz Perguł z tej strony, pierwszy z ekipy pożegnalnej Zuzy i Łędy. Dzisiaj do 19:00 Alternator w zmiennym gronie, bo cóż, Zuzę odprawiamy nie tylko z prezentem, ale i uściskami i serdecznością. No i wy macie też okazję Zuzę odprawić.
1: Ale jeżeli będzie smutno i ckliwie, to zrzucam was z anteny. Obiecuję to.
3: Śmiało.
1: To ciebie też.
3: Popracuję nad tym, żeby smutno i ckliwie nie było.
1: Ale dalej wybieramy utwory. To była jedynka w tle, czyli Feel Good Inc. i Gorillaz.
2: Alternator.
1: A to jest dwójka, którą też musimy teraz całą zagadać, żeby było fair.
3: Muzykę dobrałaś dobrze do pożegnania. Tak właśnie, żeby smutno nie było.
1: Nie,
3: Feel
1: absolutnie.
3: Good Incorporated albo The Funk Phenomena. To dobra muzyka, żeby do niej odchodzić. Taki styl, wiesz, meksykańskiego pogrzebu, nie?
1: Gdzie jest jedzenie? Pytam się.
3: Czekaj, mogę skoczyć zaraz. Bo
1: tam jedzenie i jeszcze napoje wyskokowe najczęściej, z tego co wiem, na grobach. Ale tego nie polecamy, tego nie można. W tym upale to w ogóle tragiczny pomysł. Nie róbcie tego.
3: No, pod dachem można, nie? Ceremonię. Klimatyzowanym czy coś.
1: Być może. No, jedynka czy dwójka do godziny 19:00 to samo pytanie będzie powtarzane.
2: Alternator.
3: Łukasz Szwagier już pyta, jak to odchodzi? Na wakacje tylko, nie? No więc Zuza.
1: Moi drodzy, 7 lat długich i wspaniałych i przepięknych byłam na tej antenie. Moją nieobecność we środę już pewnie większość osób odnotowała, to nie były wakacje. Zmieniam pracę, zmieniam plany rozwojowe, będę wydawała własną muzę. Nie wiem kiedy, gdyż dowiedziałam się, co to jest dystrybucja muzyczna i zajmuje to strasznie dużo czasu. Mhm. Ale no tak, życie się potoczyło do przodu, więc się żegnam, ale jak słychać po Bartoszu, ale też mogę wam zapewnić, że z całą resztą wygląda to i brzmi podobnie w doskonałej atmosferze, więc raczej mam poczucie, że mówię gdzieś do usłyszenia, po prostu nie wiem kiedy.
3: W prawdziwie doskonałej atmosferze nie jest tak, że Zuza ma jakieś NDA podpisane i chciałaby tutaj mówić okropne rzeczy, ale nie może. Tak w każdym razie przekonuje mnie. Na ofie, że nie jest. Mamy SMS-y od was, dużo smutnych buziek ktoś wysyła, ale przecież mówimy.
1: Nie wolno smutno. Jak będziecie smutni, to będę was rzucać z anteny, nie przeczytam ani jednego smutnego SMS-a.
3: Pytanie jednego słuchacza lub słuchaczki. Zuza odchodzi, ale czy zostanie Łęda?
1: Tak, Łęda zawsze w waszych sercach, mam nadzieję, że tak to właśnie będzie, ale poza tymi smutnymi rzeczami przypominam jedynka lub dwójka. Ten program nadal ma tę swoją formułę, czyli alternator, musicie wybrać co poleci. Czy jedynka i Gorillaz, czy Armand van Helden na dwójce. Też masz ochotę tak zawsze mówić Helden?
3: Tak.
1: Takie to twarde H.
3: Helden.
1: Tak, Inaczej to nie ma sensu.
3: Absolutnie. To w temacie czytania nazwisk holenderskich również w trakcie mundialu, to jest bardzo duży temat, ale mnie trzeba pasami powstrzymywać, żebym nie mówił o piłce nożnej, więc powstrzymam się teraz
1: Nie
3: sam.
1: Mamy pasów, chyba że... Ja nawet nie mam takiego paska.
3: Ja mam pasek, także czuję się delikatnie powściągnięty.
1: Okej, sam sobie go zapinasz co rano.
3: Tak.
1: Moi drodzy, można się dodzwonić na ten Radio Campus.
3: 228277205.
1: Doskonałe to było z twojej zagrany. O, są głosem, doskonale. I co? Pomyślałam sobie, że poza tym, że są pary, to zagram wam moje takie All Favorite Campus. To znaczy, że są takie numery, które ja poznałam w tej redakcji i mam je absolutnie niezmiennie na swojej playliście, od kiedy je pierwszy raz usłyszałam. No i pierwszy z nich teraz.
4: Co to jest za bass?

0: The Polish Ambassador i kawałek Mystery Science Heater w remiksie An Ten Nai. Zuza, mówisz, że poza kawałkami spoza konkursu puszczasz swoje Top of the Campus, no to dawaj też jakąś historię. Kiedy ten kawałek się pojawił w twoim życiu?
1: W ten kawałek?
0: No.
1: No Boga, nie mam pojęcia. Celowałabym, że pandemia, bo pandemia trwała strasznie długo i bardzo intensywnie byłam wtedy w kampusie.
0: No i to był taki kawałek, wiesz, do siedzenia w studiu, do samochodu.
1: To jest totalnie numer do auta. Bo ja uważam, że te basy właśnie jak się jeździ, to jest najlepsza możliwa sytuacja, ale to jest jeden z tych zachwytów, że usłyszałam pierwszy raz ten numer i nie pamiętam kontekstu, ale to jest takie, że słyszysz to i masz takie, łapiesz się za fotę, masz takie co? Jak to jest takie dobre? Tak było.
2: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
3: Miasto pachnie jak szuki i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście, by skupić swoje ubiory. To miasto pachnie jak mięso.
1: Dziewczynom rozdawał kwiaty, a ktoś wysłał zdjęcie kwiatów dla mnie. Więc
0: tak jest.
1: Dziękuję bardzo, piękne róże. Jeżeli to ogrodowe, doskonałe.
3: Swoje ubiory, panie władzo, ja tu tylko tańczę. Pani władzo, to są tylko tańce.
1: To jest oczywiście jedynka Taco Hemingway, szlugi i kalafiory.
3: W tej

0: A więc kroczę do domu.
1: Przypominamy, że poza życzeniami dla Zuzy, które są wspaniałe i Zuza je czyta, możecie również głosować, a nawet powinniście, bo cały czas trwają konkursy na piosenkę, która poleci na jedynce Tako.
2: Alternator.
3: Co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam.
4: Tak się przedstawiam.
5: Fish i Czerwona Sukienka to jest dwójka. Uważam, że potężną wybraliśmy parę, Bartoszu, bo ta jedynka i dwójka to są takie old school, ale takie świeże.
1: Zuza, nie wybieramy innych tutaj.
2: Alternator.
1: Alternator galowy, także i was prosimy o galowe głosy. Dzięki Jaśka za kwiaty, podpisała się słuchaczka. No i co, mogę czytać te wszystkie ckliwe rzeczy, ale mogę też czytać wpadające głosy teraz. O, na Fisza jeden właśnie wleciał. Powodzenia na dalszej ścieżce zawodowej, ale to chyba jest cały czas ta sama ścieżka, nie? To nie jest tak, że zaczynasz teraz zajmować się ceramiką gdzieś w Beskidach tylko.
5: No to by było cool.
1: Jednak się będzie to rozwalać.
5: Tak? Właśnie, być może właśnie zmieniam tę ścieżkę na taką. Nie, ja dalej będę radiową. No, piosenki są trochę nową ścieżką, bo ja osobiście mam poczucie, że zawsze bliską mi i obecną, bo ja zawsze śpiewałam, ale faktycznie załapanie się za bary z całym przemysłem muzycznym, który ma mnóstwo wad, o których wiem, bo jednak w nim jestem tylko z tej drugiej strony, no to są nowe wyzwania i nowa ścieżka zawodowa, bo myślę, że jak ktoś mnie zna z anteny, to mógł nie kojarzyć, że śpiewam? Na zasadzie w korkach to ona się wydurnia.
1: Ja nie kojarzyłem, że śpiewasz, a jednak znamy się też trochę poza anteną.
5: To prawda.
1: Przez te dobre
5: Ty byłeś
1: parę lat.
5: W tej grupie, która na moim weselu była zdziwiona, że wzięłam mikrofon?
1: Wiedziałem wcześniej, że będziesz to robić.
5: Ach, pochwaliłam
1: się. Ale jak mi to mówiłaś, to byłem zdziwiony wtedy.
5: Dobrze. Widzę głosy, głównie chyba tutaj Fish na ten moment, więc jeżeli chcielibyście jednak oldschoolowego Tako i Szlugi i Kalafiory, to musicie się sprężyć.
1: Dzięki Bogu, że Marki Szlugów tam nie podał. Byłaby awantura?
5: Awantura, ale to wtedy byłby może bardziej zaprawiony przy tej teraz awanturze. Tak,
1: no,
5: to tak na niego
1: mówię,
5: spadło niespodziewanie.
1: Zgłupiał na starość. Ewidentnie wtedy miał ten

0: dryg, żeby marki nie rapować.
1: 228 27 72 05 to jest numer, pod którym możecie się dodzwonić. Ja zapraszam i zachęcam. Ja naprawdę chciałabym z wami porozmawiać. Jakby lol, co tu się dzieje?
0: No to prawda, tyle SMS-ów, a nikt się nie uzewnętrzniał, że może wiesz, może płaczą, nie chcą łez na antenie.
1: Na niebo powiedziałam, że będę zrzucać, jak będą smutni i po prostu teraz się zawstydzili, widzisz.
0: No bo są smutni, no.
1: No, nie przemyślałam tego.
0: Patrz, tu jest od Krzysztofa z Bergen taki SMS, zaraz przeczytamy go.
1: Och, mega długi. Przeczytamy na pewno, a zwycięzca poprzedniej pary wlatuje teraz, czyli Gorillaz i Feel Good Inc.

0: Gorillaz i Feel Good Incorporated. To zwycięzca poprzedniej pary. Za chwilę poleci zwycięzca ostatniej, ale to już beze mnie, bo cóż, pałeczka tutaj musi przejść dalej. Zuza, pytanie, które miałem przygotowane, a zadaję je trochę zbyt późno. Twoja największa wpadka przez te 7 lat w kampusie. Taka wpadka, o której bałaś się powiedzieć, bo bałaś się, że cię ktoś wyrzuci, a teraz już możesz, bo i tak odchodzisz.
1: Myślę, że taka, że bałabym się, że ktoś mnie wyrzuci, to jak miałam puścić reklamę i puściłam dżingiel autopromocji wcześniej. To jest bardzo tragiczny błąd, bardzo nie można go robić, ale on nie jest spektakularny.
0: Niezbyt.
1: Natomiast spektakularny był taki, że robiłam wiadomości kulturalne i zapraszałam na koncert, na którym mieliśmy patronat. I byłam przekonana, że już jest potem mikrofon ściągnięty, poszła muza, a kolega tylko włączył tę muzę na sekundę i potem chciał jeszcze mnie tam zagaić o ten koncert. I coś skomentował na temat kosztu biletów. I ja tak, siedząc tak trochę, wiesz, tak o tak od mikrofonu mówię, a wiesz, bo mamy nad tym ten patronat i dlatego o tym mówię. A, bo ja wiem, czy to drogie, czy to tanie. Bardzo to było żenujące.
0: Wspaniałe, wspaniałe, ale przynajmniej bez przekleństwa. Zuza Juenda jest cały czas z wami, a ja się żegnam. Bartosz Perguł, pozdro.
1: Dzięki, Bartku, że wpadłeś.
0: Przyjemność.
1: A sztafeta będzie kontynuowana, już kolejny współredaktor, współkolega szykuje się, ale będzie z nami po wiadomościach. To zwycięzca poprzedniej pary.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Hello, Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.
5: Mamy 17.32. Na serwis zaprasza Julia Grabowska.
6: Akademicki Radio Campus.
5: Nowe informacje w sprawie trzęsień ziemi w Wenezueli, zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej oraz o Polaku biegnącym przez Stany Zjednoczone.
6: Wiadomości.
5: W wyniku dwóch silnych trzęsień ziemi, do którego doszło w środę w Wenezueli, zginęło już 589 osób, a prawie 3000 zostało rannych. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez poinformowała także o trwających akcjach ratowniczych w celu wydostania osób, które utknęły pod gruzami. Rodriguez dodała, że najbardziej dotknięty klęską stan La Guaira został zmilitaryzowany, aby ułatwić poszukiwania ocalałych oraz dystrybucję wody i żywności. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji poinformowała, że skutki trzęsień ziemi mogą dotknąć nawet 7 milionów mieszkańców Wenezueli. Od jutra do końca sierpnia obowiązywać będzie wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zmieniają się rozkłady jazdy kilkudziesięciu linii autobusowych, inaczej także będą kursowały tramwaje i metro. W trakcie wakacji tramwaje pojadą na przystanki ze zmienioną częstotliwością w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, poza nimi co 7,5 lub co 15 minut. Pociągi metra w dni powszednie, rano i po południu będą kursowały na linii M1 co 2 minuty i 50 sekund, a na M2 co 3 minuty i 30 sekund. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania, nazwany polskim Forrestem Gumpem, ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach Stanów Zjednoczonych w 49 dni. Posłuchajmy, czym jest bieg ekstremalny dla polskiego Forresta Gumpa.
7: W moim wykonaniu bieganie ekstremalne polega na tym, że ja organizuję sobie wyprawę i w trakcie takiej wyprawy biegnę codziennie dystans maratonu przez tydzień, dwa tygodnie, czy nawet tak jak to było podczas biegu przez USA przez 4,5 miesiące.
5: Wyzwanie na wzór ultramaratończyka Dina Karnezesa biegacz rozpoczął 10 maja, startując na moście Golden Gate w San Francisco. Finał biegu z metą na Times Square w Nowym Jorku został zaplanowany na 28 czerwca. Tego dnia mężczyzna planuje przebiec nie tylko maraton w Nowym Jorku, ale także w New Jersey.

0: Stop me.
1: Little Sims, Point and Kill, Obonjayar na featuringu i ja też teraz mam nowy featuring.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jestem na featuringu.
1: Tak, Maciej Kopytowski.
2: Chciałbym teraz tak, wiesz, takim konwencją, jakbym był pierwszy raz w radiu w ogóle. Mówię bardzo blisko mikrofonu i tak, wiesz, wypluwam z siebie słowa, które by świadczyły o tym, że nie mam żadnego doświadczenia.
1: Jeszcze powinieneś zrobić długie y.
2: Alternator.

0: Stwierdziłam, Maćku, że będzie szybko, jak przyjdziesz.
1: Co to znaczy? A, że w ten, Boże, myślałem, że mam stąd wyjść.
0: Nie, w sensie z Focusem szybko i Wilkinsonem. Air I Breathe dla tych, co stoją w korku albo potrzebują powiewu chłodnego powietrza. Bo czujesz, że ten numer jest taki...
1: Tak, to jest tak, jak stoisz w przeciągu. Jak otworzycie sobie okna na przestrzał, to tak właśnie się robi.
0: To nagle jakby słychać Subfocusem. No ale jeżeli chcecie poczuć ten przeciąg, to Air I Breathe to jest jedynka, czeka na wasze głosy. 886-971-971-71 SMS-y działają jakby co? Można pisać, Maciek patrzy, sprawdza.
2: Alternator.
1: Tytuł już wybrzmiał właściwie, więc ja powtórzę go dla formalności. O, drugi raz teraz było. Rumble na dwójeczce. Ten motyw taki, który był przed chwilą, to tak trochę jakby się wjechało na kocie łby i tak cię podrzucało.
0: Tak,
1: może
0: tak
1: on jeszcze
0: właśnie
1: wróci.
0: Jest. Jeżeli myśleliście, że coś wam się tutaj w podwoziu psuje, to nie, to tylko Rumble.
1: Nie dzwońcie do mechaników. Tutaj oczywiście Skrillex, Fred Again i Flowdan.
0: Flowdan to ten pan, co właśnie mówił. On mówi takim niskim głosem.
1: Jejku. No. Ciekawe, czy to ćwiczył.
0: Nie. Tak wyszedł z matki brzucha.
3: Listen to the rumble.
4: Yo, listen, yeah that. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. To ty wybierasz, co gramy.
1: Ktoś nam wysłał, Zuza, zdjęcie z jakiegoś ciepłego kraju. A my mamy, ciekawe w sumie, słuchaczu, napisz, gdzie jesteś, bo my mamy pewnie cieplej od ciebie.
0: To jest bardzo prawdopodobne, a już, że w niedzielę będzie cieplej niż tam, to już jest wielce prawdopodobne.
1: Po co było wyjeżdżać? Nie mam pojęcia.
0: Nie mam pojęcia. A ty gdzieś jedziesz na wakacje?
1: Nie, na razie się nigdzie nie wybieram. Ja już byłem. Ja byłem w Grecji ostatnio. Wcześniej byłem w Gruzji. O. I teraz jeszcze szukam jakiegoś fajnego kraju na G, do którego mógłbym pojechać.
0: Gruzja, Grecja...
1: Tak. Ja mam w ogóle taką anegdotę do opowiedzenia, że nasze relacje z Uza od początku były skazane na porażkę. Bo ja pamiętam,
0: bo
1: jak...
0: Kamil był fajniejszy.
1: Nie, wiesz co, nie, on nadal nie jest fajniejszy, tu się nic nie zmieniło. Natomiast ja pamiętam, jak jako młody serwisant przyszedłem na serwis, ty prowadziłaś Alternator.
0: I ja mam takie spojrzenie, że się ludzie mnie boją?
1: Nie, kompletnie nie. Wiesz co, w ogóle w tej historii prawie nie chodzi o ciebie. Chodziło o twojego psa, który leżał pod konsoletą, o łonie. Łonie czy lonie właśnie?
0: Lonie.
1: Lonie. Lonia do mnie wyskoczyła i zaczęła na mnie szczekać.
0: Tak, ona...
1: Więc Zuza od początku szczuła mnie psem. Ta relacja nie mogła się udać.
0: Nawet powiem wam, że Maciek tak w porównaniu do Bartka usiadł z 30 centymetrów dalej przez to.
1: Tak, ja się boję.
0: Trzyma chłopak dystans.
1: Że ona ciągle gdzieś tutaj jest.
0: Nie no, ale szalenie mi miło, że postanowiłeś się jednak wpaść i ze mną pożegnać tę antenę.
1: Mi to też jest, bardzo miło.
0: To jest naprawdę bardzo ważne, pomimo tego, że poszczułam cię psem, moi drodzy. Ważne,
1: tak.
0: O to chodzi w relacjach. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy.
1: Słuchajcie, nawet jeśli ktoś was już poszczuł psem, sąsiad czy coś, ktokolwiek, idźcie do niego z ciastem chociażby.
0: Albo z alternatorem.
1: Albo z alternatorem, tak.
0: To jest bardzo dobra opcja.
1: Kto by wtedy pomyślał, te kilka lat później, że będziemy właśnie w tak wesołych, bo się umówiliśmy, że nie będzie
0: tak,
1: smutno,
0: nie,
1: w wesołych okolicznościach żegnać cię w alternatorze.
0: Lonia na pewno na to wpadła.
1: No tak, rzeczywiście.
0: Ona wiedziała.
1: Może ona wtedy chciała mi to powiedzieć tak naprawdę.
0: Mhm. Uważaj, uważaj! Ona będzie stąd chodzić!
1: Nie, nie wchodź w to w ogóle, bo będzie smutno tylko.
0: Czy ty masz zwierzę, Maćku?
1: Aktualnie nie, ale moi rodzice mają, więc to się takie...
0: A masz taki nawyk podkładania zwierzętom swojego głosu? Że one gdyby mówiły?
1: Tak, zdarza mi się. Ja to odziedziczyłem po mojej mamie. Moja mama bardzo to lubi robić. Nawet moja mama kiedyś wpadła na pomysł, że naszą kotkę nazwiemy Houston. Ja zapytałem, mamo, dlaczego naszą kotkę mam nazwać Houston? Bo jak ona tak się na mnie patrzy, to jakby chciała zapytać, czy mam jakiś problem. Odbierzmy telefon.
0: Tak, to jest dobry pomysł.
1: Dzień dobry, kto z nami?
0: Halo!
1: Halo, halo.
0: Trzeba ściszyć radio.
5: Nawet jeżeli dobrze to robię.
1: Nie, my właśnie... Grzegorzu, nie rozłączaj się, to coś po naszej stronie chyba jednak.
0: Tak, ja się zorientowałam, że to nie...
1: że to, Grzegorzu, bardzo miło, że do nas dzwonisz.
0: Ale poczekaj, nie rozłączaj.
1: Nie rozłączaj się, Grzegorzu.
5: Dobrze.
1: O, jest! Tak, dzień dobry.
0: Co do wpadek, ostatniego programu nie można było zrobić bez wpadki. Włączyłam mikrofon w studiu, w którym coś się nagrywa teraz.
1: Przecież tak było w scenariuszu.
0: Tak było w scenariuszu tej audycji.
1: 17.43 wpadka.
0: Siemanko.
5: Aplauz.
0: Dziękuję, doceniam.
1: Chciałem zacząć klaskać.
0: Powiedz, najpierw formalnością niech się stanie zadość. Jedynka czy dwójka?
5: Na dwójeczkę.
0: Rumble, dobrze.
1: Zapisane.
0: A jak
5: dobra,
0: się masz,
5: no
0: powiedz?
5: Przełączamy się na te drugie radio, się przełączamy, tak? Od poniedziałku.
0: Absolutnie nie, Grzegorzu. Grzegorzu, nie można tak robić, bo jak jeszcze raz to powiesz, to już wtedy nikt nie będzie mnie tu miło żegnał, tylko nie miło żegnał.
5: Nie, no przeżartuję. Można słuchać dwóch stacji jednocześnie.
1: Grzegorzu, na lotnisku się nie żartuje, że ma się w plecaku bombę, a na antenie kampusa się nie żartuje, że się przełącza na inną stację.
0: To jest jakby, to jest dokładnie ten sam poziom żartu. To dobrze, prawda. Dobrze.
1: Jakie plany na gorący tak weekend, Grzegorzu?
0: O, to jest dobre pytanie.
5: Plany?
0: Tak.
5: Białka, Liwiec. Leżeć w wodzie.
0: Słusznie, moje plany na niedzielę są podobne, ale jeszcze nie wiem, czy bardziej Liwiec, czy bardziej Świder.
1: Aj, to jest trudny wybór, bo to są całkiem podobne rzeczki,
5: wyboru,
1: prawda?
5: Tylko Liwiec.
0: Tylko Liwiec, bo Liwiec jest chyba trochę płytszy, mam wrażenie.
1: Ja w Świdrze może
5: nie
1: raz
5: byłem dawno na Świdrze, na Liwcu jestem często, na Świdrze dawno nie byłem, więc korzystam z tego, co mam.
0: No dobrze, to pozazdrościć wszystkim, którzy mają blisko działki jakiś zbiornik wodny, więc również zazdrościmy tobie, gdyż rzeka zbiornikiem jest tylko takim płynącym, tak?
1: Tak.
0: No i dokładnie dobrze.
5: Tak.
0: Dzięki, dokładnie. Grzegorz, do następnego!
5: Bo tam na tej tam, wiesz gdzie tam.
0: No. Na Instagramie najchętniej w ogóle.
5: Najlepiej, tak. Dobra.
0: Pa!
1: Buziaki.
0: Pa. O, zrzucony.
1: Ale on pa tylko krzyczał już. Będziemy czytać SMS-y od naszych
0: możesz,
1: słuchaczy.
0: Możesz czytać.
1: Cześć Zuza, miło cię słyszeć w kampusie.
0: Mi też.
1: Brakuje mi twojego luzu tu i w ogóle fajny duet dzisiaj tworzycie. Pozdro, kulowo.
0: Ja dzisiaj...
1: Znak większości w lewo i mo.
0: Kulowo, ja w ogóle nie znałam tego kulowo, mo. I don't know what I mean. Luzu, ja myślę, że mamy bardzo dużo luzu w ogóle w kampusie, ale szalenie dobrze wiedzieć, bo ja zawsze miałam wrażenie, że ja to jestem ta sztywna, wiesz?
1: Tak?
0: No.
1: Nie.
0: No ej, Ewa obok mnie siedziała, nie?
1: Wiesz co, ty, ale nawet masz taki ton głosu, który w ogóle jakby tej sztywności ci nie dodaje. Ja pamiętam, jak słuchałem kampusa, i to był właśnie ciekawy moment, tak jeszcze nie wiedziałem, jak wyglądasz. Było tak.
0: I co, już... i co sobie myślałeś, że jestem wysoka?
1: Wiesz co, w ogóle chyba nie. Nie. Bardziej myślałem, że w ogóle miałem tak, że masz bardzo długie włosy.
0: A ja
1: nie
0: wtedy
1: wiem,
0: miałam
1: dlaczego.
0: Krótkie.
1: Nie mam pojęcia. Właśnie szczerze nie pamiętam, jakie wtedy miałaś.
0: Na 200% miałam krótkie.
1: O, odbierzemy telefon, prawda?
0: Tak.
1: Odbierzmy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Cześć, Seba.
6: Cześć, to Sebastian, tak.
0: Co dla ciebie, jedynka czy dwójka?
6: A co mamy? Przepraszam, bo ja się dopiero włączyłem i nie usłyszałem.
0: A prosimy bardzo. Sub Focus i Air I Breathe na jedynce, Rumble i Skrillex na dwójce.
6: Sub Focus poproszę.
0: Dobrze.
1: Zapisane.
0: Notowane.
6: Dziękuję.
0: Sebastianie, a jak spędzisz upalny weekend?
6: Oj, strasznie, bo dawno temu się zapisałem na jazdy testowe motocykli, które mam jutro i nie wiem, jak to przeżyję.
0: Ojej.
6: Tak.
0: Ojej.
1: To... Sebastian, czy da się jeszcze wyjąć z tego pieniądze?
6: Wiesz co, wolałbym nie.
0: No dobrze, to trzymamy kciuki za twoją wewnętrzną zdolność chłodzenia się, że organizm jednak dobrze sobie z tym poradzi. Dzięki.
6: Dzięki, cześć.
1: Dzięki, Seba.
0: Słuchaj, musimy tutaj, Maćku, coś zagrać szanownym słuchaczom, gdyż gadamy strasznie długo, a ja para grała, więc znowu z mojej torebeczki ulubionych kampusowych numerów wyciągam Floyd Wonder i Square Grouper.

0: bardzo tajemniczy wykonawca DXX. Nie dość, że tajemniczy, to jeszcze niebezpieczny, bo numer nazywa się Dangerous. Natomiast każde połączenie na numer 228277205 jest bezpieczne. Możecie dzwonić. Zapłacicie tak, jakbyście dzwonili do kolegi. Albo koleżanki.
1: Bo my jesteśmy waszymi kolegami i koleżankami. Przyjaciółmi. Możecie nam zaufać. Alternator. Taka bardzo niesmętna, ale taka rozlana jest ta dwójka. Powiem szczerze, to też jeden z moich ulubieńców. A akurat dzisiaj był w ogóle w tym zestawieniu, co nam drukarka wypluwa. Loy Garner i Loose Ends. Piękny refren, teraz uwaga. I got a lot of love, a lot of loose ends. A lot of people that I wish I knew then. I jeżeli chcecie posłuchać tego lub pierwszego numeru w całości, to głosujecie na jedynkę albo na dwójkę 886-971-971. Zapraszamy, zachęcamy, można też na WhatsAppie, można słać filmy, można wysyłać zdjęcia, wszystko można, nic nie trzeba. I wish you'd been up with my dad to die.

0: 228 2770 7205. Można też się dodzwonić na antenę Radia Campus. Zapraszamy i zachęcamy. Jakbyś mi... No, to odbierzmy, słuchaj.
1: Odbierzmy telefon.
0: Raz kozie śmierć,
1: dzień mówią. Dobry, kto z nami? Halo, halo.
0: Halo.
1: Ściszamy radyjko
2: halo,
1: tam w tle.
2: Witam, witam. To ja.
0: Cześć, Kajko. Co tam, jak tam?
2: Cześć. A ogólnie sobie siedzę, jak zwykle sam.
0: Nie no, czasami jesteś z kumplami żartuję, przecież.
2: Nie, ja to ten, tak, czasem są kumple, ale dzisiaj odpoczywam od kumpli i jestem ten. Jestem ogólnie z pieskiem samym.
1: No właśnie, no chciałbym pytać, czy jest piesek.
2: Tak, piesek jest ze mną. I ogólnie to, mogę zaproponować jakąś parę?
0: Nie, gdyż ja dałam sobie już dzisiaj nie. To prawo, już. Że to jest mój ostatni alternator i mogę się rządzić.
2: Kurczę, nie no to naprawdę, to słabo. To jak twój ostatni alternator, to ja w ogóle nie wiem, czy ja będę dzwonił jeszcze tutaj. Nie, żartuję, będę dzwonił zawsze.
0: Kajko, to, myślę, że jak powiedziałeś, że już więcej nie będziesz dzwonił, to są pewnie tacy prowadzący, którzy odetchnęli z ulgą, więc...
2: Tak, bo ja ich męczę, ja wiem. Trochę ich męczę, ale wiesz. No ogólnie to oni odbierali ostatnio ode mnie w ogóle, nie wiem czemu.
0: I zastanowiłeś się dlaczego?
2: SMS-y ogólnie, no pisałem SMS-y, żeby odebrali, nie odebrali ode mnie. Nie wiem kto, w sumie nie pamiętam.
0: Mniejsza. Kajko, jedynka czy dwójka na prędce, powiedz.
2: Tutaj na prędce powiem dwójka i na poprzednią parę też dwójkę daję i ten. I pozdrawiam Becie, Robercika, którzy nas słuchają na stówę i całą Emokę Install.
0: Cool, wow. Dzięki, piękne.
2: A Ciska, którego spotkałem dzisiaj, też serdecznie pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
2: I serdecznie ciebie też pozdrawiam. I mam nadzieję, że tam gdzieś jeszcze cię usłyszę.
0: To na pewno. Dzięki, Kajko. Pa.
1: Dzięki, Kajku, cześć. Odbierzmy kolejny telefon.
0: Koniecznie.
1: Dzień dobry, kto się do nas zadzwonił?
3: Siemanko, cześć, Janek z tej strony.
0: Cześć Janku, jak się masz?
3: A całkiem dobrze. Piątek, piąteczek, piątunio. Właśnie jadę na kosza spóźniony pół godziny, więc stwierdziłem, że w tym zadzwonię do Radia Campus.
1: Ej, ale
0: słusznej chwalebnej.
1: Janku, wy gracie pod jakimś dachem, mam nadzieję.
3: Nie, gramy na betonowym, bez drzew, boisku pod Warszawą.
1: Janku, zachowam się teraz jak twoja mama. Marsz do domu, nigdzie nie jedziesz. Będziesz takie słońce po tym boisku latał?
0: Albo jeszcze...
3: tato, ja będę w czapce, no. I mam skręt V.
0: No właśnie to, bo to pytanie, która matka? Jedna powiedziała do domu, a ma czapkę masz? A krem UV masz? A wziąłeś 2 litry wody?
3: Mam 5 litrów wody.
0: No słuchaj, to jest przygotowany koopak.
1: Janek, jedź, ale do 10 masz być w domu.
3: Dobrze, dziękuję, tato.
0: To zagrać po drodze, jedynkę czy dwójkę?
3: Przypomnijcie mi parę, proszę, bo właśnie byłem w kolejce.
0: Nie ma sprawy. Na jedynce Crystallized i DXX, a Loy Carner i Loose Ends na dwójce.
3: Na dwójeczkę poproszę, byłem ostatnio na koncercie właśnie.
0: Podobno pyszny był ten koncert.
3: Przepyszny. No. Już mieliśmy wychodzić tak naprawdę z moją dziewczyną z festiwalu, którego nie przytoczę, ale stwierdziliśmy, że a może na 15 minut, totalnie nie znałem gościa, przyznam się szczerze, i koncert był taki, zostaliśmy po prostu, jeszcze sobie piwko kupiliśmy i był przegenialny, a pochwalę się, jutro idę na koncert Molesty, na który czekam od 3 miesięcy i trochę tupię nóżkami.
0: No to będzie na pewno, bo to jest ten na 30-lecie?
3: Tak jest, 3,5 godziny koncert, mają grać wszystkie płyty, a ja zamierzam iść tam o 18 na otwarcie bramek i
0: stać pod sceną.
3: Tak,
1: Janku, widzę, że sporty ekstremalne w ten weekend. Dzisiaj koszykówka w słońcu, jutro koncert Molesty i ty chcesz na otwarcie bramek.
3: A poniedziałek koszy trawę, więc pozdrawiam.
0: Krem UV, 2 litry wody
1: i czapka.
0: Przez cały weekend to sama śpiewka. Tak. Dzięki jest. Za telefon,
1: dzięki,
0: Janku.
1: Dzięki, Janek, cześć.
3: Ja tylko powiem, bardzo ci dziękuję za wszystkie audycje w kampusie. Trzymajcie się, miłego weekendu, pa.
0: O, dzięki piękne.
1: Cześć, pa. Janku.
0: Mega kochane. Musimy my tutaj reklamkę wypuścić.
1: Dobrze, wypuśćmy. Nie jedną pewnie nawet.
0: Porządni redaktorzy, którzy nie spóźniają reklam.
1: Mamy obowiązki reklamowe także. Reklama.
4: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Reklama.

0: twoja muza.
1: Taki dobry kolega z tego Maćka, że miał być do 18, a jeszcze jedną parę zrobi, patrzcie go.
2: Mamo, nie czekaj z kolacją.
1: I powiesz, sorry, I am late, mamie.
2: Mm-hmm. No, ale mm-hmm. pięknie, tak.
1: Kolektiv Trumszczas, albo najlepiej zagraj. Maciek, czemu się spóźniłeś? A Maciek z takim wielkim magnetowidem w ogóle na ramieniu.
2: Mamo, poczekaj, posłuchaj.
1: Jeżeli wy też gdzieś się spóźniacie, bo mieliście być na 18 w piątek, a to jest trudne, bo korki, bo gorąco i w ogóle tysiąc wymówek, to tak, jedynka jest dla was.

0: to już jest, jak tak już się bardzo gdzieś spóźniacie i macie dosłownie ostatnie momenty na to, żeby gdzieś dojechać, to też jest dobry numer.
1: Tak, szybko tam będziecie wtedy.
0: Bajana na dwójeczce. Mia Archives oczywiście. Są nawet takie playlisty na Spotify'u. Chyba Deadline Music to się nazywa.
1: Mm-hmm.
0: I tam właśnie grają takie szybkie piosenki, żebyś miał motywację do tego, żeby...
1: 180 BPM-ów.
0: Tak, mm-hmm. tak. 886-971-971 już piszecie i głosujecie, ale jeśli ktoś chciałby zadzwonić i porozmawiać, to 228-27-72-05. Ostatnia szansa, żeby pogadać z Zuzą. Moi drodzy.
1: Nie będzie drugiego razu.
0: Alternator. Odbierzemy telefon.
1: Spróbujmy.
0: Dzień dobry.
1: Kajko?
0: Kajku, przycisz radio.
2: Robercik 2-0.
1: Kajko, ty dzwonisz z dwóch telefonów?
0: Właśnie, jest pytanie.
2: Tak, z telefonu.
1: Ale nie, masz dwa telefony?
2: Ja mam sześć.
1: Ale powiedz mi, dlaczego dzwonisz jeszcze z drugiego telefonu, skoro na jednej linii jesteś?
2: Nie, ja nie dzwoniłem z drugiego telefonu na raz.
1: Nie dzwonisz teraz z drugiego? To czekaj, Kajko, to my odbierzemy tego, bo jest Kajko 2 podpisany. Uwaga. Tylko musisz Kajko jednego rozłączyć.
0: I teraz. Tak?
1: Tak. Albo zrzuć Kajko jeden.
0: To poczekaj, Kajku.
1: O!
0: Dzień dobry, kto z nami?
3: Halo, dzień dobry.
1: Cześć! To nie jest Kajko.
0: Nie. Ktoś do nas zadzwonił.
3: Nie, Siemoneczko, tutaj Robercik z Becią właśnie. Kurde, właśnie Kajko zawsze się może dodzwonić, a my nie.
0: Poczekaj, Roberciku, bo teraz doszło do takiej sytuacji, że w naszej książce jesteś zapisany jako Kajko 2. Prawdopodobnie Kajko kiedyś dzwonił z twojego numeru, dlatego tak to zostało przyporządkowane.
3: A, no to spoko. Nie, to jest Robercik i Becia. Ogólnie pozdrówki dla Kajko i dla całej załogi, dla Pipinka i ogólnie.
4: I dedykacja piosenki.
3: Tak, dedykacja piosenki będzie na pewno, ale... Tak, jednorożec dla Kajka, ale ogólnie rzecz biorąc to i tak jedyneczka, dwa razy i Becia tak samo.
4: Tak. Potwierdzamy.
0: Dobrze.
4: Dla Kajka.
1: Bardzo wspaniała jest to historia. Dzięki piękne.
0: Dzięki, cześć.
3: Buziaki.
1: To jest bardzo zabawne.
0: Wow.
1: To było jakieś metaversum kampusowe.
0: Jedna z moich ulubionych w ogóle rodzin, która dzwoni. Kajko, Robercik, Becia, jeszcze jest piesek. W ogóle to Zuza, dzisiaj jest zakończenie roku szkolnego.
1: Tak.
0: To tak jakbyś ty dzisiaj odbierało świadectwo kampusa z czerwonym paskiem i byśmy cię wypuszczali w świat.
1: Dziękuję.
0: Naprawdę, tylko pieczątkę jeszcze przybić.
1: Naprawdę, ty jesteś gotowy na bycie starym.
0: Ja. To jest trochę taki rolling joke, że właśnie redaktorowie Folczek i Kuć właśnie mówią mi, że jestem stary mentalnie bardzo.
1: A ty jesteś od nich młodszy.
0: Jestem od nich młodszy, kilka lat nawet. Ale Zuza, czy nie jest jednak coś podniecającego w rozmawianiu o pierwszych odcinkach Klanu z 97? Są to rzeczy bardzo ciekawe. No.
1: Znaczy ja, moja pasja to ogrodnictwo i seriale kostiumowe ostatnimi czasy, więc jak
0: seriale kostiumowe?
1: Tak.
0: A podaj jakieś przykłady?
1: A kiedyś Wojtek Rodek mi powiedział, że nie mogę mówić na antenie o The Clown, bo to jest dla starych ludzi. A ja mam takie...
0: Słucham? The Crown jest dla starych ludzi?
1: Tak! Tak mi powiedział. Mogę to powiedzieć, bo to jest mój ostatni alternator.
0: Zuza, jak myślisz, między nami a Wojtkiem jest więcej czy mniej niż 20 lat różnicy?
1: Mniej.
0: Mniej niż 20, ale dalej gdzieś w okolicach tych, prawda?
1: Może, nie wiem.
0: Nie, no aż tak to chyba nie, no ale mniejsza
1: mniej,
0: o to.
1: Mniej.
0: Ja obejrzałem wszystkie sezony.
1: Ja też. Uwielbiam tak. No i to jest serial kostiumowy.
0: Jak w ostatniej scenie, nie będę spoilerował, ale było mi bardzo przykro, jak się kończyło The Crown.
1: Ja ostatnio oglądałam natomiast ta inna siostra Bennet, The Other Bennet Sister po angielsku. Jest to na HBO i też byłam zachwycona i też pewnie ludzie powiedzą, że to jest dla starych ludzi, bo to jest kostiumowe i romansidło. Guzik! Odbierzmy telefon, bo mi ciśnienie nie skoczyło.
0: Dzień dobry, kto z nami?
5: Dzień dobry.
1: Cześć, Royalku.
5: Od razu mówię, że może mi się łamać głos ze wzruszenia. Tak walczyłem z sobą dzwonić, nie dzwonić.
1: Nie płacz, Royal. Nie płacz.
5: A właśnie, że będę. Prawdziwy mężczyzna łez się nie wstydzi.
1: Nie, to płacz. Płacz, ale nie teraz, bo wtedy ja się rozkleję i będzie tragedia. Tak.
0: Royalu, zaraz jak się rozłączysz, możesz się rozpłakać po prostu żywnymi łzami.
1: Ja jestem za tym. Nie, wszyscy mogą płakać. Ja jestem pierwsza z reguły do płakania, tylko po prostu słuchajcie, trzeba trzymać rezon będąc na antenie. Royalku, niech się zadość stanie tradycją. Jedynka czy dwójka?
5: No właśnie, z tego całego emocjonalnego roztrzęsienia nawet nie zarejestrowałem, co jest co.
1: Maćku, a, co jest co?
0: Ja teraz, tak?
5: No. Maćku, czym powinno?
0: Na pierwszym Sora I'm Late.
1: Kolektiv Trumstrasse.
0: Tak jest, a na dwójeczce Nia Archives i co tam było?
1: Bajana.
0: Bajana, no tak.
1: Bajana.
5: To niechaj będzie dwójka i teraz tak, bo trochę do wykonania tego telefonu jednak mnie sprowokowały słowa Zuzy, że może coś tam powiedzieć, bo to już ostatni alternator. No to skoro to twój ostatni alternator i szef ci już nie groźny, to nie masz psychy, żeby puścić skutera.
1: Nie mam psychy.
0: Royalu, są rzeczy, na które ludzie nie mają psychy, niezależnie od swojej sytuacji zawodowej.
1: Tak. Ja chciałabym jeszcze być zatrudniona po prostu kiedykolwiek w radiu, wiesz?
0: To ja mógłbym równie dobrze powiedzieć, Zuza, masz psychę, żeby teraz wybić szybę na przykład. Nie robimy takich rzeczy.
5: Jest na stylu, że założymy sobie radio skuter i będziemy puszczać tylko skutery od rana do nocy.
1: Dobrze,
5: Royalu. I zostaniesz naczelną. I teraz jeszcze taka, teraz do ogródka Maćka wrzucę taki w kontekście odejścia Zuzy. Kiedyś był taki legendarny duet prowadzący alternator i był to Kamil Kuć i Filip Folczak. I ja myślałem, że kiedy Filip Folczak odejdzie, to już nie będzie to samo. A potem się okazało,
1: że istnieje Maciek
5: Kopitowski. Pojawił się pan Maciej i doskonale Filipa Folczaka zastąpił. I boję się, że ta historia się nie powtórzy, bo Filipa Folczaka się dało zastąpić, a Zuzy i Wendy się nie da.
0: Jak zacząłeś mówić, że w nawiązaniu do Zuzy, to myślałem, że powiesz, Maciek, dałbyś już spokój sobie z tym radiem. Ale dziękuję ci, Royalu.
5: Absolutnie nie.
1: Ale patrz,
5: absolutnie
1: dziękujemy,
5: nie.
1: Royalku, to było
5: radio
1: bardzo...
5: potrzebuje takich ludzi.
1: To było bardzo zbrawne. Jakby, jak powiedzieć dwóm osobom komplement jednocześnie, on to zrobił.
0: Tak, to nie jest łatwa sztuka.
1: On to zrobił. Dzięki, Royalku, odbieramy dalej.
5: Już prosto z serca. Pozdrawiam.
0: Buziaki.
5: Cześć. Wszystkiego dobrego. Pa.
1: Nie odbierzemy, bo ta osoba spadła z nimi.
0: Rozłączyła się.
1: No niestety.
0: Smutno.
1: No to słuchajcie.
0: Ja się żegnam chyba w takim razie.
1: Żegnamy Maćka. Dziękuję ci bardzo
0: Ci, Zuzu.
1: Stworzenie tej mikrosztafety.
0: Jeszcze bardziej i mocniej. I cóż, no, będziemy tak, słuchajcie, obserwujemy, jak z młodym piłkarzem. Obserwujemy, patrzymy, co się dzieje. Z Zuzą oczywiście. No i co? No i jak kiedyś Zuza już trafi na... chciałabyś trafić na pierwsze miejsce listy przebojów, bo nie wszyscy chcą.
1: Której?
0: Jakiejkolwiek, wybierz
1: to,
0: sobie.
1: To tak.
0: To możecie powiedzieć wtedy... Dzwoniłem do Zuzy, jak jeszcze była na początku.
1: Mm-hmm, tak było.
0: Tego
1: tak
0: wam
1: będzie.
0: Życzę.
1: Dzięki, Maćku.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja zostaję do 19:00, a to jest Loose Ends z zwycięstwa poprzedniej pary. O.

Zobaczymy się potem. I jeżeli chcecie, żeby Susk znawinęła wszystkie zwrotki i refreny starej kociary, to głosujecie na jedynkę. Ty ryby starczy, słyszę ciche śmiechy, a ich źródło mówi, że się zwie stańczyk. Alternator. I wspaniały numer Samary, Penga Highs, Blond 16 na featuringu.

Ja nawet nie kojarzę, czy Samara jeszcze potem cokolwiek wydała, bo ten numer hulał się bardzo skutecznie po antenie Radio Campus. A teraz nie wiem, czy Samara coś wyda, czy ktoś coś wie, bo pęka hajs absolutnie zacna. No i moi drodzy, jest 15 minut po godzinie 18. Miała być sztafeta współprowadzących, ale po prostu życie pisze różne scenariusze i na przykład o 18 miała być Ewekła i to byłoby legendarne, ale niestety inne obowiązki ją jednak zawezwały. Jakiś tutaj koncert, jakiś tutaj zaraz potem wyjazd na inny koncert. No i dziewczyna nie dotarła, ale też dlatego stwierdziłam, że zagram raperki, bo my zawsze mocno trzymałyśmy kciuki w środowych porankach za raperki i polskie, i zagraniczne.

0: Powiedz, jedynka czy dwójka?
1: Jedynka. A chciałem się zadać, co będziesz robiła w tym nowym radiu? To co w tym radiu? Czy to będzie miała audycję własną? Co tam się będzie działo?
0: Mam trochę więcej rzeczy, o tak bym powiedziała, bo robię pasmo, robię autorską audycję, robię audycję z dwoma jeszcze innymi kolegami, taką z muzyką z całego świata. Wydaję kilka rzeczy, robię materiały, dużo rzeczy robię, mówiąc szczerze.
1: To radio internetowe czy radio FM?
0: Jest to internetowe radio. Na swoje sociale odsyłam, tam wszystko jest. I na fejsie, i na Instagramie, więc gdzie wolisz, ale tam wszystko jest rozpisane. Zapraszam serdecznie i tam też będę wrzucała info, bo poza tym, że radio, to będę wydawała swoje numery. Nie wiem kiedy, bo jeszcze jest to w procesie dogadywania dystrybucji i to nie wiem ile zajmie, ale zakładam, że w wakacje pierwsza rzecz wyjdzie.
1: To ja gratuluję.
0: A dziękuję bardzo, Radku, dziękuję.
1: Rozwoju.
0: Dziękuję, też się bardzo cieszę i mówiłam to też całemu kolegium, a wam powtórzę, że dupa bym była nie redaktorka, gdyby nie Radio Campus, więc Campus always in my heart, to się po prostu nie zmieni i to też dzięki wam, bo słuchacze są jedyni w swoim rodzaju tutaj, to też trzeba przyznać.
1: No. Dzięki.
0: Dzięki Radku i dzięki wam wszystkim, ale jeszcze się nie żegnam, bo mam 17 minut po 18 dopiero, a jestem tu do godziny 19, przypominam. Miało być nieckliwie, ale jednak dlatego, słuchajcie, chciałam mieć współprowadzących, bo oni tak trzymali te nuty, żeby nie było zbyt ckliwie. A ja tutaj sama ewidentnie gdzieś skręcam, a mówiłam sobie, że nie będę. Więc trzeba jakoś to skręcić w inną stronę, ale myślę, że pomoże nam Nia Archives, Bajana teraz, czyli zwyciężczyni poprzedniej pary.

0: Alternator.
1: Kubek z lodem z żabki, owocowe małpki i żelki Haribo.
2: A to jest dwójka, taka adekwatna do pogody, bym powiedziała, dwójka.

0: otwieram z dziewczyną. Nie moją jeszcze, ale może kiedyś będzie. Może będę wydłubywał z jej pleców kleszcze i podmieniał pieczywo czerstwe na świeższe. Inhale, exhale. Z tobą serducho masuję kersier. Z tobą watę cukrową mylę z powietrzem. Cieszysz jak promona despy w biedrze. Kocham Loki.
1: I jeżeli chcecie kubek z lodem w całości, to dwójka jest dla was, a jeżeli zdechły osa, to głosujecie na jedynkę.
0: Jak CDK, a do NFS samosłon teda kilkanaście lat temu. I najbardziej cię pragnę, udaję Kenna.
2: Alternator.
1: To co, dwójka czy jedynka? Powiedziałabym, że jest to takie jednocześnie pytanie o wasz humor, bo ta jedynka jest taka, a jednak agresywna, szorstka, jednak trochę, powiedziałabym, że przerdzewiałym metalem o, nie wiem co, od steropian, a dwójka jest, to jest trochę jak cukierki, tęcze i pluszowe chmury w odbiorze. Ale no, różne mamy humory, różne nastroje i czasami jest tak, że my się czujemy tak jak na dwójce, dlatego potrzebujemy jedynki albo na odwrót. Więc jaki humor, tak głosujcie. Jedynka, dwójka, 886-971-971. Ja tu jestem jeszcze do godziny 19 i odbieram telefon z radością. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z kim mam? Krzysztofie, dzień dobry. Jak się masz w ten upalny piątek?
3: No ciężko, ciężko. A cokolwiek, mam pracę na parterze, więc chłodno mam w domku.
1: O, to całkiem przyzwoita sytuacja w takim razie.
3: Ale jak się wychodzi na zewnątrz, to jest upał.
1: No, nie jest lekko, nie ma lekko, a będzie tylko gorzej tak naprawdę, ale nie marudźmy, co nam to? Trzeba znajdować jakieś pozytywy, przynajmniej nie ma zimy. I nie
3: tak
1: jest
3: szaro. Tak, że wszyscy kochamy policję, także... Numer jeden, poproszę.
1: Dobrze, zapisane. Dziękuję bardzo.
3: Jeszcze mam taką ciekawostkę.
1: A słucham.
3: Bo nie wiedziałem nigdy, jak wyglądasz i sobie wygooglałem i... No często tak jest, że twarz nie pasuje, znaczy głos nie pasuje do twarzy.
1: No, i to teraz też ta sytuacja.
3: Tutaj tak było, tutaj tak było.
1: Dobrze,
3: w ogóle jakieś inne wyobrażenie miałem, ale okej. Okay.
1: No, słuchaj, mam nadzieję, że to nie jest ten moment, w którym mi mówisz, że radiowa uroda mnie dopadła, no, ale
3: nie.
1: Nawet to przetrawię.
3: Nie, jest okej. Okay.
1: Okej, okay, a jestem ciekawa, co sobie wyobrażałeś?
3: No nie, że na przykład ciemne włosy, że taka jak trochę ciemna karnacja, nie wiem, tak jak już miałem.
1: Myślę, że to kwestia tego, że nam się koduje często, że niższy i taki pełniejszy głos mają osoby, które mają ciemniejszą karnację. Jakoś tak by pewnie trochę wychodziło, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety, ale no nie ma to zastosowania chyba w naszych polskich realiach do końca. Jednak.
3: No nie, nie. Także nie zatrzymuję, pozdrawiam.
1: Dzięki Krzysztofie, pozdro. Po prostu moje włosy, moi drodzy, to są trochę udawane, no. Ja im jednak pomogłam być takim blondem. One już chciały ciemnieć, ja powiedziałam, nie przeżyję. Takie to są sytuacje. Za 5 minut serwis informacyjny, więc wypadałoby puścić zwycięzcę poprzedniej pary. A ja się zgubiłam w liczeniu. Ale wydaje mi się, że to była Samara jednak, a nie mam jej wyciągniętej, więc muszę teraz to elegancko zagadać. Samara... Pęga Highs, Blond 16 i słyszymy się po wiadomościach.

0: Деньги — это ничто.
1: Реклама. AAA Auto, теперь ближе к тебе. Продаешь самохód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
3: Mamy 18.30, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Powstanie linii komunikacyjnej między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Polscy teniści na Wimbledonie oraz trochę o mundialowych potyczkach.
4: Wiadomości.
3: Utworzono linię komunikacyjną między Iranem i USA, która ma zapobiec incydentom w ciśnienie Ormuz. Poinformowała o tym dzisiaj irańska telewizja państwowa. Bezpośrednie kontakty amerykańskiej armii i irańskiej gwardii rewolucyjnej zapowiadał wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance. Linia komunikacyjna powstała, by ułatwić wdrożenie podpisanej w zeszłym tygodniu przez Iran i USA umowy, które dotyczą ciśniny Ormuz. W dokumencie Iran zobowiązał się, że dołoży wszelkich starań, by statki handlowe mogły przez 60 dni przepływać przez ten szlak bez przeszkód i bez opłat. Równie gorące jak pogoda wydają się być wyniki losowania głównej drabinki turnieju Wimbledon. Jak wygląda sytuacja polskich tenisistów? Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Na mistrzynię French Open Mirę Andrijewą w pierwszej rundzie trafiła Magda Linet. Maja Chwalińska zagra z Manan Chayą Savanną z Tajlandii, a Magdalena Fręch z Rosjanką Anną Kalińską. W przypadku losowań ATP sytuacja wygląda następująco. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu zmierzy się z rozstawionym z numerem 11 norweskim tenisistą Kasperem Rudem. Kamil Majszak trafił natomiast na Chińczyka Alejandro Tabillo. Londyński turniej rozpocznie się już w poniedziałek i potrwa do 12 lipca. Na zakończenie trochę aktualności z Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Co wydarzyło się podczas ostatnich mundialowych rozgrywek? Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Holandia, Japonia i Szwecja to kolejne zespoły, które zapewniły sobie udział w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Z honorem pożegnała się Turcja, która pokonała pod Los Angeles pewnego awansu współgospodarza USA 3-2. Niemcy, mimo porażki na stadionie niedaleko Nowego Jorku z Ekwadorem 2-1, z dorobkiem 6 punktów zajęły pierwsze miejsce w grupie E. A jakie mecze będziemy mogli oglądać jeszcze dzisiaj? O 21:00 kibice będą musieli podjąć decyzję, czy będą chcieli oglądać starcie między Norwegią i Francją, czy może to między Senegalem a Irakiem. Stawisz dosyć.

22 minuty do godziny 19. Dzisiaj z okazji tego, że to ostatni alternator, który robię, gram wam all time favorites moje kampusowe i to jeden z nich za nami. Wood, Bass Astral i Ego, cover, którego nie znajdziecie nigdzie w streamach, to jest tylko u nas, no i na YouTubie w wersji live, ale jakie to jest zacne.

tyfy, tyfy, tyfy. Jak chcecie jedyneczkę, to tyfy, tyfy się kłania i piszcie 886-971-971. Słuchajcie, znalazł się kolejny, który mnie podpuszcza. Już była propozycja skutera, teraz ktoś w ogóle nie wiem, co sobie myśli, ale chciał akcent i łobuzy, żeby był mandacik za przekroczenie piękności. Moi drodzy, ja chcę dalej pracować w radiu. To nie na tym polega. Alternator. Kiedy są takie delikatesy w parach, a wy mi tutaj z akcentem. Na Boga! Rockaway Dub, Holly Cook, to dwójka.

powiedziałabym, ja przynajmniej tak mam z regałami wszelkiej maści i takimi redeemami, że one w ten upał sprawiają, że razem z tym gorącem i z tą muzą to się człowiek tak rozlewa. I to jest takie bardzo przyjemne. To tak perfekcyjnie się zgrywa z tą aurą za oknem.

Zapraszam i zachęcam. To ostatnia okazja, żeby pogadać z Zuzą i będą na antenie Radia Campus. 886-971-971 SMS-y głosówki albo 22827-7205 telefon. Czekam i doczekać się nie mogę. To co, ostatnie 19 minut? Dobrze liczę? Dobrze liczę. Ostatnie 19 minut, żeby się dodzwonić w ogóle na antenę Radia Campus przed weekendem, bo to ostatni alternator. A widzę, że głosujecie i co mnie bardzo cieszy. Jedynka, dwójka, jedynka, dwójka. Przypominam, że na jedynce jest Rocket Fuel, DJ Shadow i The Last Soul, a na dwójce jest Holly Cook z numerem Rockaway Dub. No i co? Ja tutaj może ze zwycięstwa poprzedniej pary jeszcze tak zagram. Kubek z lodem i Adaś, czyli też adekwatnie do pogody.

to wino. To wino otwieram z dziewczyną. Nie ma ją jeszcze, ale może kiedyś będzie. Może będę wydłubywał z jej pleców kleszcze i podmieniał pieczywo czerstwe na świeższe. Inhale.

0: Aj, słuchajcie, 15 minut do 19, ostatnia para w tym alternatorze.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886 971 971.

miałam niemałą zagwozdkę, co sobie dać i wam dać na tę ostatnią parę i postanowiłam, że puszczę przepiękne edity przewspaniałych klasyków, czyli Manam, chcę ci powiedzieć, w edycie Old Spice. Czyli jedynka pod nóżkę.

0: Imperator.
1: I dwójka. Wspomnienie lata i skarby to jest dwójka. Czyli też tanecznie i też reinterpretacja klasyki, tylko trochę innej.

0: I widzę, że SMS-y się posypały i bardzo mnie to cieszy. Zaraz spróbuję się doliczyć, ale odbieram po drodze. Halo, dzień dobry, słyszymy się?
1: Dzień dobry, no.
0: Ja ciebie natomiast bardzo słabo słyszę, coś cię przerywa.
1: Bo jestem u siebie na działce, czy naprawdę jest też tak źle?
0: Dobra, teraz zrozumiałam, że jesteś na działce, więc nie jest źle. Myślę, że uda nam się przynajmniej dogadać na jedynkę i dwójkę. Jedynka czy dwójka?
1: Na pewno poproszę, chcę ci powiedzieć.
0: Czy chcę ci powiedzieć, czyli jedynka?
1: Tak, poza tym właśnie dzwoni do mnie mój syn, za tym chciałem ci bardzo podziękować.
0: Podziękować, ale ucięło dalej i myślę, że to może być trudne, Krzychu.
1: Pozdrawiam, pa.
0: Pozdrawiam, pa. Wyślę SMS-em. Dzięki, cześć. Tak, niestety działki mają ten plus, że jest tam chłodno, a na pewno chłodniej niż w mieście, ale ten minus, że się trudno dodzwonić do alternatora. Przypominam, żeby nie dzwonić na numer SMS-owy. Słuchajcie, tyle lat prowadzenia alternatora, zawsze ta sama śpiewka. Tylko 228-27-7205. Dzień dobry.
2: Cześć, tu Aśka.
0: Cześć, Aśka, jak tam?
2: Super.
0: Tak? Dobre plany na
2: super
0: weekend?
2: Ekstra. Nie wiem, okaże się.
0: Wyjdzie w praniu.
2: Ale pogoda mi się podoba.
0: A, dobrze, ty jesteś z tej ekipy, to doskonale.
2: Tak.
0: Co zagrać, tak. Jedynkę czy dwójkę?
2: Korę.
0: Korę, dobrze.
2: Jak najbardziej.
0: Dzięki, Asiu.
2: To te róże to moje.
0: A, to od ciebie były piękne. Dziękuję
2: i
0: bardzo.
2: I porzeczki. Właśnie zbieram porzeczki słuchając ciebie.
0: Widziałam, tak. To zdjęcie też do mnie dotarło. Bardzo mnie rozczuliło zbieranie porzeczek. To jest moje przekleństwo z dzieciństwa. Teraz bym dała się zabić, żeby móc siedzieć przy krzaku i zbierać, ale jak byłam mała i kazali mi obrywać porzeczki, matko! Okropne.
2: No, zapraszam. Przyjeżdżaj, możesz poobrywać u mnie.
0: Dzięki. Uważaj, bo możesz skorzystam, ale domyślam się, że jak dotrę do domu rodzinnego, to jeszcze może jakieś na mnie poczekają. Na wschodzie zawsze wszystko później dojrzewa. Takie to są zasady losu. Asiu, odbieram dalej telefony. Bardzo ci dziękuję.
2: No, trzymaj się.
0: Dzięki, pozdro. Pa. Halo, halo, dzień dobry.
3: Halo.
0: Cześć, cześć, z kim mam przyjemność?
3: Piotr.
0: Cześć, Piotrze. Na jedynkę.
3: Tak.
0: Dobrze, zapisałam. A jakie masz plany na ten upalny weekend?
3: No, generalnie to jakieś kajaki chyba.
0: O, po których rzekach, powiedz?
3: W tej temperaturze to nie będzie przegięcie.
0: Znaczy, ja mam wtedy taką technikę, że jak taki pajączek, czyli dupa w kajaku, ale stopy w zimnej wodzie i wtedy się da płynąć.
3: O, no to do przetestowania, na pewno.
0: A powiedz, po których rzekach? Bo tego nie dosłyszałam.
3: No to myślę, że to też będzie coś w Kra chyba.
0: A, w Kra, słusznie. Bo to kilka jest opcji pod Warszawą. W Kra wydaje mi się, że jedną z chyba z takich bardziej popularnych faktycznie. No dobrze, to przyjemności w takim razie. Dziękuję ci bardzo za telefon.
3: No, pozdrawiam.
0: Do następnego, razie. Dzięki. Halo.
4: Cześć.
0: Cześć, dzień dobry. Kto się dodzwonił do Radia Campus?
4: Sławek.
0: Cześć, Sławku. Co dla ciebie?
4: Dwójeczka, poproszę.
0: A, dwójeczka. Dobrze, zapisuję. Powiedz, jak ty się masz w tym upale? Jaki plan na weekend?
4: A, wiesz co, w upale całkiem przyjemnie. Wosuję te żaluzje, klimatyzacja w domu chodzi, więc jest do wytrzymania.
0: To ci szczęśliwcy, którzy zainstalowali klimatyzację. No tak, no tak, to są właśnie oni. Ja dzisiaj wysłałam męża po wiatrak, nie? Bo nawet wiatraka już w domu nie było, bo chyba zeszłoroczny. Nie możemy sobie przypomnieć, to jest jakaś talienica Poliszynela, czy wiatrak się zepsuł i został wyrzucony, czy ktoś nam zabrał ten wiatrak przy okazji, ale zostaliśmy bez wiatraka, a to jest w tym upale jednak minimum jakieś do spełnienia, mam wrażenie.
4: No dokładnie, my zorientowaliśmy się na jesień, czy trzeba klimatyzację założyć, więc mamy teraz spokój i nie mamy kolejek przynajmniej.
0: No tak. No tak, bo teraz to przecież złoty biznes. No nic, to korzystaj w takim razie przyjemności. Dzięki za telefon.
4: Dzięki, pozdrawiam.
0: Pozdro, hej. No i tak, można dalej oczywiście pisać, można wysyłać. O, tutaj ktoś się odmeldowuje spod palm w ciąg dalszy. Wspaniale, zazdroszczę wam tych palm. Bo pogoda ta sama, tylko my mamy takie drzewa z liśćmi, a wy macie takie palmy. I basen. I to chyba jest Grecja? Turcja? Gdzie jesteście? Paula, Żaneta i Robert. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za foty. Po amerykańsku ktoś napisał thank for your service. A thank too. Bardzo się cieszę. Wszystkie SMS-y widzę, jeszcze się do nich oczywiście odniosę, bo już program na finiszu, a muszę zagrać zwycięzcę poprzedniej pary. I to był według moich obliczeń Rock Away Dub, tylko znowu muszę go wyciągnąć, bo gdzieś go sobie schowałam. Słuchajcie, dzisiaj mam problem ze znikającymi... ze znikającymi numerami. Gdzie ty jesteś, Rock Away Dubie? Na orzeszki słodkie. Nie znajdę go? No co wy? Rockaway. No przecież pisze tak, jak się czyta. Czyli na pewno bez CK, prawda? Rockaway Dub. No i właśnie. Nie dało się tak od razu. Alleluja.

0: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
1: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Reklama.
5: No i co, mamy 3 minuty do godziny 19. Chcę ci powiedzieć coś, ma nam w edycie Old Spice, to jest ostatni numer w tym alternatorze i to jest moje ostatnie wejście w alternatorze. Słuchajcie, czuję, że miałam się rozkleić za jakieś 30 sekund, to dobrze, bo mniej więcej tyle mam intra i dopiero potem się rozkleję. Bardzo wam wszystkim dziękuję za najlepszych słuchaczy na świecie i całej redakcji Kampusa za doskonałe 7 lat tutaj. Nie byłabym taką dziennikarką, jaką jestem, gdyby nie wy, gdyby nie ta redakcja. No i co, wysoka strzałka, polecam się i zapraszam do śledzenia mnie w socialach, Zuza i Wenda na Instagramie i na Fejsie, na TikToku, jak to jest z was używa? Bo poza tym, że robota redakcyjna pali mi się w rękach nadal, tylko po prostu gdzie indziej, to będę wypuszczała własne numery, co mnie niezmiennie cieszy i ekscytuje. No i co? Dzięki piękne jeszcze raz i co złego, to nie ja. Pa!

0: Magazyn muzyczny.
1: Miły ATZ, TVB, czyli Tomek z Wrocławia, świetny producent, i Kacper Cempa. Muszę iść, tym numerem rozpoczynamy magazyn muzyczny. Kasia Rodek, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj będzie to chyba taki specjalny magazyn muzyczny, bo już za chwilę będziemy rozmawiać o tym, co się będzie działo na jubileuszowej edycji festiwalu Audio River, a w drugiej części puszczę wam też sample, covery, bajery o gwieździe tegorocznego Audio River. No i nie tylko, niewątpliwie gwieździe ogromnej, mam na myśli zespół Prodigy, ale to za chwilę. Póki co cieszymy się jeszcze nowościami. Jeżeli ktoś sobie myśli, że wakacje się zaczynają, sezon ogórkowy i nic się nie będzie działo, no to nie, bardzo dużo się dzieje, wręcz mam wrażenie, że dlaczego wszyscy czekali do teraz, zamiast sobie porozkładać. W każdym razie, od miłego ATZ-a i TVB już mieliśmy kilka dźwięków, ale pozostaniemy przy TVB. To jest świetny producent z Wrocławia i razem z Dziąsło stworzyli numer Lekko i to za chwilę się pojawi. Wspaniałe towarzystwo, a za chwilę równie wspaniałe, bo wpadnie Łukasz z Audio River.

0: Magazyn muzyczny.
1: Łukasz Warna-Wiesławski ze mną, Audio River Festival. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
1: Do festiwalu, no, kilka ładnych dni zostało, ale to jest taka ostatnia prosta, a my w kampusie po raz kolejny będziemy zapowiadać to, co się będzie działo, ale zaczniemy chyba trochę od tego, co się działo przez te wszystkie lata, bo w tym roku to jest jubileuszowa 20. edycja Audio River Festiwalu, wydarzenia kultowego, bo jak sobie tylko pomyślę, to mapa festiwali w Polsce bardzo się zmieniała przez ostatnie lata. Audio River dzielnie jest. Powiedz mi proszę o historii, bo na pewno warto zacząć od tego, że Audio River kojarzy się wciąż z Płockiem, chociaż od kilku lat jesteście w Łodzi. Jak ten rys historyczny muzycznie zaznaczyć?
2: No, Audio River zaczęło się w 2006 roku na płockiej plaży i to był festiwal, który był wyjątkowy, był pierwszym takim festiwalem. On takim stał się trochę blueprintem, że tak brzydko powiem po angielsku, dla polskiej sceny elektronicznej. No i przez lata ściągał ludzi z całej Polski i Europy. Był nagradzany, wyróżniany w konkursach też na scenie europejskiej. No i był takim miejscem w Polsce, gdzie można było usłyszeć artystów zarówno ze scen klubowych, wtedy królował minimal, tech house, ale też artystów z pogranicza popu, alternatywy. Nawet zdarzył się zespół, który powiedzmy, metalowy, Enter Shikari, który łączył gitary z elektroniką, także ten przekrój był bardzo bardzo szeroki i to było pierwsze miejsce w Polsce, gdzie można było usłyszeć Solomuna, Tale of Us, Ricardo Villalobosa, te takie największe naprawdę gwiazdy. No i też taką anegdotą ciekawą może być, jak się spojrzy na plakat pierwszej, drugiej, trzeciej edycji, że te gwiazdy, które dzisiaj są tymi gigantami, no wtedy były wymieniane jeszcze małą czcionką na plakacie, na przykład Paul Kalkbrenner na pierwszej edycji Audio River, wtedy debiutujący DJ, dzisiaj absolutna ekstraklasa. Także historia Audio River jest bardzo, bardzo bogata. No i ten festiwal w pewnym momencie doszedł do swojej granicy rozwoju. No Płock jednak jest miastem mniejszym, z mniejszą bazą i żeby ten festiwal mógł się rozwijać, no musiał zmienić miejsce, bo oczywiście wszyscy goście będą patrzeć ze swojej perspektywy, że dla nich jest teraz to bardziej opłacalne, łatwiejsze w dojeździe jest ten hotel, ale też z naszej perspektywy organizatora. Przy takim festiwalu w tej chwili pracuje kilkaset, jak nie tysiąc osób. To są osoby, które stawiają wszystkie sceny, strefy, światła, dźwięk. My też musimy mieć przestrzeń, żeby te osoby mogły

0: Chodzi o historię Audio River, to ja mogę też od siebie dorzucić, że mam wrażenie, że Audio River no, kilkanaście dobrych lat temu, jako pierwszy, był też takim festiwalem, który zwracał mocną uwagę na scenografię. Bo może teraz trudno w to uwierzyć, ale jeszcze właśnie z 20 lat temu koncerty nie były tak kolorowe, różnorodne i wydaje mi się, że Audio River był jednym z pierwszych, który no, mocno dbał o to, jak to też wszystko będzie wyglądało na scenie, jak się będzie zmieniało, jak będzie dopasowane do artystów.
1: Tak, no Audio River ma te swoje sceny, które są już niemalże legendarne, jak cirkus, który ten kształt namiotu cyrkowego jest może taki klasyczny, ale w środku zawsze ta oprawa zmieniająca się, coraz bardziej intensywna, rozbudowana, no to robiło wrażenie. Z drugiej strony na pewno w Płocku skarpa i ten kontrast między górką a plażą robił robotę i w to wpasowane były sceny, które też przez lata się zmieniały. Właśnie ten początek, jeszcze te klasyczne, takie kwadratowe, właśnie zwyczajne sceny, później coraz bardziej rozbudowane. No i w Łodzi kontynuujemy to, zagospodarowując tą część parkową, gdzie teraz są to konstrukcje drewniane, na których mapowane są światła, jest to otoczone takim fantazyjnym, leśnym, trochę psychodelicznym klimatem. Także ten experience widza jest bardzo ważny i no, zmienia się po prostu sposób obcowania z festiwalami. To już nie jest, ja to tak powtarzam, to się stało trochę taką moją ulubioną historią, że kiedyś jak ja jeździłem na festiwale, to przypominało trochę odrabianie lekcji, że te 15 lat temu, 20, my jeszcze nie za bardzo cokolwiek znaliśmy, nie widzieliśmy tych wszystkich artystów, to nie było takie dostępne, więc po prostu od rana do wieczora, czy też od wieczora do rana, może w tę stronę, biegało się po prostu od sceny do sceny, każdego artystę się oglądało, słuchało właśnie może bardziej niż oglądało. Dzisiaj, gdy mamy takie bogactwo doświadczeń, jesteśmy troszkę przebodźcowani tą wszechobecnością muzyki, koncertów. Ważniejsze jest to doświadczenie takie ogólne, że ten festiwal staje się bardziej wyjazdem wakacyjnym, gdzie nie tylko chodzi o ten jeden konkretny koncert, czy 5, czy 10, ale właśnie o całą przyjemną otoczkę, o miejsce, gdzie można spędzić czas z przyjaciółmi, o wszelkie aktywności, które po prostu sprawiają, że ten wyjazd jest jeszcze bardziej pamiętny.
0: 20. edycja Audio River Festiwalu, 10-12 lipca w Łodzi. Zrobiliśmy trochę taki rys historyczny. Za chwilę przejdziemy do tegorocznej edycji. Bardzo dużo się będzie działo. W tym momencie wrzućmy headlinera, bo mam wrażenie, że to jest fajnie połączone i wymyślone oczywiście. Prodigy w tym momencie zabrzmi, a za chwilę do rozmowy z Łukaszem wrócimy.

0: Magazyn muzyczny.
1: Łukasz Warna Wiesławski, Audio River Festival. Za nami Prodigy, to jest jedna z gwiazd tegorocznej jubileuszowej edycji, bo mówimy dzisiaj o tym, że to 20 lat Audio River nam jakoś tak szybko zleciało. O tej przeszłości było, o tym pionierstwie. Powiedz proszę teraz, jak ten program muzyczny się przedstawia. Wiem, że to jest trochę skomplikowane, bo scen jest dużo, artystów jest bardzo dużo. Oczywiście, drogie drodzy słuchacze, można sobie to na stronie Audio River fajnie zobaczyć, bo to wszystko jest ładnie pokazane, rozplanowane i tak dalej, i tak dalej. No ale jak zaczęłam od tego headlinera, Prodigy, ja byłam wiele razy na ich koncertach, to jest po prostu za każdym razem przeżycie świetne. Powiedz mi, kto oprócz Prodigy jako headlinerzy w 20. edycji Audio River się znajdą?
2: To przede wszystkim Disclosure, czyli duet wywodzący się z muzyki basowej, ale w takim bardziej piosenkowym wydaniu. Gdzieś te echa post-dubstepu, future garage'u, UK funky zawsze były obecne w ich piosenkach, ale zawsze były też bardzo wyraziste głosy typu Sam Smith, Aluna George, więc to w ogóle tak fajnie się podzieliło, że wszyscy headlinerzy są troszkę do różnych grup uczestników festiwalu, że mamy Prodigy, dla tych, którzy pamiętają pierwsze imprezy, jest to klasyka kultury rave'owej, i taki zespół, który od razu kojarzy się z latami 90. Dla milenialsów właśnie Disclosure i taki zespół tych pierwszych lat internetu. No i trzeci headliner Marlon Hofstadt, czyli teraz największa gwiazda tej najmłodszej elektroniki z pogranicza trensu, eurodensu, wymieszanej w taki bardzo charakterystyczny sposób, bo to jest szybka muzyka, ale bardzo, bardzo lekka i bardzo, bardzo przyjemna, przebojowa. I Marlon z DJ-a, który jeszcze parę lat temu grał małe imprezy, jakoś w pandemii nagle eksplodował i stał się po prostu nieuchwytną gwiazdą, którą w końcu nam się na 20. rocznicę udało ściągnąć, ale to nie wszystko, no bo mamy jeszcze Klang Quenstlera, czyli największą chyba teraz obecnie gwiazdę szrancu. Jego styl wizualny, styl świetlny jest dużą inspiracją w tym roku do tego, co będzie działo się na scenie Circus i to, jaka tam konstrukcja będzie zawieszona. No te jego występy są naprawdę, naprawdę piorunujące. No musiał wrócić I Hate Models, czyli też jeden z ważniejszych twórców szybkiego techno, ale są też propozycje dla fanów muzyki basowej. Jest Wilkinson, jest LTJ Bookem, jest London Electricity w specjalnym składzie. Jest trochę muzyki afro i to tej takiej prawdziwej z RPA przyjedzie. Shimza, wraca duet Mind Against, czyli najlepszy chyba projekt Melodic Techno, ale ja bym też zwracał uwagę nie tylko na te gwiazdy, ale też na tych mniejszych, a robiących rzeczy, które troszkę wykraczają poza to, co zwykle dzieje się na Audio River, więc taką kontrą jest na przykład zespół Błoto, jazzowy, ale w repertuarze specjalnie na Audio River z programem zbudowanym wokół klasyków muzyki Detroit techno.
1: To jest w ogóle wspaniała sprawa. Jak zobaczyłam to ogłoszenie, byłam co najmniej zainteresowana bardzo.
2: No to jest projekt, który wydaje mi się, że będzie chyba najbardziej taki... Nie chcę używać słowa oryginalny, bo wielu twórców jakby gra muzykę oryginalną, ale po prostu jest to projekt, który powstał specjalnie na ten festiwal i jak na razie to będzie jedyna opcja, żeby go zobaczyć. Ja już mam taki trochę dowód, jak dobre to będzie. Ja zaprosiłem Błoto na koncert w Krakowie parę lat temu i stąd pomysł w ogóle na ten występ, bo oni zagrali na koniec cover Westbama i Afryki Bambaty, Agartha. I to, jak oni przekładają elektronikę na żywe instrumenty, jest po prostu znakomite. No i to nie jest też jedyny taki projekt. To już są rzeczy, które są też troszkę naszej publiczności już znane, no bo Apache, który jest jednym z popularniejszych artystów dziś z pogranicza trapu, dubstepu, wystąpi z orkiestrą Dentą. No i będziemy też mieć specjalny projekt Agima, który wraca z projektem Nerwy, z tutaj też ze składem rozszerzonym orkiestralnym. Także z jednej strony właśnie najlepsi DJ-e, z drugiej strony projekty, które starają się być takim żywym kontrastem do tego, co się dzieje.
1: No, Agim to też żywa legenda, jeżeli chodzi o produkcję, najróżniejsze projekty z nim, to zawsze jest mega interesujące.
2: Dokładnie, a tu mamy powrót specjalnie właśnie na 20. rocznicę zespołu Nerwy. 20. rocznicę festiwalu zespołu Nerwy.
1: Zagrajmy w tym momencie Disclosure i jeszcze wrócimy do rozmowy o Audio River. Ta najbliższa edycja, 10-12 lipca w Łodzi. Łukasz cały czas z nami. Gramy i do rozmowy jeszcze wrócimy.

0: Disclosure za nami. Będzie można posłuchać tego wszystkiego podczas Audio River. 10, 11, 12 lipca w Łodzi się to wszystko Audio River rozegra. To jubileuszowa 20. edycja. Łukasz Warna Wiesławski cały czas z nami. Oprowadza nas po przyszłości, bo mówi o tym, co będzie działo się podczas tej najbliższej edycji. A powiedz mi proszę, bo ja oczywiście całkiem bezwstydnie powiem, że kampus ma też swój udział w sobotę 11 lipca na Piotrkowskiej, taką scenę basową robimy, będzie można tam fajnych młodziaków i nie tylko posłuchać, ale powiedz mi, jak wy się jako Audio River w tej Łodzi rozrzucacie? Bo wiadomo, samo Audio River, kilka scen, ale jeszcze przejmujecie tkankę miasta.
1: To jest dla nas bardzo ważne, żeby ten festiwal był też dostępny dla osób, które no albo nie mają pieniędzy na karnet, albo nie są przekonane, albo w ogóle nie wiedzą o tym Audio River i natkną się na ten festiwal przypadkiem, po prostu przechodząc Piotrkowską, zobaczą, że jest jakieś tutaj zamieszanie i gra muzykę, może się zainteresują. No i to tak działo się w Płocku. Tam w Płocku ta część rynkowa właśnie otwarta, no była bardzo ważna i ona kształtowała postrzeganie wydarzenia. Więc w Łodzi jesteśmy na Błoniach, to jest festiwal biletowy, jest to trochę poza centrum, można troszkę w takim przypadku zginąć, a wychodząc na OFF Piotrkowską, gdzie można wymienić karnet na opaskę, gdzie właśnie stawiamy scenę i też z muzyką, która no, będzie, wydaje mi się, dla Łodzian ciekawa, no bo jest to historycznie miasto basu, miasto brytyjskich brzmień, więc właśnie tutaj z wami, z kampusem stawiam program, gdzie między innymi Agent czy Oskimoron, Pepo, Kaletti, artyści, których dobrze tutaj znacie. No i ten brytyjski sznyt wydaje mi się, że będzie ciekawy, a drugiego dnia scenę przejmują dziewczyny z domu DJ-ek, które też mieszają różne basowe brzmienia, też ze jakimiś świeżynkami, na przykład z Brazylii, z Baile Funkiem, który jest teraz chyba takim najbardziej eksperymentalnym i pełnym nowości gatunkiem. Także liczymy, że to będzie ściągać uwagę i będzie takim troszkę katalizatorem, będzie ludzi podkręcać do tego, żeby w tym roku zobaczyć sobie tą taką wersję mini, a za rok już dołączyć i zobaczyć cały festiwal.
0: Mam jeszcze takie pytanie, może trochę techniczne. Jak to się robi, żeby zamówić pogodę?
1: To nie jest pytanie do nas, bo historycznie na Audio River z tą pogodą są problemy i tutaj nie pomaga zmiana daty, bo my też troszkę z tymi datami krążyliśmy, bo tutaj najstarsi górale mogą pamiętać, że kiedyś Audio River odbywał się w ten sam weekend, co OFF Festival katowicki i dogadaliśmy się, żeby te daty rozłączyć. Po przeprowadzce do Łodzi przesunęliśmy się jeszcze bardziej w stronę środka lipca. No i ten deszcz gdzieś tam za nami krąży, ale wydaje mi się, że to po prostu zaczyna być wpisane w takie festiwalowe doświadczenie i to każdy organizator tak naprawdę z tym się zmaga. Te lata są niepewne. Z jednej strony naprawdę ciężkie upały, z drugiej strony właśnie bardzo mokra pogoda, ale rok temu mam wrażenie, że publiczności to już tak nie przeszkadzało, że te kalosze gdzieś tam są w zanadrzu, pelerynki i ta muzyka jest najważniejsza i te przeżycia, więc nawet jeżeli trochę pokropi, czy trochę popada, jeżeli trochę tego błota się zrobi, to nie przeszkadza tej zabawie, a my jednak z każdym rokiem staramy się, żeby ten teren jakoś coraz bardziej przygotowywać. Tam są robione coraz mocniejsze odwodnienia, stawiamy coraz więcej takich utwardzanych chodników, więc mamy nadzieję, że w tym roku to naprawdę będzie praktyczne i przejdziemy przez ten festiwal z suchą nogą. Oczywiście liczymy, że będzie piękne słoneczko i to wszystko, cała ta praca nie będzie potrzebne.
0: Trzymam kciuki za pogodę. Odeślijmy słuchaczy, słuchaczki do waszych mediów społecznościowych i na stronę. Jak i gdzie was szukać?
1: Jak wpisujecie w aplikacjach Audio River, to jesteśmy pierwszym wynikiem, a wszystkie takie już dokładniejsze informacje audioriver.pl, tam informacje o biletach, skąd je wziąć. Za chwilę wystartuje też aplikacja, gdzie wszystkie biogramy, próbki muzyki, to wszystko będzie można sprawdzić i się przygotować do przyjazdu 10-12 lipca do Łodzi.
0: Serdecznie zapraszamy. Ja też szepnę na ucho, że na antenie kampusa wejściówki były i będą do wygrania jeszcze. Łukasz Warna-Wiesławski był z nami. Dzięki bardzo.

0: sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj o bardzo, bardzo, bardzo znanym zespole, który łączy bardzo wiele, bardzo różnych gatunków muzycznych.

dzisiaj w Samplach, Kowarach, Pajerach będzie o Prodigy. The Prodigy, tak nawet mogę podkreślić, bo samo Prodigy, jeżeli wrzucicie w internety, to znajdziecie też inne wyniki niż zespół, o który dzisiaj w programie będzie nam chodziło. The Prodigy to zespół, który sampluje naprawdę bardzo, bardzo dużo i tworząc ten odcinek sampli coverów Bajerów, zastanawiałam się, co wybrać, jak to wam na usz nie pokazać, bo bardzo często Prodigy rękami Liama Howlita bierze fragment, zmienia prawie całkowicie jego brzmienie, żeby użyć na nowo u siebie. O tym będzie dzisiaj, ale pierwsza rzecz, którą musimy sobie jakoś powiedzieć, wyjaśnić, no to gatunki muzyczne. Bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, jaki gatunek muzyczny gra zespół Prodigy. Myślę, że odpowiedzią najprostszą byłoby to, że to oni są gatunkiem muzycznym. To oni połączyli tak wiele najróżniejszych wpływów, najróżniejszych rzeczy charakterystycznych z innych gatunków muzycznych, żeby stworzyć coś swojego. Ale jeżeli chcemy się gdzieś tabelkowo odnaleźć, no to znajdziemy w ich muzyce bardzo dużo wszystkiego, bo są i rzeczy związane z punkiem, z rockiem, z jakąś taką muzyką cięższą, gitarową, hard rockiem nawet, big beat, dance, hardcore, breakbeat, techno, rave, najróżniejsze rzeczy związane właśnie z szeroko pojętą muzyką elektroniczną. Zresztą mam takie doświadczenia z zespołem, będąc na wielu ich koncertach w Polsce, że publiczność, która przychodzi na ich koncerty, wymyka się jakiemukolwiek szufladkowaniu, jeżeli chodzi o, nie wiem, subkulturę. Teraz oczywiście tego tak bardzo nie widać, ale pamiętam jeden z pierwszych koncertów, na których byłam Prodigy, to było w Spodku i jakoś no, kilkanaście lat temu i byłam naprawdę zdziwiona. Oni grali wtedy solowy koncert i ludzie, którzy przyszli na ów koncert The Prodigy w Spodku, no to po nich było widać, że jedni byli ubrani jakby słuchali ciężkiej metalowej muzyki. Obok byli punkowcy, obok jeszcze można powiedzieć, że ktoś w bardziej sportowym outficie. No i bardzo dużo takich normalsów. Wszystkich ich połączyła wtedy muzyka The Prodigy, koncert tegoż zespołu w Spodku. Jeżeli chodzi o takie rzeczy wciąż podstawowe, no to oczywiście The Prodigy, brytyjski zespół, który to gra od lat 90. ubiegłego wieku. Trzon to Liam Howlett, kompozytor, producent. Keith Flint, wokalista, ten bardzo charakterystyczny człowiek, zmarł niestety w 2019. I Maxim Reality, też go na wokalu możecie zobaczyć, czy na żywo, czy w klipach. W skład zespołu wchodzili oczywiście też różni inni muzycy, przede wszystkim koncertowo, ale warto wspomnieć o tancerzu Leroyu Thornhillu. Będę o tym potem mówiła. On napisał książkę o swoich przeżyciach związanych właśnie z byciem członkiem zespołu The Prodigy. Te wątki taneczne też będą powracały, bo Keith Flint, ten wokalista najbardziej charakterystyczny z tymi włosami, z tym w ogóle całym swoim stylem, to jest tancerz. To znaczy on zaczął współpracę z Prodigy jako tancerz. Dopiero chwilę później wokalnie zaczął się udzielać. Najpopularniejsze numery The Prodigy to oczywiście Brief, Smack My Beach Up, Firestarter, Voodoo People czy Out of Space. Każdy z nich oczywiście odsłuchiwany miliony razy. Albumów też kilka jest, o tym też będę mówiła. Sięgnijmy do samplowania. Jak mówiłam wcześniej, Prodigy, The Prodigy to mistrzowie samplingu. Bardzo wiele znajdziemy takich zapożyczeń w twórczości tego zespołu. Zacznijmy od dwóch zaczerpniętych z jednego bardzo znanego zespołu z lat 90. Tutaj oryginał

To rok 1993. Nirvana oczywiście, utwór Very Ape. Tak się on zaczyna. A jak zaczyna się Voodoo People, Prodigy, wydany w roku 1994?

0: Magic People, Voodoo People.
1: Voodoo People wydany rok później niż Very Ape Nirwany, z którego to numeru Prodigy zaczerpnęło. Teraz Rat Poison, 1995 rok. Posłuchajcie tego fragmentu. Nie jest to takie oczywiste, ale zaraz postaram się podkreślić, wytłuścić. Rat Poison, 1995 rok.

ten fragment. I jeszcze raz ten krótki, zapętlony potem fragment. Mam nadzieję, że słyszycie taki... Ten sample użyty w całym numerze Red Poison to wokal Kurta Cobaina z bardzo znanego utworu Smells Like Teen Spirit. Tutaj słyszycie w trochę szerszej odsłonie Kurt Cobain oczywiście jako sample, ale tutaj w oryginale Smells Like Teen Spirit.

Talking Spirit z 1991 roku, który to posłużył The Prodigy, żeby wzięli kawałek, zapętlili i użyli w całym numerze Rat Poison. Teraz bardzo znany utwór The Prodigy, jeden z najpopularniejszych, zbudowany na kilku samplach. Smack My Bitch Up, 1997 rok, to jest album The Fat of the Land i tutaj ten fragment. Smack My Bitch Up został zbudowany m.in. na riffie z bardzo znanego utworu, bardzo znanego zespołu.

0: to jest ten fragment. Rage Against the Machine, 1997 rok, Bulls on Parade z albumu Evil Empire. Ten fragment posłużył zespołowi Prodigy, żeby zbudować Smack My Bitch Up. Tam jest bardzo dużo różnych sampli. Posłuchajmy jeszcze jednego. 1988 rok, Ultramagnetic MCs, numer pod tytułem Give the Drummer Some. And do my own thing, switch up, change my pitch up, smack my bitch up, like a pimp, for any rapper who attempt to wear troops and step on my path. I'm willing as an A1 general. To Ultramagnetic MCs i sample wokalny, który został użyty w Smack My Bitch Up. Change my pitch up, smack my bitch up. Ultramagnetic MCs i ten numer Give the Drummer Some jest bardzo ciekawy, bardzo też muzyczny, plastyczny, historyczny. Myślę, że w którymś odcinku sampli coverów Bayerów jeszcze do niego wrócimy. W tym momencie w całości Smack My Bitch Up, 1997 rok z albumu The Fat of the Land. I uwaga, taka ciekawostka, bo szukając klipu do tego numeru, który powstał, nie znajdziecie go na YouTubie albo na innych platformach takich udostępniających klipy. Można się dogrzebać do niego tylko na Vimeo, na kanale agencji filmowej, w której swoją wizytówkę ma człowiek odpowiadający za zdjęcia do tego klipu, Thomas Lagerman. Reżyserem klipu jest Jonas Åkerlund, Szwed, który na przykład robił klip zespołowi Roxette. Jest to ogromna różnica. Klip do Smack My Bitch Up nie jest pokazywany jakoś tak publicznie, nie był grany w stacjach muzycznych, dlatego że zawiera bardzo dużo scen typu wszystkie używki świata, wszystkie rzeczy, które po takich używkach można zrobić. Są tam wątki odkrytego ciała, przemocy. Więc jak czujecie, nie mógł on znaleźć się ani w stacjach telewizyjnych w tamtym czasie, ani tak naprawdę na YouTubie też chyba trudno go znaleźć. Smack My Bitch Up w całości w tym momencie The Prodigy.
1: Sample, covery, bajery.

To było specjalne audio-riverowe wydanie magazynu muzycznego. Jak obiecywałam, wejściówki są, będą rozdawane też w alternatorze na antenie Radia Campus, a jeżeli ktoś teraz zapragnie, no to jest taka opcja. kasia.rodek@radiocampus.fm kasia.rodek@radiocampus.fm. Proszę wymienić przynajmniej trzech artystów, którzy zagrają w tym roku na Audio River. Będę się odzywała do zwycięzców. I co? Na koniec wszystkich pozdrawiam czule. Na początek wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Hello, Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama.
2: Campus 97.1 FM.

0: dobry wieczór, wybiła godzina 20, a to znaczy, że czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją What's Funk i warszawskim funkiem. Moi drodzy, dzisiaj mamy audycję z gośćmi, dzisiaj podróżujemy do Trójmiasta, ale zanim kim są, to pierwsze pytanie, które zadajemy każdemu naszemu gościowi, jest oczywiście standardowe, jak nazwa naszej audycji, czyli What's Funk.
1: Dla mnie myślę, że to jest przede wszystkim pozytywna energia, że to jest muzyka, która jest przesiąknięta takim właśnie optymizmem. Mhm. Czymś, co spojrzeniem na świat, które powoduje, zresztą muzyka zawsze to czyni, ale szczególnie ten rodzaj, czyni ten nasz świat po prostu przyjemniejszym, lepszym, pełnym, bardziej takim energetycznym. Nawet w przypadku utworów, które są wolniejsze, to one jednak też mają takie zabarwienie bardzo na tak. Mhm. Moim zdaniem. Oczywiście jest, można mówić, że tam w tekstach mogą się pojawiać różne wątki miłosne, uczuciowe i tak dalej, czasami może o smutniejszym zabarwieniu, ale sama muza jako taka, no to pulsuje, tak? To jest cały czas po prostu ta pulsacja, ten rytm serca, niezależnie od tego, czy to będzie 120 BPM, tak najbardziej zgodne powiedzmy z naszym sercem, czy to będą jakieś szybsze utwory. Zresztą paradoksalnie mogę tylko powiedzieć tyle jeszcze, że czasami te rzeczy, które wydają nam się bardzo żywe i energetyczne, okazuje się, że w samej tej swojej pulsacji one wcale nie są tak szybkie, tak? To zupełnie nie na tym polega na tym, jak to się gra i myślę, że to też jest ten sekret właśnie muzyki funk.
0: Zdecydowanie. Aniu, dla ciebie czym jest funk?
2: Tym, co powiedział mój przedmówca Maciek Łyszkiewicz. Przede wszystkim jest to energia, jest to wibracja, która wprawia i umysł, i ciało w bardzo dobry nastrój. To jest coś, co dodaje przede wszystkim energii. Jeszcze bardziej.
1: No i to, co jest chyba w naszej muzyce też na przykład występuje, czyli gitara, czyli sekcja rytmiczna i dęciaki, które bardzo dużą jednak rolę odgrywają w przypadku tego typu muzyki.
2: Uwielbiamy dęciaki.
0: Nie tylko wy, na szczęście. Moi drodzy, jak słyszycie, mamy dzisiaj gości. Naszymi gośćmi są przybyli z Gdańska do nas ludzie związani z już legendarnym zespołem No Limits. No i już padło, pierwszym gościem jest Maciej Łyszkiewicz, a drugim jest Ania Męczyńska,
2: Ania, tak. Pralinka Męczyńska.
0: Moi drodzy, bardzo się cieszę, że jesteście, ale zanim pogadamy sobie dalej, to oczywiście czas na trochę waszej muzyki. Where is the producer?

0: To był właśnie zespół No Limits, lata 90. Wasza pierwsza, to nawet nie pierwsza płyta, prawda? To była płyta pierwsza, która wyszła oficjalnie, bo wcześniej mieliście kasetę, ale na niej były chyba te same nagrania, prawda?
1: W zasadzie to było tak, że pierwsze sesje, to inny świat trochę, inne czasy, koniec lat 80. i wówczas był taki zwyczaj, przynajmniej w Trójmieście, że młodzi artyści rozpoczynający karierę otrzymywali tak zwane sesje nagraniowe w radiu. Mhm. I wówczas przychodziło się, to był na ogół, nie wiem, piątek, czwartek, piątek lub też wtorek, środa na dwa dni. Musiałeś, deklarowałeś jak gdyby, że nagrasz dwa, trzy utwory. Odbywało się to w dosyć szybkim tempie. Dla takiego rozpoczynającego granie zespołu, no to po pierwsze na pewno jest to stres, po drugie no jeszcze brak doświadczenia. Dopiero wówczas się stykasz z wieloma aspektami związanymi z samą tą sztuką, procedurą, sztuką związaną z nagrywaniem. Więc my zaczynaliśmy najpierw od tych sesji nagraniowych na potrzeby radia. Bardzo żałujemy, że w tej chwili w radiach nie ma takiej tradycji robienia sesji dla tych młodych, początkujących artystów.
0: No, nie ukrywam, radio już jakby w ogóle trochę wypadło trochę z takiego.
1: Nie ukrywam, że to pomaga, tak? Jest to jednak taki pewien zastrzyk też energii i tego, że tym zespołom bardziej się chce, są bardziej zmotywowane do tego, żeby dalej coś,
0: na pewno,
1: coś robić, tak? Więc my zaczynaliśmy najpierw od tych sesji nagraniowych, tak zwanych, można powiedzieć, darmowych, takich, no, półprofesjonalnych, nie ukrywajmy tego, jeżeli chodzi o jakość. Później nagrywaliśmy materiał na pierwszą płytę w studiu, które właściwie w trakcie tego, jak nagrywaliśmy, zniknęło. To znaczy, nagrywaliśmy piosenki i któregoś ranka okazało się, że coś tam, jakieś problemy finansowe i w zasadzie studia nie ma, więc w związku z tym moja rodzina podjęła szybko decyzję, że przejmujemy ten cały biznes nagraniowy i powstało takie studio dosyć popularne w latach 90., które nazywało się Modern Sound Studio i tam jak gdyby dokończyliśmy pierwszy album zespołu No Limits. On faktycznie ukazał się najpierw w takiej formie kasetowej z nieco innym repertuarem, ale później była, co też jest teraz może nie do pomyślenia, mieliśmy trzech wydawców pierwszej płyty. To znaczy, czasy były takie, że nikt nie brał niczego na wyłączność. Można było się tak porozumieć, na przykład, że firma X wydawała kasetę, firma Y wydawała płytę CD, a to były jeszcze, podkreślam, czasy, kiedy były winyle, tak? Czyli firma numer 3 wydawała nasz winyl, to był Arston. Taka też legendarna, tak, kultowa firma, która wydawała i Kult bodajże, i Róże Europy, i wielu innych artystów.
0: Ale to powiem ci, że współcześnie w takiej niszy, myślę, patrzę na swoją niszę, na przykład metalową, to jest nadal aktualne. Bo my na przykład sami swoim sumtem wydaliśmy CD, ale jak chcemy winyla, to na przykład pojawia się jakaś ekipa, która wydaje winyle, powiedzmy, słuchajcie, może wydamy swojego winyla.
1: Tak, tylko że to był taki, powiedzmy, nie wiem, 91 rok, nie, no jasne, wychodzi płyta na winylu, a później już ten winyl miał taki prognozowany przez wszystkich, że to się skończy i będzie tylko cyfra. I w zasadzie przez wiele lat później było tak, że artyści, nasi koledzy, troszkę od nas nawet młodsi, no zazdrościli nam. Znaczy mówili, wow, jak fajnie po prostu, bo wy jednak macie ten winyl. A nie później w latach 90. 2000 było tak, że w zasadzie tych winyle tylko niektórzy z artystów wydawali, tak? Szczególnie w Polsce. To wróciło, oczywiście wróciło i w tej chwili można już mówić o tym, że w zasadzie ten rynek winylowy cały czas wzrasta i bardzo dobrze. Natomiast byliśmy tym zespołem, który miał trzech wydawców w pewnym momencie swojej kariery. Dodatkowo, tak jeszcze, bo tak ta opowieść jest długa, z Anią Męczyńską i z całą, właściwie większością ekipy od nas z zespołu No Limits schodziliśmy do tej samej średniej szkoły muzycznej we Wrzeszczu, na ulicy Partyzantów, tak nazywaliśmy żartobliwie Banditenstrasse. I tam właśnie poznaliśmy Anię, poznaliśmy wiele osób, które później współtworzyło zespół No Limits, więc to też był taki trochę przełom, bo wcześniej większość muzyków, zdecydowanie poza jazzmenami, to byli muzycy grający, w zasadzie uczący się sami i dochodzący do wszystkiego. My natomiast mieliśmy ten handicap, że edukację muzyczną przychodziliśmy od dziecka i stąd też na przykład w naszych utworach były takie instrumenty, jak poza perkusją, basem, jak instrumenty, duży zestaw instrumentów perkusyjnych, perkusyjnych, czy też gitara klasyczna, akustyczna, na której grał Marcin Iszora, późniejszy realizator i akustyk wielu znanych polskich zespołów. No i sekcja dęta, tak? No bo dęciaki, no nie ukrywajmy, na ogół są to osoby, które muszą się edukować, żeby te, z tych instrumentów nauczyć się wydobywać dźwięki, tak, intonacje. Jest to, są to trudne instrumenty, szczególnie jakieś trąbka czy puzon. Więc my mieliśmy pięcioosobową sekcję dętą i to też był taki bardzo charakterystyczny i do tej pory jest to taki nasz znak firmowy, podobnie jak oczywiście głos Ani Męczyńskiej, której teraz może oddam głos, bo tak mówię i mówię.
0: Aniu, ja z kolei zadam takim pytanie, bo może nie wszyscy nasi słuchacze o tym wiedzą, ale jakby bardzo szybko osiągnęliście naprawdę jakby spektakularny sukces na taką skalę właśnie niepolską. To tu jest najbardziej, myślę, fenomenalne, bo to, że wiecie, zespół grający w Polsce, pojawia się w polskim radiu i takich rzeczach, jest to powiedzmy gdzieś w miarę standardowa rzecz, więc bardziej lub mniej oczywiście, ale fakt, że pojawicie się w angielskim MTV, że grają was w BBC, w radio, to są rzeczy jakby szokujące po prostu dla mnie chociażby. Więc jakby, jak wy po pierwsze na to zareagowaliście i skąd to się wydarzyło trochę, nie?
2: No, byliśmy gośćmi festiwalu w Sopocie, który wtedy był bardzo takim dużym nośnikiem i rzeczywiście wydawnictwo, czyli Teledysk z utworem On the River, miałam przyjemność przekazać Paulowi Kingowi, czyli wtedy bardzo znanemu, rozpoznawalnemu prowadzącego program w MTV i on przyjął tą kasetę. Pamiętam, to była kaseta Beta.
1: VHS.
2: No to jeszcze lepiej.
1: Bo on chciał, oczekiwał Bety. Natomiast my tej Bety nie uzyskaliśmy od autora teledysku.
2: Jacha Paszkiewicza.
1: Tak, i w związku wspaniałego. Z tym postanowiliśmy przekazać zwykły VHS.
2: I on to puszczał. W związku z tym, no, to były takie czasy, gdzie takie rzeczy, to było jak po prostu jakiś meteor, który spadł na ziemię.
1: Bardzo... Sąsiedzi przybiegali do nas z tymi informacjami, że lecimy na MTV, bo to była wówczas brytyjska stacja.
2: Bardzo pożądana przez muzyków, żeby się tam pojawić, pokazać. Myślę, że niewątpliwie sama muzyka była tym takim źródłem tego, że i ciekawością, myślę, że na początku to była wielka ciekawość, jak zespół za żelaznej kurtyny gra i że to jest bardzo dobre i to jest na super poziomie i wykonawczym, i kompozytorskim, ale też i sam teledysk zdobył też nagrodę, bodajże właśnie na festiwalu w Sopocie. Był inspirowany malarstwem impresjonistów, w związku z tym też miał swoją jakąś taką aurę czegoś innego, czegoś melancholijnego, właściwie nie odstającego w jakimś sensie produkcyjnie od tego, co się na świecie robiło. No może nie ten budżet, może to powiedzmy sobie. Niemniej jednak tak było, tak się zaczęło, a potem teraz oddaję głos Maćkowi a propos...
1: Ja jeszcze wrócę do tego właśnie wątku związanego z teledyskiem i z brytyjską wówczas stacją MTV. Mianowicie, co też jest ciekawe, w przypadku polskich telewizji ówczesnych były bardzo wysokie normy techniczne, które musiał teledysk spełniać, żeby zostać wyemitowany, czyli taki pan X czy pan Y mówi, nie, to musi być beta albo jakiś palsekam, coś tam systemy, a tam naprawdę w bardzo cenionej stacji telewizyjnej w zasadzie śmialiśmy się, że mogliby, jeżeli coś im się spodoba, to otworzyć to z pudełka od zapałek, tak? To była ta podstawowa różnica, czyli najbardziej dla nich ważna była muzyka i jak gdyby treść, a niekoniecznie te wszystkie techniczne aspekty. Po drugie, no musimy mieć świadomość tego, że to

0: załóżmy Wielkiej Brytanii, tak? Więc to myślę, że jest to dosyć istotne. A jeżeli chodzi o z kolei wątek, też pojawialiśmy się wówczas, była stacja Super Channel, był też program, który był robiony dla niemieckiej, berlińskiej stacji telewizyjnej RIAS TV i była też sytuacja z Craigiem Charlesem, któremu po prostu wysłaliśmy, ja wysłałem maila jak gdyby na zasadzie, że cześć, tutaj gramy, nagrywamy i tak dalej. Akurat wybrałem taki utwór bardziej właśnie soulowo-funkowy w stosunku do On The River, czyli to był What Is Freedom. I ku mojemu zdziwieniu nie dość, że odpisał, że w ogóle super, fajnie i tak dalej i że chce zaprezentować nas w swoich audycjach. Traktowałem to tak trochę z przymrużeniem oka, bo wiadomo, że te deklaracje czasami są takie grzecznościowe, kurtuazyjne, szczególnie w przypadku Brytyjczyków. Natomiast później mój bratanek, który mieszkał w Szkocji, przysłał mi nagranie i mówi, słuchaj, nie wiem, co się dzieje, ale właśnie słucham tutaj audycji jednej z moich ulubionych i tam leci Aretha Franklin, James Brown, ktoś tam i raptem po prostu wujku, ty lecisz. Lecą twoje piosenki. Ja mówię, no widzisz, no. Tak się dzieje, ale też tak było, że wówczas wysyłaliśmy z No Limits do innych prezenterów radiowych za granicą i w ten sposób trafiliśmy do BBC. To był UK Jazz Radio, oprócz właśnie BBC Six Music był Cruise FM. W Beneluxie stacja nadająca głównie takie smooth jazzowe historie i był też jeszcze jeden prezenter, Charles Gillette, który do mnie odpisał na mojego maila, też pracujący w BBC, już nie żyjący, który między innymi odkrył Dire Straits. I on też do nas napisał właśnie, że wow, że fajnie, w ogóle great tunes i tak dalej. Więc to było niezmiernie miłe i przyjemne, no, tak? Bo nie czarujmy się tu. Nikt z nas nie oczekiwał też efektów w postaci jakichś, nie wiem, kariery, grania koncertów na Wyspach Brytyjskich, chociaż faktycznie miałem akurat przyjemność grać z różnymi muzykami tam w klubach. Natomiast zakładaliśmy, że to jest taka jakaś bardzo miłe docenienie tego, że polski zespół robi coś, co jest fajne i coś, co się będzie podobało gdzieś indziej. A mieliśmy też taką historię, a propos, tak przeskoczę z tematu na temat, ponieważ widziałem to takie zawsze wielkie uwielbienie w stosunku do artystów, którzy są głównie z tych krajów zachodnich. I kiedyś założyłem z kolegami dla żartów zespół, nazwaliśmy to zespół z Ameryki. I muszę powiedzieć, że rozmawiałem z takimi ludźmi, którzy mieli agencję koncertową w Polsce i oni mówią, co tam macie, co robisz i tak dalej. Ja mówię, no że mam taki zespół, oni mówią, a jaki? Ja mówię, no zespół z Ameryki. No jeżeli z Ameryki, to z chęcią weźmiemy na kilka koncertów. Ja mówię, nie, to nie jest tak, jak myślicie, to jest po prostu nazwa. Tylko i wyłącznie, więc ta magia trochę działała, tak? I myślę, że to tak samo z tym MTV, z BBC Six Music, a to było jednak. No, teraz oczywiście się pojawiają trupa, czy różni artyści z Polski na antenie BBC Six News, natomiast weźmy pod uwagę, że to było 15 lat temu.
1: No właśnie, to jest tutaj
0: trochę w innym czasie.
1: Istotniejsze, nie? Bo dzisiaj to faktycznie jakby ta muzyka dużo bardziej podróżuje przez internety.
0: Tak, które się dzieją.
1: Także no dobra, to posłuchajmy jeszcze raz tej płyty z 91 roku. Tym razem utwór Real Education.

0: Słuchajcie, siedzimy dzisiaj cały czas z gośćmi z Gdańska, zespołem No Limits. Na razie jeszcze wspominamy cały czas dalsze lata waszej działalności muzycznej, zanim dojdziemy do nowości, bo po to też się spotykamy, żeby powiedzieć o tym, że nagrywacie nowy materiał. Ale no mówię, zanim dojdziemy do nowości, to jeszcze pogadajmy o starszych rzeczach. No bo, jak wiadomo, nie skończyła się kariera na tej pierwszej płycie, szliście dalej, pojawiały się kolejne płyty. I jak wyglądała potem dalsza kariera? No bo patrząc na to, jak one wychodziły, to przerwy były różne.
1: Znacząco, tak. Był pierwszy album No Movie Soundtrack, dwa lata później płyta przekornie nazwana The Worst of No Limits, na której właśnie znajdował się prezentowany w BBC Six Music utwór What is Freedom. Natomiast no też tak było, że powiedzmy w moim przypadku zajmowałem się przez cały czas zawodowo muzyką, grając z różnymi artystami, głównie z Polski, ale też z zagranicy. W przypadku Ania wywędrowała do Warszawy i zaczęła tutaj działania związane ze światem filmu, seriali, mody, o czym zapewne za chwilę też coś zawzmiankuję. Natomiast faktycznie, no też było tak, bo to jest ważny aspekt, ekonomia, czyli zespół No Limits, który fajnie brzmiał i na koncertach, i na płycie, to było w pewnym momencie 15 osób.
0: Więc orkiestra.
1: To jest prawie, że orkiestra, utrzymanie takiego przedsięwzięcia, zapewnienie wszystkim grającym jakichś w miarę przyzwoitych dochodów z tego tytułu. Mhm. Jest to trudne, powiedziałbym właściwie niemożliwe. I też tak nasz ten skład się trochę kurczył. W tej chwili gramy tylko w 9 osób, więc to jest naprawdę
0: tylko
1: taki raczej limits niż no limits. Natomiast faktycznie mieliśmy przerwy pomiędzy tymi płytami i do takiej ponownej reaktywacji, co ciekawe, w tym składzie z pierwszej płyty doszło dosłownie kilka lat temu. Wcześniej jeszcze był album Gdynią oddychasz, który nagraliśmy z Anią Męczyńską, ale to też jest tak w przypadku działania, pracy ze sobą, że są takie momenty wypalenia, czegoś takiego, że tak jak gdyby człowiek czuje, że trochę to wszystko tak nie gra, nie działa, nie idzie w tą stronę. Być może było to, o czym za nią już wiele razy rozmawialiśmy, że ten sukces przyszedł faktycznie dosyć szybko, w krótkim czasie. Byliśmy młodymi ludźmi i trochę ta soduwa też zadziałała, nie ukrywajmy tego. Poczuliśmy się królami, królowymi życia. I myślę, że to też była taka druga strona tego medalu, tak? Czyli może czasami jest lepiej tą drogę pokonywać bardzo długo, wytrwale, niż sukces, który przychodzi bardzo szybko, on też bardzo szybko zdarza się, że odchodzi. Więc tak to było, jeżeli chodzi o nowy z przyszłości. Czy Aniu, chcesz coś dodać?
0: To jeszcze tylko może dopytam, bo ciekawi mnie, jak tworzy się zespół, który tak trwa przez te lata i trochę gra, trochę nie gra, potem wraca, nagrywa jakąś płytę. Czy macie jednak sobie ustalone jakieś takie ramy, nazwijmy to, stylowe takiego zespołu? Zwłaszcza takiego zespołu, który jest bardzo eklektyczny w swoim stylu, nie? Mieszacie tam właśnie soul, funk, rock, brzmienia bardziej popowe, jazzowe. Jakby jest dużo możliwości, no jednak pewnie jakoś nawet dla siebie próbujecie to definiować, nie? Że dlaczego spotykamy się, żeby znowu zagrać jako ten konkretny zespół, no to co jest tym konkretnym zespołem, nie?
2: Tym konkretnym zespołem jest Maciek na pewno, bo Maciek jest kompozytorem wszystkich utworów na przestrzeni tych 30 paru lat. No muszę to powiedzieć, tak, 30 paru lat. W związku z tym Maciek ma jakąś swoją, nie lubię tego słowa, ale ma jakiś pomysł, nie chcę powiedzieć wizję. W tej chwili rzeczywiście na te pierwsze płyty były bardzo rozbuchane energetycznie. Już na płycie Gdynią oddychasz poczułam jako osoba śpiewająca, że jest dużo intymniej, spokojniej, bardziej melancholijnie, żeby to, mam nadzieję, że to nie zniechęci ewentualnych nowych słuchaczy. W związku z tym na wszystko to też ja myślę, że ponieważ muzyka wynika, przenika nas i wynika i jest jakąś wypadkową, nigdy nie właściwie nigdy nie szliśmy zgodnie z trendami. Maciek był tym głównym pionem i ostoją, jak mamy grać, jak chcemy grać, bo my się przecież do niego dołączyliśmy i podchwyciliśmy tę linkę. W związku z tym bardzo dobrze nam było w tej estetyce i do dzisiaj się świetnie rozumiemy. To jest właśnie niesamowite, że my przy tym mamy bardzo, bardzo dużo przyjemności. To nie jest jeszcze biznes. Nie wiem, może to się zmieni. Niemniej jednak przede wszystkim myślimy tutaj tą warstwą muzyczną, żeby była jak najlepsza, jak najbardziej prawdziwa i trafiająca w cudze i nasze serca, bo myślę, że chyba o to chodzi. Nie wiem, Maciek, tak myślisz? Tak,
1: myślę, że przede wszystkim to jest grupa ludzi. 9 osób w tym momencie i moim trochę zadaniem jest obserwowanie i jednak empatia, czyli odczuwanie, staranie się odczuwać jak ktoś inny tego, czego on też słucha, obserwowanie tego, oczekuje, co sprawia mu przyjemność, tak? Czyli na przykład potrafiłbym, jak gdyby, myślę, zdefiniować muzycznie praktycznie każdego muzyka, z którym pracuję, wskazać jakieś jego ulubione gatunki muzyczne, bo one są rozmaite, zespoły, których słuchają, tak, wiem na przykład, że Grzegorz Miejewski, nasz basista, jest taki bardziej w stronę muzyki rockowej, zdecydowanie też lubi Living Color, coś tam, jakieś historie, bo rozmawiamy, tak, ze sobą od lat i znamy się bardzo długo, wiem, że Robert Dobrucki miał jakiś saksofonista, zawsze ciągotki w stronę trochę jazzowych historii, tak, no to taki instrument, saksofon jednak idzie w tą stronę, wiem, że Rodriguez, no to jest dużo perkusyjnych instrumentów, więc to jest też i latin, ale też troszkę alternatywnych historii. Maciek Bogusławski, który z kolei słucha wielu różnych gatunków muzycznych i w zasadzie też myślę, że to jest taki wspólny mianownik, że muzycy, z którymi razem mam przyjemność pracować i grać, oni wnoszą od siebie swoją wszechstronność, co nie jest wcale takie łatwe, bo często ci wybitni instrumentaliści mają taką, powiedziałbym, wąską specjalizację. Czyli bardzo dobrze grają w jakimś tam określonym gatunku, nagle jak się ich wsadzi na innego konia, to oni mówią, ojej, co to jest w ogóle? Tak, ja często spędzałem naprawdę setki godzin w studiach nagraniowych i widziałem, jak cenieni muzycy po prostu wykładali się. Mieli grać coś innego, co lubią, co grają na co dzień i raptem się okazywało, że mają z tym problemy, tak? A tutaj mamy muzyków, możliwość pracy z muzykami, instrumentalistami, ale też z Anią, którzy potrafią wszechstronnie poruszać się w różnych stylistykach i to też mi jako autorowi piosenek muzyki daje bardzo dużą przywilej, łatwość, możliwość jak gdyby sięgania po różne klimatycznie utwory, tak? Bo możemy zrobić coś bardziej w klimacie takiej, nie wiem, Sade, Sophisty Pop, czy jakieś takie bliżej, na przykład Simply Red, ale możemy też sięgnąć po artystów mniej znanych, jak chociażby taki brytyjski skład, który kiedyś występował chyba na Montreux Jazz, Working Week, którego saksofonistą Larry Stubbinsem mam okazję też się znać. To jest fajne, że my wspólnie poruszamy się po różnym świecie i te nasze koncerty też są tak, jak mówiłeś właśnie. Są eklektyczne, dają możliwość, nie wiem, z jednej strony zagrania utworu, tak jak Mamalo instrumentalnego z wokalizą piękną Ani Męczyńskiej, który jest taki trochę komedowsko-filmowy o wyraźnym zabarwieniu, tak? Z jakimś też solem saksofonu, a później pojawia się na końcu trąbka, takim w oddaleniu, we mgle. Ale są też utwory właśnie funkowe, gdzie z kolei widzę, że to sprawia dużą przyjemność, frajdę chłopakom sekcji rytmicznej. Tak? No, każdy musi po prostu jednak mieć trochę tej radości i fanu z tego, że się wychodzi na tą scenę, że się gra, tak? I myślę, że to jest jak gdyby uwaga, wrażliwość na to, na muzyków, z którymi się pracuje, to jest klucz.
0: Dobra, to skaczemy teraz do roku 2012. No i utwór chyba dla nas najbardziej istotny, bo nazywa się Funky.

0: utworem Funky, który przed chwilą leciał. Muszę powiedzieć, że tutaj trafiłeś idealnie też w gust Ani, bo to jest chyba jeden z twoich ulubionych
1: utworów. Najbardziej. Też miałam przyjemność napisać tekst i od tamtej płyty właśnie zaczęło się. Teksty pisałam już dużo wcześniej, natomiast Maciek zgodził się, przeczytał te teksty różne, które napisałam. I rzeczywiście zdarza się, że prosi, mówi, słuchaj, może byś napisała jakiś tekst. No i albo się, że tak powiem, to klei, albo się nie klei. W związku z tym bardzo się cieszę, bo też nie ukrywam, że no, nie jestem poetką roku, ale cieszę się, że mogę śpiewać swoje teksty, bo też je chyba najbardziej czuję i wiem o czym są. Co nie oznacza, że kocham, jak Maciek dla mnie pisze, nie ukrywam. Maciek ma wyjątkowy dar obserwacji i czucia się w kobiece meandry. I to jest aż czasami niesamowite, że to pisze mężczyzna, a nie kobieta.
0: No to jest akurat wytłumaczenie proste, wiesz, ja wychowałem się w domu, w którym ojciec był marynarzem i całe życie pływał. Natomiast mieszkałem z prababcią, babcią, mamą i ciocią, tak? Więc były same kobiety od dzieciństwa i miałem okazję, jak gdyby, powiedziałbym, dobrze zaznajomić się z tą materią, z tym sposobem myślenia, odczuwania, emocji, różnych historii. Ja bardzo dobrze, muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się czuję w ogóle w świecie, w którym kobiety odgrywają ważną rolę, tak? Bo dla mnie jest to jakieś takie naturalne środowisko, ja potrafię to zaakceptować i staram się jak gdyby też im nie przeszkadzać, tak? Bo myślę, że kobiety czasami bardzo denerwuje, jak mężczyźni im w różnych przestrzeniach przeszkadzają.
1: Nie patrz na mnie.
2: Ale może też powiedzmy o tym właśnie, że wasze płyty od początku były bardzo wizualne i tak jak wspomnieliście ten teledysk, który też od razu zrobił furorę, więc jakby rozumiem, że wizja nie tylko muzyczna, ale też to, co dookoła jest, było dosyć istotne i rozumiem, że nadal jest.
0: Jest, ale tutaj faktycznie w kwestii tych wizualnych strojów, szczególnie teraz teledysków, które powstają, no tutaj Ania wiodącą.
2: Tak, uśmiecham się w jej stronę.
0: Dokładnie. To jest jej
1: pięknie, pięknie się uśmiechasz.
2: Więc może powiedz Ani właśnie, jak z kolei twoja droga się rozwijała przez te wszystkie lata.
1: Wiesz co, ja po 6 latach bycia w zespole, czy 7, odeszłam od zespołu, rozstaliśmy się i postanowiłam, że wyjadę z Trójmiasta i że będę szczęścia szukać zawodowo w Warszawie. Mieszkam tutaj od 30 lat. Zaryzykowałam, kończyłam liceum plastyczne w Gdyni Orłowie i zawsze mnie interesowała moda i w ogóle jakby to, że można coś tworzyć i w momencie, kiedy był też taki moment, jak pracowałam jako bookerka w agencji modelek, zawsze coś tam poprawiałam przy sesjach zdjęciowych, coś wymyślałam, pomyślałam sobie, dlaczego nie uczynić z tego zawodu. To były jeszcze takie czasy, gdzie w ogóle zawód stylisty to było najczęściej, co? O co chodzi? Kto? W ogóle kto to jest i tak dalej. Ale rzeczywiście miałam bardzo dobry moment, że przyjechałam do Warszawy i ja o tym mówię, że na pewno gdybym wiedziała o tym środowisku tyle, ile teraz wiem, z pewnością nie miałabym odwagi przyjechać. Taka jest prawda. Niemniej jednak wtedy chyba miałam jakieś dobre duchy nad głową i dobre w ogóle nastawienie, że moja mama mówi, dziecko, wiesz, ty wrócisz za moment. Ja mówię, nie, ja tu nie wrócę. No i tak się stało, że jestem cały czas z odbycia stylistką. Właściwie długo miałam drogę, bo potem byłam kostiumografem i programów różnych i tanecznych i muzycznych, jak choćby Idol. Pracowałam dla teatrów, robiłam kostiumy, jak również dla kostiumy do musicalu Uwierz w ducha w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
0: Czyli jednak wróciłaś do tego drugiego.
1: Częściowo tak, oczywiście. No, a po jakimś czasie zaczęłam
0: ale
1: robić...
0: Ale nie od razu, nie po tym paru miesiącach, jak mama
1: Nie. Natomiast w międzyczasie zaczęłam robić stand-upy i to był taki pierwsze stand-upy w Polsce HBO na Stojaka, które trwały sześć lat, więc tutaj nabierałam tych szlifów, a potem przyszły filmy. Przez właściwie można powiedzieć, dość przypadkowo znalazłam się i zaistniałam w roli kostiumografa, miałam być konsultantem, ale wycofały się 3 kostiumografki i przyszedł producent, spojrzał na mnie i mówi, wiesz co, przecież ty pracujesz już parę lat w tym biznesie, to ty zrobisz kostiumy. No i ja sobie pomyślałam, wielki problem. Przecież to nic prostszego. No więc naprawdę, naprawdę zapłakałam następnego dnia, bo sobie uświadomiłam, że bardzo wielu rzeczy nie wiem, nie mam przygotowania, nie mam, ludzie nie za bardzo byli chętni, żeby mi różne rzeczy wytłumaczyć. I właściwie potem się dowiedziałam, jak już skończyłam ten film, jak się okazało potem bez żadnej wpadki, w ogóle bez żadnej wpadki, nawet tej kontynuacyjnej, która kontynuacje zawsze są zmorą kostiumografów i w ogóle pionu kostiumu, żeby już się wszystko zgadzało. No, dowiedziałam się, że nie za bardzo dobrze mi życzono. Właściwie powiedziała jedna osoba z planu, że właściwie to czekaliśmy, kiedy się wyłożysz na tym, bo nie było to praktykowane. Ja byłam jedną z pierwszych osób, jeżeli nie pierwszą, która ze świata stylistów przeszła do filmu. To jest dość bardzo zamknięte środowisko. Ja to w tej chwili w tym środowisku jestem 20 lat. Wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy. Uważałam, że to jest wspaniałe, że mogę się rozwijać, że mogę dotykać jakby różnych rzeczy, a że jeszcze wyszło na to, że mam intuicję i właściwie opracowałam sobie pewien sposób budowania postaci, który przez te 20 lat na tych samych zasadach działam, no to okazało się, że ta intuicja i to miejsce, w którym jestem teraz, no to właśnie tak miało być. Także bardzo się cieszę, oczywiście, że jeszcze wróciło do mnie śpiewanie, no bo miałam 13 lat przerwy. Zadzwonił Maciek i powiedział, słuchaj, gramy taki koncert, robimy na 20-lecie No Limits, czy ty byś nie przyjechała? Bardzo się zastanawiałam, bardzo, no bo przecież nie śpiewałam, no ale przyjechałam, to było silniejsze, przyjechałam, zaśpiewałam, dowyglądałam, można tak powiedzieć. I po roku Maciek zadzwonił do mnie i zapytał się, że rozmawiał z chłopakami z No Limits, czy nie chciałabym wrócić do zespołu i zacząć jeszcze raz od nagrania płyty, która się finalnie ukazała pod tytułem Gdy nią oddychasz. No i tak jesteśmy.
0: Ja tak słucham Ani, tego co mówi, to jest dla mnie zawsze bardzo taka fajna okazja do tego, żeby też poznać Ani jeszcze lepiej, jeszcze bliżej. I tak sobie myślę, i to też może to jest jakieś przesłanie dla nas wszystkich, że jeżeli są te marzenia i jeżeli mamy nawet jakieś wątpliwości, to warto jest chyba przełamać te wszystkie obawy, jakiś strach, lęki, bo naprawdę czasami ta decyzja i później jej efekty są no dosłownie na wyciągnięcie ręki i niewiele brakuje do tego, żeby coś zrobić. I ja tutaj gorąco polecam tym wszystkim, którzy stoją na jakimś, nie wiem, rozdrożu życiowym, zastanawiają się nad tym, co mają robić, czy coś robić, czy nie. Zawsze warto robić. To jest tak trochę jak z muzyką, która jest formą uzależnienia. Ja mam wielu przyjaciół muzyków, którzy w pewnym momencie zrezygnowali z grania. Uwierzcie mi, oni do tej pory tego żałują. Przychodzą na koncerty, patrzą, siedzą, stoją w pierwszych rzędach i później z nimi rozmawiam. Często to byli bardzo utalentowani artyści, którzy po prostu zrezygnowali, bo brakowało im jakiejś, nie wiem, konsekwencji, odwagi, determinacji. Więc te cechy wolicjonalne i to właśnie na zasadzie przekucie tego z myśli w czyn, to wcale nie jest takie trudne.
1: No wiesz, myślę, że pozwolisz, że jeszcze tak dokończę to, że teraz jesteśmy w trakcie nagrywania kolejnej płyty po tylu latach, po 14 latach od ostatniego wejścia do studia. To mi się wydaje to jakiś w ogóle niesamowitą finalną historią, która, bo myśmy się widywali, czasami graliśmy ze sobą, czasami były długie przerwy. Ja przez te wszystkie lata bardziej się zakolegowałam ze swoim głosem, ponieważ przez cały czas chodzę na lekcje śpiewu, dykcji i w ogóle poszerzam rejestry mojego głosu i myślę, że dopiero teraz tak naprawdę słyszę i wiem, jaki ma potencjał w sposób taki bardzo świadomy. W związku z tym to jest ogromna podróż w ogóle z głosem, czyli ja to mówię z najdoskonalszym instrumentem na świecie, bo jest z nas, z ludzkiego ciała. Natomiast no, trzeba sobie dać tą szansę i w ogóle odważyć się, bo od tego się zaczęło, może coś, Ania, razem nagramy, tu Maciek powiedział, może coś razem zrobimy. No to chodź, zrobimy jeden numer, potem drugi, potem trzeci, a potem to już poszło. I Maciej to zaprezentował.
0: Tak, bo pierwotnie był plan taki, że nagramy kilka piosenek faktycznie i zobaczymy, jak
1: co
0: to
1: się
0: będzie.
1: Dalej wydarzy.
0: Ale często to jest tak zawsze zaczyna. Taki dobre preludium do tej fugi, do dalszego działania i faktycznie po tym nagraniu kilku utworów zapadła taka wspólna decyzja, że po prostu robimy coś więcej i angażujemy mocniej swoją energię, swój czas. No ja przyznam się szczerze, że bardzo się cieszę z tego, że działamy i że to No Limits gdzieś tam jest w nas i naprawdę wiem, ja tak sobie czasami mówiłem, że tak różnie się to nasze życie układa i trochę taką miałem teorię, że muzyka to jest taka bardzo zazdrosna kobieta, która bardzo chce, żebyśmy jak najwięcej podporządkowali jej. Jeżeli tego nie robimy, to później często spotykają nas różne niemiłe niespodzianki związane właśnie z działaniami, z tak zwaną karierą. Dlatego tak się, myślę, że wszyscy się teraz zaangażowali, wiedząc o tym, że należy być wiernym.
1: Powiedział Maciej, który... Ile razy się żeniłeś?
0: Ja 3 razy, ale wiesz co, to nie znaczy, że nie byłem wierny.
1: Oczywiście. To były krótkie
0: uczucia.
2: Dobra, słuchajcie, posłuchajmy w takim razie tego najnowszego utworu, czyli No Nem Być, a o nim sobie pogadamy za chwilę.

0: Moi drodzy, to był właśnie nowy utwór Neonem być, więc powrót po, tak jak sama powiedziałaś, 14 latach. Nowa płyta za pasem. Opowiadajcie, jak to jest wrócić?
1: Jak to jest wrócić? Właściwie o tym się nie myśli, bo po prostu się staje i to się dzieje, bo też te różne piosenki, one w nas dojrzewały, mogę powiedzieć, latami. Bo niektóre zostały zarejestrowane. Pracowaliśmy, jak w przypadku na przykład utworu ze słowami Marka Dutkiewicza. Numer w nasze ręce trafił, z, nie wiem, 4 lata temu, kilka lat temu, jak nie 5. I obrabialiśmy go z każdej strony, próbowaliśmy i ja próbowałam go ugryźć też i emocjonalnie, i Maciej muzycznie. Nagraliśmy, potem jednak okazało się, że to jest za duży hardcore, w związku z tym cofnęliśmy się jakby do czegoś prostszego. I teraz nagraliśmy rzeczywiście na tą płytę, więc tak to jest, że trzeba było to poobrabiać, zaprzyjaźnić się z tymi utworami. Też nie ukrywam, że niektóre rzeczy, które napisałam na tą nową płytę, to dotyczą mnie, to są bardzo osobiste teksty, ale myślę, bo oczywiście o uczuciach, myślę, że o uczuciach piszę najlepiej. W związku z tym, no to też były to dla mnie na początku trudne momenty, żeby o tym śpiewać. No, minęło już parę lat, bo te teksty również są napisane niektóre parę lat temu, więc jest łatwiej. Natomiast w przypadku utworu Neonem być, to jest ciekawa historia. Maciek kiedyś wysłał mi utwór właśnie...
2: Pierwotnie był nagrywany w takiej wersji bardzo akustycznej, jako wolna ballada, gdzie w zasadzie jest, nie wiem, piano, bas... perkusja, taki no, klimat, można powiedzieć, klimat, utwór klimatyczny. I później podesłałem traki z tego nagrania do Jarka Płocicy, do Jara, z którym znamy się od wielu, wielu lat. On zrobił taki całkowicie no, nowoczesny, jak taki miał pomysł taneczny, mocno dynamiczny remix, który bardzo mi się podoba, bo to zupełnie jest świeże, inne jak gdyby spojrzenie na to, co robisz, jak gdyby już masz tego obraz. I później rozmawialiśmy z Anią, ona powiedziała, no, że w ogóle fajnie to też brzmi, tak trochę żywiej zagrane w innym tempie, ale po prostu stwierdziliśmy, że przełożymy to jednak zdecydowanie na język instrumentów, muzyków, z którymi pracujemy, i stąd perkusja, bas, gitara, saksofon, który jest takim jednym z moich ukochanych instrumentów. Szczególnie, że gra na nim przyjaciel, z którym znam się, no, właściwie z czasów jeszcze średniej szkoły muzycznej, Robert Dobrucki. Więc jest to efekt, proces. Zaczyna się od jakiegoś punktu A, później się pojawia punkt B, później C, często wraca się, często te utwory się gdzieś odkłada na półkę, tak, jak czujesz, że to nie jest ten czas, że coś tam nie dzieje się. I być może z perspektywy swoich doświadczeń życiowych, jakichś emocji, wszystkiego, co przeżywamy, bierzemy coś, co już było zrobione, i raptem widzimy zupełnie inne kolory. Dostrzegamy coś w stronę, w jaką możemy pójść, a poza tym prawda też jest taka, że granie przekornie, bo to też my staraliśmy się, czyli w czasach, których był, tak jak mówię, rock, my dużo elektroniki, synthpopu i tak dalej, pierwsza płyta No Limits, w tej chwili, w czasach, których jest mnóstwo tych takich technologicznie zaawansowanych produkcji, które kapią tymi wszystkimi barwami, bębnami, do siebie podobnymi, tak naprawdę, wyprodukowanymi przez próbkami, przez kilka dużych firm, no to my przekornie staramy się grać z użyciem żywych instrumentów. I tak samo było z utworem Neonem być. Z Anią też mieliśmy dyskusję, bo Ania ma swój punkt widzenia, ja mam swój punkt widzenia. W przypadku słów to myślę, że tutaj Ania ma no, więcej do powiedzenia, tak samo jak jeżeli chodzi o stronę wizualną, natomiast ja tutaj, jeżeli chodzi o ten aspekt muzyczny, no myślę, że jakieś doświadczenie... Ja bardzo dużo czasu spędzam z muzyką sam na sam, to znaczy słucham tych piosenek, ale też niekoniecznie słucham, tylko gdzieś tam chodzę i słyszę je i zastanawiam się nad tym, jak to można byłoby zrobić. Tak? No, muzyka jest wszędzie, tak, nie potrzebujesz do tego instrumentu, żeby komponować piosenki.
1: Warto dodać, że Maciek wcale nie był taki chętny, żeby się tym utworem, nad tym utworem pochylić. Ja bardzo długo wierciłam Maćkowi dziurę, mówię, zróbmy to, naprawdę, to ma potencjał, to jest świetne, to jest świetnie, to buja i tak dalej. No i w końcu to się wydarzyło i myślę, że to zagrało. Ja napisałam usłyszałam, właściwie od razu wiedziałam, że będę pisać o neonach, które mnie otaczają, o nocy, bo dla mnie to jest taki kawałek właśnie, który przede wszystkim to jest taki na dobre rozpoczęcie i wejście w weekendową, w weekendowe klimaty, czyli zabawa, noc, która bardzo wiele obiecuje, ale też, jakby ktoś powiedział filozoficznie, no ty też możesz być neonem i właściwie przyciągnąć do siebie różne postacie, różne sytuacje, zdarzenia, miłości. W związku z tym on jest taki dla mnie sensualny. I taki też myślę, że jest w takim klimacie wrażeniowym teledysk. Od razu wiedziałam, że to powinny być właśnie takie migawki, takie impresje z różnych neonów. No i się udało to zrealizować.
0: No teledysku u nas nie obejrzycie. Polecamy sprawdzić sobie na YouTubie. Słuchajcie, bo nie kłamałaś, Maciek się nieźle rozgaduje. Kończy nam się powoli czas, więc już ostatnie dosłownie pytanie. Wiecie, no plany na przyszłość w takim razie, skoro już to nie jest jedna piosenka, która się ukazała, jest ich już kilka, więc rozumiem, macie już większość płyty gotowej, czy ona cały czas jeszcze powstaje i rozumiem, że koncerty jakieś.
2: Ja w skrócie tym razem powiem. 22 sierpnia gramy koncert duży w stulecie miasta Gdyni, na którym pojawi się też wielu ciekawych artystów, takich jak Tomek Makowiecki z zespołem Jankigi. Natomiast premiera cyfrowa, bo teraz tak się czyni, będzie we wrześniu i we wrześniu też 10 września koncert na Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zaś pod koniec roku winyl. Kolejne single będą się ukazywały na bieżąco, będą, mam nadzieję, w jak największej ilości okraszane pięknymi teledyskami, nad którymi pracuje Ania Męczyńska. Z Neonem Być to był ten pierwszy singiel, który zwiastował nasz powrót. Kolejny to utwór Nikt i Nic. Natomiast plany oczywiście koncertowe, teledyskowe, a przede wszystkim chcemy cieszyć się tym, że możemy grać. Mm.
1: To jest fajne. Ja się cieszę.
0: Potwierdzam. To jest jednak największa frajda w robieniu muzyki. Granie.
1: Absolutnie.
0: Moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Zwłaszcza, że chciałam się przyjechać z Gdańska do nas. Moimi gośćmi były Maciek Łuszkiewicz i Ania Męczyńska z zespołu No Limits. I zakończmy sobie pełnym kółkiem. Wróćmy do tej pierwszej płyty na pożegnanie, żeby zrobić ładne kółeczko. Więc jeszcze raz wam dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo i życzymy wielu neonów.
0: Słyszymy was w Warszawie na którymś koncercie.
1: Bądźcie z nami, słuchajcie nas. Będzie nam fajnie.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.
3: Tu Campus.

tylko Radio Campus. Same sztosy. Yeah, yeah, yeah.

Wkładam broń pod twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam

more bread.

97.1 FM.

But do it, do it, do

0: Hey Bruno, look.
1: Pogoń za hajsem, sosem. Majka jak klamkę, kosę mam. Ponad 40 wiosen, gram o ten master plan, nie grosze.

zdrowo. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem.

Radio Campus. 97.1 FM. No,

0: how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.